0: jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Ryby zostaną zutylizowane, a wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na chorzowską estakadę wrócą tramwaje. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót tramwajów na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed niszczącym działaniem wody. Przejazd na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki będzie odbywać się jednak ze względów bezpieczeństwa na specjalnych zasadach, mówi Paweł Mielczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta.
1: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
0: Ostatnim sprawdzianem przed oficjalnym przywróceniem kursów będzie zaplanowany na jutro w południe godzinny przejazd testowy na trasie od centrum przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
3: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: A samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 pasażerów polskiego autokaru z mniej groźnymi obrażeniami, pozwalającymi na lot. Wymagających hospitalizacji zostali przyjęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni.
4: Ja. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Ponad 1000 interwencji strażaków, tysiące ludzi bez prądu, podtopienia i powalone drzewa na drogach przez Polskę przechodzą nawałnice. Ponad 60 interwencji straży pożarnej po gwałtownej nawałnicy z gradem, która przeszła nad zachodnią częścią Małopolski. Strażacy usuwają głównie powalone drzewa i wiatrołomy. Zablokowana była m.in. obwodnica Babic na trasie wojewódzkiej 780. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach chrzanowskim i w okolicach Krzeszowic. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej tysiące mieszkańców między innymi w Chrzanowie i Trzebini zostały bez prądu. W najbardziej zniszczonych rejonach Trzebini i Psar naprawa awarii potrwa na pewno do rana. Po 19 burze dotarły także do Krakowa. Towarzyszyły im silne opady deszczu i porwisty wiatr. Tam także interweniowali strażacy. Od 14 Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej na Śląsku przyjęła ponad 250 zgłoszeń. Najpoważniejsze szkody, grat i porwisty wiatr wyrządziły w Cieszynie, Pszczynie i powiecie gliwickim, gdzie uszkodzeniu uległy dachy 6 budynków. Strażacy wciąż usuwają połamane gałęzie i interweniują w sprawie zalań ulic i prywatnych posesji. Informują jednak, że sytuacja w regionie powoli się stabilizuje. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji. Te informacje potwierdziła policja w Zadarze. Wraz z nią za kratki trafiło trzech mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w 10 miejscach w Županii Zadarskiej. O szczegółach Agata Król.
5: Wstępne ustalenia śledczych świadczą o tym, że grupa działała według planu i w porozumieniu. W 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając mienie na szkodę o dużej wartości i życie wielu mieszkańców Żupani Zadarskiej. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków, którzy widzieli numer rejestracyjny samochodu, którym się przemieszczali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, wśród których były była obywatelka Polski. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, między innymi półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Policjanci we współpracy z właściwą prokuraturą kontynuują śledztwo i prowadzą czynności. Jak czytamy w komunikacie chorwackiej policji, ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od zebranego materiału dowodowego. Agata Król, Polskie Radio.
4: Co najmniej dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku dronowym na Zaporoże. Bezzałogowe maszyny uderzyły w ogródki działkowe, w których wybuchł pożar. Drony uderzyły też w Kuszuchum, leżący na przedmieściach Zaporoża. Nie było osób poszkodowanych, ale uszkodzone zostały domy. 5 osób, w tym 2 nastolatków, zostało rannych w rosyjskich uderzeniach na Odessę. Atak ten z kolei poważnie uszkodził jeden budynek mieszkalny oraz restaurację. Podlascy policjanci apelują o ostrożność w trakcie jazdy m.in. na elektrycznych rowerach i hulajnogach. Tylko w miniony weekend w powiecie monieckim na Podlasiu doszło do 2 zdarzeń z udziałem nastolatków, którzy jechali elektrycznymi jednośladami. Młodzi ludzie trafili do szpitali, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W obu przypadkach poszkodowani mieli po 14 lat, mówi aspirant sztabowy Izabela Malinowska z monieckiej policji.
6: Na jednej z dróg w rejonie gminy Krypno nastolatek stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił. Wrócił się, trafił do szpitala. Z kolei w rejonie Knyszyna 14-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem. Na szczęście w obu przypadkach chłopcy mieli kaski.
4: Policjanci apelują do rodziców, by zadbali o bezpieczeństwo swoich dzieci, które korzystają z elektrycznych jednośladów. Przypominają, że młodzież do 16 roku życia ma obowiązek korzystania z kasków ochronnych w trakcie jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak takiego wyposażenia jest mandat w wysokości 100 zł, który opłacą rodzice lub opiekunowie.
2: To są aktualności jedynki.
4: Krutek, czyli bocian celebryta, wyruszył do ciepłych krajów. To właśnie w Mazurskim Parku Krajobrazowym od lat zakłada rodzinę i wychowuje młode. W tym roku były 4 pisklęta. Co ciekawe, zawsze wraca na Warmię i Mazurę jako pierwsze i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów. Mówi o tym dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot.
7: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie Krutek posiada nadajnik GPS, a o jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
4: W tym roku Krutek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna i zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni, gdzie bocian odzyskał siłę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: Do rana padać będzie niemal w całej Polsce. Najwięcej opadów w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Na południu możliwe także burze. Od 10 stopni na Podhalu i 13 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 15 na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, natomiast porywy do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 992 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Nad Bałtykiem utrzymuje się Zatoka Niżowa z nad Finlandii. Klin wyżu z nad zachodniej Europy rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, na zachodzie w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Bałtyk Południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, na północy przejściowo skręcający na kierunki północne i słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, na zachodzie 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, miejscami 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, miejscami 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęsknij za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnych decyzji.

0: Jest 23. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. To w wyniku gwałtownych burz. Wojewoda śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na estakadzie w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270 w Dolnośląskiem. To skutki przechodzącej przez kraj burzy. Na Śląsku interwencji było tylko trochę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: Kilkanaście minut temu ostrzeżenie obowiązujące w naszym regionie przed burzami zostało odwołane. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował wprowadzić zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Ryby zostaną zutylizowane, a wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na chorzowską estakadę wrócą tramwaje. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót tramwajów na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed niszczącym działaniem wody. Przejazd na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki będzie odbywać się jednak ze względów bezpieczeństwa na specjalnych zasadach, mówi Paweł Milczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta.
3: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
0: Ostatnim sprawdzianem przed oficjalnym przywróceniem kursów będzie zaplanowany na jutro w południe godzinny przejazd testowy na trasie od Centrum Przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
4: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: A samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 pasażerów polskiego autokaru z mniej groźnymi obrażeniami, pozwalającymi na lot. Wymagających hospitalizacji zostali przyjęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W wyniku niedzielnego wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych. 21 lżej rannych osób wróciło wieczorem samolotem do Polski. Wojewoda podkreśla, że władze mają do dyspozycji m.in. wojskowe samoloty medyczne.
1: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z osobami w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Mamy samolot Kasa, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych, którzy będą transportowani należąco.
0: Z grupy 21 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, którzy zostali przetransportowani do kraju, 5 osób trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Samolot wylądował na lotnisku w Jasionce. Był to pierwszy samolot z grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Łącznie 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy Niemodlińskiej w Opolu. Pierwsze zgłoszenie o granacie moździerzowym pojawiło się wczoraj w południe. Na pocisk natrafiła ekipa budowlana wymieniająca urządzenia na placu zabaw przedszkola. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie ulic Niemodlińskiej i Hellera, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejscu udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
3: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No.
0: W tej chwili nie ma zagrożenia, mieszkańcy wrócili do domów, a ulice zostały otwarte. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na urząd prezydenta Krakowa. To nie oznacza jednak, że stolica Małopolski ma oficjalnie 24 kandydatów na włodarza miasta, bo teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000. O tym, jakie przewidziane są kolejne kroki, mówiła Radiu Kraków Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa i kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
0: 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Jeśli nie zostanie wybrany nowy prezydent, czyli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się druga tura najpewniej 11 października. Po polskiej i amerykańskiej stronie trwają prace zespołów do spraw utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreśla wiceszef MON Cezary Tomczyk, w Polskim Radiu 24 realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata, ale jeszcze w sierpniu planowane jest zakończenie pewnego etapu.
5: Obie strony zgodziły się również, zresztą w Ankarze, że jest polityczne zielone światło na budowę takich baz, ale jeszcze do tego daleko. Ten proces będzie rozłożony na lata, dlatego że to jest inwestycja wielomiliardowa, ale stawia nas to w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o Amerykanów.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie przebywa około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nie żyje Jan Frycz, znany aktor teatralny i filmowy, zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O jego śmierci jako pierwszy poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Telewizji Polskiej.
7: Zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
8: A jak do ciebie przyjdą? To mówisz tak, proszę pana.
9: Oczywiście, proszę pana.
7: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
8: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
7: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno i deszczowo, pod wieczór miejscami może się rozpogadzać. Na północnym wschodzie możliwe również lokalne burze, temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosło.
6: Jedynka. Polskie Radio.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Jest 23. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. To w wyniku gwałtownych burz. Wojewoda śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na estakadzie w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270 w Dolnośląskiem. To skutki przechodzącej przez kraj burzy. Na Śląsku interwencji było tylko trochę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: Kilkanaście minut temu ostrzeżenie obowiązujące w naszym regionie przed burzami zostało odwołane. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował wprowadzić zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Ryby zostaną zutylizowane, a wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na chorzowską estakadę wrócą tramwaje. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót tramwajów na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed niszczącym działaniem wody. Przejazd na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki będzie odbywać się jednak ze względów bezpieczeństwa na specjalnych zasadach, mówi Paweł Milczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta.
3: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
0: Ostatnim sprawdzianem przed oficjalnym przywróceniem kursów będzie zaplanowany na jutro w południe godzinny przejazd testowy na trasie od Centrum Przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
4: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: A samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 pasażerów polskiego autokaru z mniej groźnymi obrażeniami, pozwalającymi na lot. Wymagających hospitalizacji zostali przyjęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni.
5: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 21 poszkodowanych osób w wypadku na Węgrzech wróciło samolotem do Polski. 5 z nich trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków rannych w wypadku na autostradzie M3. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno polska, jak i węgierska prokuratura. Polskie śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych? O tym już teraz Paweł Pawlica.
6: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
7: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą. Będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.
6: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Podczas kąpieli na plaży w Darówku utonął mężczyzna, a drugi został ranny. Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe, dwoje plażowiczów późnym popołudniem zostało porwanych przez silny prąd wodny. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej w Darłowie. Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętej akcji ratowniczej życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Rząd zajmie się dziś trzema projektami ustaw. Jedna to tak zwana Lex Rolnik, która według rządu ma zakończyć problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy czy zapachy związane z produkcją rolną. Zgodnie z założeniami tego projektu obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Planowane zmiany mają chronić rolników przed potencjalnymi roszczeniami sąsiadów, łącznie z ochroną przed ponoszeniem odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej.
8: To są aktualności jedynki.
5: Do nocnego zabijania Palestyńczyków w Gazie wzrywa izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego, nawet jeśli nie są bezpośrednim zagrożeniem. Amerykańska senator Jackie Rosen z Partii Demokratycznej apeluje do premiera Izraela, by odciął się od wypowiedzi Ben-Gwira i zdymisjonował go.
9: Słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze z 7 października 2023 roku. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie co noc po 30-40 osób, nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi, nie powinni mieć prawa do życia, nie są ludźmi. Mówił Itamar Ben-Gwir. Ostatnia wypowiedź izraelskiego ministra nie dziwi eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michała Wojnarowicza.
10: Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki. To zerojedynkowe, tak, my albo oni.
9: W przeszłości podobne wypowiedzi Itamara Ben-Gwira były przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ jako dowód na zamiar ludobójstwa w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
5: Izrael zaprzecza, by dopuszczał się ludobójstwa w Gazie. Donald Trump musi zapłacić 5 milionów dolarów odszkodowania w procesie o napastowanie seksualne. Sąd Najwyższy USA oddalił ostatni wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie sprawy pisarki E. Jean Carroll. To oznacza, że wyrok jest ostateczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku.
5: Czekaj już.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie w ciągu dnia będzie duże, ale będzie się też przejaśniać. Po wieczór miejscami również rozpogodzenia. Rano jeszcze sporo deszczu, zwłaszcza na południu, na północnym wschodzie również lokalne burze. Od 18 do 21 stopni chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Obecnie na barometrach jeden więcej.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideał, który mi rozświetla noc. Piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam. Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być

Chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: Jest 23. Ponad 250 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. To w wyniku gwałtownych burz. Wojewoda śląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na estakadzie w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270 w Dolnośląskiem. To skutki przechodzącej przez kraj burzy. Na Śląsku interwencji było tylko trochę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: Kilkanaście minut temu ostrzeżenie obowiązujące w naszym regionie przed burzami zostało odwołane. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował wprowadzić zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 600 kg śniętych ryb. Ryby zostaną zutylizowane, wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na chorzowską estakadę wrócą tramwaje. Już w sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót tramwajów na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed niszczącym działaniem wody. Przejazd na odcinku od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki będzie odbywać się jednak ze względów bezpieczeństwa na specjalnych zasadach, mówi Paweł Milczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta.
3: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
0: Ostatnim sprawdzianem przed oficjalnym przywróceniem kursów będzie zaplanowany na jutro w południe godzinny przejazd testowy na trasie od centrum przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Gotowa jest pomoc psychologiczna dla uczestników wypadku autokaru na Węgrzech i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
4: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: A samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 pasażerów polskiego autokaru z mniej groźnymi obrażeniami, pozwalającymi na lot. Wymagających hospitalizacji zostali przyjęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna to 12 stopni.
5: Jego radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Front burzowy przechodzi przez Polskę. Na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała ponad 270 razy, na Śląsku ponad 250. Najwięcej zdarzeń było w południowo-zachodnich regionach kraju. Ulewy oraz intensywne opady deszczu przeszły przez Opolszczyznę. Potężne oberwanie chmury było w Głuchołazach. Burmistrz informuje, że ulewa trwała około 30 minut. Potężne oberwanie chmury sparaliżowało część miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest na Krajowej 40, która wciąż jest remontowana po ubiegłorocznej powodzi. Między innymi tam stoi woda, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
6: Oberwanie chmury trwało jakieś 25-30 minut. ulica Kraszewskiego, ogólnie mówiąc Przymoście, Miarki, Bodzanów i Schłodowskie. Najbardziej mnie przeraża to, że woda stoi to w olbrzymich ilościach na krajówce.
5: Ostrzeżenie hydrologiczne przed lokalnym wystąpieniem wód z rzek wydane przez IMGW obejmuje zlewnie Nysy Łużyckiej, Kwisy, Skory, Bobru, Kaczawy, Strzegomki, Bystrzycy oraz Nysy Kłodzkiej. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł wieczorem do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób. Na lotnisku był Paweł Pawlica.
7: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
8: No czekam na mamę.
9: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
8: No, zdecydowanie tak.
7: Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
10: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
7: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: CPN w wersji 2.0 znów na stacjach paliw. Od wczoraj w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98-oktanowa 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Ponowne wprowadzenie rządowego programu nie wpłynie na wysokość inflacji, tak uważa ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Jak podkreślał gość Polskiego Radia 24, obniżka będzie stanowiła chwilową ulgę, ale tylko dla indywidualnych kierowców.
11: To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza.
5: Obniżka podatku VAT na paliwa na 2 tygodnie będzie kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych. Na Etnie nadal utrzymuje się aktywność wulkaniczna. Lotnisko we włoskiej Katanii po chwilowym otwarciu ponownie wprowadziło ograniczenia. Przeloty zredukowano do 10 samolotów na godzinę. Odloty odbywają się bez zmian.
12: Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 12, ale pasażerowie powinni śledzić komunikaty lotniskowe na bieżąco. Sytuacja, jak pokazał ubiegły tydzień, może się zmienić dynamicznie. Na Etnie pojawiła się nowa szczelina erupcyjna w rejonie Valle del Bove na wysokości ponad 2000 metrów, a z krateru Woradzine nadal wydobywa się popiół. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
13: To są aktualności jedynki.
5: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w amerykańskim Cincinnati. W meczu 1/16 finału Świątek wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6-6-1-6-1. Mecz trwał 1:58. Zadowolony z wygranej Polki jest trener tenisa Michał Gawłowski.
14: Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
5: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Parry. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
5: Wtorek ze sporą liczbą chmur, ale będzie się po południu także przejaśniać. Pod wieczór miejscami możliwe również rozpogodzenia. Na północnym wschodzie jeszcze lokalnie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w górach około 16. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Obecnie na barometrach 1 hektopaskal więcej.
13: Jedynka. Polskie Radio.

Być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię...

niedoszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam.

0: To już wtorek. Po wczorajszych burzach na terenie województwa śląskiego uszkodzonych zostało 19 dachów budynków mieszkalnych. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie śląskim. Zakończyła się zbiórka podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Częstochowy i tamtejszej Rady Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Po popołudniowych burzach na terenie województwa śląskiego uszkodzonych zostało m.in. 19 dachów budynków mieszkalnych. Poinformowała rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. W sumie odnotowano ponad 250 zgłoszeń. Służby nie zgłaszały w tym czasie poważniejszych utrudnień komunikacyjnych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice działało bez problemów. Koleje śląskie podały informacje o przeszkodzie na torach na odcinku linii Czechowice-Dziedzice-Pszczyna i związanych z tym opóźnieniach. Ponad 3 miliony złotych trafią do jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym województwie śląskim. Wczoraj w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach podsumowano tegoroczną edycję konkursu Bezpieczny Strażak. Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma wspierać strażaków w zakupie specjalistycznego sprzętu. Słowo bezpieczeństwo determinuje nas, by wspierać bohaterów naszej codzienności, mówił prezes funduszu w Katowicach Mateusz Pindel.
2: Konsultujemy z zarządem wojewódzkim OSP, jak wiesz, Państwową Strażą Pożarną, zakres tego wsparcia. Widzimy dzisiaj, że bardzo mocno wchodzą również nowe technologie, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia, mienia, życie. Więc podejrzewam, że w kolejnych edycjach bardzo mocno tutaj również będziemy rozszerzać ten zakres pod kątem nowych technologii. Ale też nie zapominajmy o samym bezpieczeństwie strażaków ochotników, bo bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy województwa śląskiego.
0: Była to już trzecia edycja tego programu. Oficjalnie zakończyła się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta, poinformował Komitet Czas na Referendum. Zebrano ponad 24 tysiące podpisów, które teraz zweryfikuje komisarz wyborczy, na co ma 30 dni. Już minioną środę komitet złożył do częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego 22,5 tysiąca podpisów, kolejne zbierał dalej do wczoraj. By inicjatywa referendalna się udała, komitet musiał zebrać 15 900 podpisów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, zapewniła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po powrocie do kraju na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce samolotu z grupą 21 pasażerów autokaru, który miał wypadek, wojewoda powiedziała, że władze mają jeszcze do dyspozycji m.in. wojskowe samoloty medyczne.
3: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z osobami w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Mamy samolot Kasa, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji, więc w kolejnych dniach będziemy udzielać wszelkiego rodzaju pomocy.
0: Autokar z pielgrzymami wracającymi z Bośni i Hercegowiny w nocy z soboty na niedzielę zjechał do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Jeszcze pogoda do rana, zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, temperatura minimalna to 12 stopni.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

oczywiście, w parku, w sklepie, na przystanku, oski.

poglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie.

0: 6.30 na zegarze, skrót najważniejszych informacji. Agnieszka Tatarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ponad 250 strażackich interwencji. Za nami trudne pogodowo wieczór i noc. Nawałnica przyniosła uszkodzenie 19 dachów budynków, m.in. w powiecie gliwickim. Grad sporej wielkości spadł w Świętochłowicach, Chorzowie czy Sosnowcu. W sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu. Dziś w południe jazda testowa. Można już głosować na zadania zgłoszone przez mieszkańców do jaworznickiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Wśród zaproponowanych inwestycji znalazły się te związane z rozwojem edukacji, modernizacją boisk, aktywizacją mieszkańców czy budową placów zabaw. Zwycięskie pomysły można wybierać elektronicznie przez stronę Urzędu Miasta lub w formie papierowej, m.in. w Magistracie czy Domu Kultury imienia Zdzisława Krudzielskiego. Ostrońskie bociany ruszyły na południe. Popularne obserwowane w sieci gniazdo przy ulicy Daszyńskiego opuściła cała czwórka tegorocznych młodych, a za nimi samiec Beskidek. Bocianie dzieci Mędrek, Sprytek, Fartek i Miłek są zaobrączkowane, ale nie mają nadajników GPS. Niemożliwe jest więc śledzenie ich trasy.
0: Co się o tej porze dzieje na drogach naszego regionu? Autoradio w Radiu Katowice, Janna Juśkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch jeszcze niewielki, kierowcy utrudnień póki co nie sygnalizują. Kolejna zmiana organizacji ruchu czeka kierowców w Bieruniu. Dziś o 10:00 wprowadzony zostanie trzeci etap prac. Dopuszczone do ruchu zostanie wybudowane rondo przy ulicy Władysława Jagieły. Nie będzie jednak zjazdu na wciąż budowany odcinek łącznicy do węzła S1. Służby proszą o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie. Skoro mowa o tych okolicach Bierunia, to jeszcze jedna informacja. Na krajowej drodze 44 w Bieruniu Nowym i między Bieruniem Nowym a miejscowością Czarnuchowice wykaszane są trawy, prace w pasie drogowym wykonywane są zarówno ręcznie, jak i mechanicznie i trzeba liczyć się z utrudnieniami, a nawet z chwilowym postojem. Prace drogowe też między Piekarami Śląskimi a Ożarowicami na autostradzie A1. W tej chwili problemów jeszcze nie ma, ale w ciągu dnia spodziewać się można korków. Oczywiście będziemy Państwa o tym informować. Przypominam jednak, że tam utrudnienia są. Przypomnę również, że dyżurujemy przez cały dzień przy telefonie 691-400-400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Połamane drzewa, zalane posesje i brak prądu, potężne ulewy z silnym wiatrem przechodzą nad Polską.
4: Pierwsza grupa pielgrzymów poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w kraju. Część trafiła do szpitala.
3: Był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Aktorka Grażyna Wolszczak wspomina zmarłego Jana Frycza.
4: Niebezpieczny niż sunie przez Polskę na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Deszcz zalewał drogi, ulicami płynęły potoki.
3: Spore szkody nawałnica wyrządziła w Złotoryi. Strażacy mieli pełne ręce roboty, mówi młodszy brygadier Konrad Siwik ze Złotoryjskiej Straży Pożarnej.
5: Ziemia nie zdążyła przyjąć tego wszystkiego deszczu, dlatego ten deszcz pływał położony niżej teren. Powodowało to właśnie lokalne podtopienia. Zalane posesje, zalane budynki, zalane drogi tutaj w mieście i na terenie powiatu. Rwane linie energetyczne, połamane drzewa.
4: Niespokojnie było też w Małopolsce. Rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły informuje, że najwięcej zgłoszeń strażacy dostali od mieszkańców Krakowa i okolic Chrzanowa.
6: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim.
3: Ulewy przesuwają się teraz na wschód. Ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem obowiązują od północy Mazowsza w części województwa warmińsko-mazurskiego i Podlasia.
4: W Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 nie wymagało hospitalizacji. O szczegółach Paweł Pawlica.
7: 5 rannych karetkami przewieziono prosto z płyty lotniska na oddziały urazowe 2 rzeszowskich szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 16 osób po krótkim powitaniu z rodzinami mogło wrócić do domów. Rzeszowski szpital MSWiA jest przygotowany na przyjęcie tych osób, gdyby poczuły się źle i wymagały nagłej hospitalizacji.
8: Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce.
7: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób.
7: Na Węgrzech są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: W wypadku na autostradzie na wschodzie Węgier zginęło 12 osób, a 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitala.
3: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy zatrzymany kierowca autokaru trafi do aresztu. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzą równolegle prokuratury węgierska i polska.
4: Maciej Berek, oficjalnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dotychczasowego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.
3: Jego kandydaturę ma zaopiniować Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
4: Według wstępnego porządku obrad Sejm może wybrać nowego sędziego TK na miejsce Justyna Piskorskiego, któremu w przyszłym miesiącu kończy się kadencja, na pierwszym posiedzeniu Izby, które rozpocznie się 2 września.
3: Oprócz Berka kandydować będzie też zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.
4: Lista kandydatów na prezydenta Krakowa zamknięta wczoraj. Minął termin rejestracji komitetów wyborczych.
3: W sumie zarejestrowano 24 komitety. Teraz ich przedstawiciele i kandydaci muszą do 3 września zebrać co najmniej 3000 podpisów z poparciem.
4: Jakie będą kolejne kroki, tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa i kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
3: No, fotel prezydenta Krakowa chcą walczyć m.in. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, Michał Drewnicki z PiSu, radny Krakowa Łukasz Gibała, były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i influencerka Marianna Schreiber.
4: Wybory w Krakowie 7 września.
10: To są aktualności jedynki.
3: Był znany z dziesiątek niezapomnianych ról Świat filmu i teatru opłakuje Jana Frycza.
4: Aktor zmarł w wieku 72 lat. Grażyna Wolszczak wspomina, że dał się poznać kilku pokoleniom i potrafił wcielić się w różne typy osobowości.
11: Pamiętam Janka i z ról u Krystiana Lupy w Teatrze Starym, w Teatrze Polskim i w Teatrze Narodowym i za każdym razem to były niesamowite kreacje, a już ta rola w Ślepnąc od świateł to w ogóle tam przeszedł samego siebie.
3: Jan Frycz był wielokrotnie nagradzany za role drugoplanowe w Pornografii, Pręgach oraz filmie 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy. Odebrał orły najważniejsze polskie nagrody filmowe.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Polka wygrała z Greczynką Marion Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Następną rywalką Świątek będzie francuska Diane Parry. W Cincinnati nie powiodło się natomiast innym biało-czerwonym. Maja Chwalińska i Magdalena Fręch odpadły w 3. rundzie. Chwalińska uległa Rosjance Dianie Schneider, a Fręch musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny z Kazachstanu. Polscy pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy. Polacy wywalczyli w Paryżu 2 medale. Po złoto na 50 metrów strem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów strem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wyniki biało-czerwonych mogły być lepsze.
13: Nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące.
12: W grudniu polskich pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest Obiana wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5 metrów 91 centymetrów ustanowił rekord meetingu. Poprzedni należał do Piotra Liska, którego tym razem z zawodów wykluczyła kontuzja. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla podczas badmintonowych Mistrzostw Świata w stolicy Indii, Nowym Delhi. W pierwszym spotkaniu Polki pokonały egipską parę Yusri Hani 2-0.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: Pogoda. Przez większą część dnia będzie pochmurno i deszczowo, a na północnym wschodzie zagrzmi. Wieczorem możliwe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni, trochę chłodniej na krańcach wschodnich i południowych około 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: Klimat. W Wodzisławiu Śląskim jakość powietrza jest zła, poza tym głównie dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 21% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfach dynamicznych także najtańszy.
17: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tam, okej. Trzymajcie się, hej.

0: 6.30 na zegarze, skrót najważniejszych informacji. Agnieszka Tatarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ponad 250 strażackich interwencji. Za nami trudne pogodowo wieczór i noc. Nawałnica przyniosła uszkodzenie 19 dachów budynków, m.in. w powiecie gliwickim. Grad sporej wielkości spadł w Świętochłowicach, Chorzowie czy Sosnowcu. W sobotę tramwaje śląskie wznowią ruch na strategicznym połączeniu Bytomia i Chorzowa z Katowicami. Powrót na chorzowską estakadę po rocznej przerwie jest możliwy dzięki zakończeniu prac remontowych polegających na uszczelnieniu torowiska i zabezpieczeniu konstrukcji obiektu. Dziś w południe jazda testowa. Można już głosować na zadania zgłoszone przez mieszkańców do jaworznickiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Wśród zaproponowanych inwestycji znalazły się te związane z rozwojem edukacji, modernizacją boisk, aktywizacją mieszkańców czy budową placów zabaw. Zwycięskie pomysły można wybierać elektronicznie przez stronę Urzędu Miasta lub w formie papierowej, m.in. w Magistracie czy Domu Kultury imienia Zdzisława Krudzielskiego. Ostrońskie bociany ruszyły na południe. Popularne obserwowane w sieci gniazdo przy ulicy Daszyńskiego opuściła cała czwórka tegorocznych młodych, a za nimi samiec Beskidek. Bocianie dzieci Mędrek, Sprytek, Fartek i Miłek są zaobrączkowane, ale nie mają nadajników GPS. Niemożliwe jest więc śledzenie ich trasy.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Niewielkie spowolnienia ruchu na autostradzie A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. Zwalniamy też na krajowej drodze 86 na wysokości kopalni Staszic, jadąc w stronę autostrady A4, to między Murckami a Giszowcem. Na tej samej drodze spowolnienia między Tychami a Katowicami na wysokości Czułowa. Na krajowej drodze 44 wolniejsza jazda w Tychach, to przy zjeździe z jedynki na drogę 44 w kierunku Bierunia. Spowolnienia także w przeciwnym kierunku na ulicy Turyńskiej, stanowiącej również fragment krajowej drogi 44, relacji Oświęcim-Gliwice przez Bieruń, Tychy, Mikołów. Przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A1 od Bobrownik do Siemoni w obu kierunkach, czyli gdy kierujemy się do Łodzi lub katowickiego lotniska w Pyrzowicach, jak i odwrotnie w kierunku Piekar czy Gliwic. Na południu regionu spowolnienia na ekspresowej S1 na wysokości Lalik w kierunku granicy i w Zwardoniu w stronę przeciwną. Zwalniamy też na krajowej drodze numer 52 w Kozach koło Bielska, jadąc w obydwu kierunkach, czyli do Bielska i w kierunku województwa małopolskiego.
3: Grupa 18 rannych w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wciąż oczekuje na transport medyczny do Polski. Stan ich zdrowia nie pozwolił na powrót rządowym Boeingiem, który wieczorem wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani mają zostać ewakuowani z Węgier za pomocą samolotu wojskowego KASA oraz samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach Michał Makowski.
4: Najciężej ranni pasażerowie autokaru przebywają m.in. w szpitalu w Miszkolcu, na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii.
5: Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
4: Powiedział zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej dr Michał Hampel. Gdy stan pacjentów się poprawi, wtedy zostaną przewiezieni do Polski w pozycji leżącej, na przykład wojskową kasą lub samolotami LPR-u w asyście ratowników medycznych. Matka pani Angeliki będzie musiała jeszcze zostać w węgierskim szpitalu.
6: Ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym jak jej to zrobią, będzie mogła specjalistyczną karetką zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę.
4: Decyzje o ewakuacji kolejnych pacjentów do Polski będą podejmowane na bieżąco po konsultacjach z węgierskimi lekarzami. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
3: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Po oberwaniu chmury ponad 50 interwencji było w samej gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie, mówi starszy kapitan Dariusz Pryga.
7: Pompowanie piwnic, zalane drogi, przepusty, rowy melioracyjne, też zdarzenia związane z powalonymi drzewami na jezdnie. Taki front burzowy przeszedł dosłownie przez 20 minut i w związku z tym jest tyle interwencji na terenie gminy Głuchołazy.
3: Dziś przed gwałtownym wzrostem poziomów rzek ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na Górnej Łynie w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwszego stopnia są w województwach łódzkim, dla Górnej Warty oraz mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Na trwałe zapisał się w pamięci widzów dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i sztukach teatralnych, mówił na naszej antenie o Janie Fryczył Jerzy Radziwiłłowicz. Jak podkreślił gość Trójki, odejście Jana Frycza jest dla niego jednak przede wszystkim osobistą stratą.
8: Patrzę na to pod tym kątem osobistym, znam człowieka, który odchodzi i którego tracimy, którego ja tracę również, niż pod kątem zawodowym, dlatego że on w takich momentach staje się dla mnie raczej drugorzędny. Natomiast osobiście odczuwam to jako bardzo dużą stratę i myślę, że będzie nam wszystkim Janka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
3: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, a także słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Nad Dnieprem coraz więcej głosów krytycznych wobec Wołodymyra Zełenskiego. Od miesiąca wznawiane są protesty przeciwko jego decyzjom kadrowym, zwłaszcza zwolnieniu popularnego ministra obrony. Sposób rządzenia ukraińskiego prezydenta coraz częściej jest surowo oceniany przez ekspertów i dziennikarzy.
9: Dziś ukraiński parlament prawdopodobnie ostatecznie zatwierdzi nowego ministra obrony, chociaż szanse na przywrócenie na posadę byłego już ministra Fedorowa, znanego z reform resortu obrony, są nikłe, to w centrum Kijowa w jego sprawie jeszcze w niedzielę demonstrowało tysiące osób. Polityka kadrowa wymaga wyjaśnienia przez prezydenta, zaznacza politolog Andrzej Horodnycki. Tymczasem komunikacja Zełenskiego ze społeczeństwem mocno kuleje. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby usłyszeć odpowiedzi na ogromną liczbę pytań, bardzo trudnych dla Zełenskiego. Także opiniotwórczy portal Zerkoło Tyżnia wskazuje na kryzys władzy. Zełenski skupił całą władzę w swoich rękach i jednocześnie kończą mu się ludzie, którym ufa. Ukraiński prezydent ma także świadomość, że spada mu poparcie społeczne. W niedawnym sondażu znalazł się na czwartym miejscu, m.in. za byłym głównodowodzącym Wałeryjem Załużnym i byłym szefem MON Michałem Fedorowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Drugiego dnia od uruchomienia drugiej odsłony programu ceny paliw niżej, koszty paliw na stacjach pozostały bez zmian. Kierowcy liczą, że ceny utrzymają się na tym poziomie lub jeszcze będą spadać.
10: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
11: Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
12: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
13: To wszystko są ruchy pozorne.
14: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na ceny.
3: Dlaczego niestety? Program CPN potrwa do końca wakacji. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: A ten sygnał oczywiście oznacza serwis sportowy. Norbert Michalak, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Iga Świątek wykonała swoje zadanie i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Cincinnati. W meczu 1/16 wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Trener tenisa Michał Gawłowski zwraca uwagę na szybkie przystosowanie się do nowych warunków Igi Świątek.
18: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. Tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku.
17: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Nie powiodło się za to Magdalenie Fręch i Mai Chwalińskiej. Fręch nie miała łatwego zadania, żeby pokonać wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę. Polka przegrała 4-6, 6-7. Z kolei Chwalińska nie poradziła sobie z Rosjanką Dianą Schneider, ulegając jej 2-6, 6-7. Polscy lekkoatleci są już w Polsce. Biało-czerwoni z Mistrzostw Europy w Birmingham w lekkiej atletyce przywieźli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Wiceprezes PESLA Tomasz Majewski przekonuje, że wynik Polaków należy odbierać w kategorii sukcesów.
19: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
17: W klasyfikacji medalowej Polacy zajęli 18 miejsce. Najlepsi byli Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Na koniec jeszcze badminton. W stolicy Indii trwają Mistrzostwa Świata, grają Polacy. Na razie Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla. Niestety w grach singlowych i to już w pierwszej rundzie. Nie powiodło się Dominikowi Kwincie i Mikołajowi Szymanowskiemu. Byli to jedyni reprezentanci Polski w grze pojedynczej.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: Strażacy interweniowali ponad 1000 razy po wczorajszym oberwaniu chmury, a ten front, który przeszedł przez kraj, ochłodził nam początek tygodnia. Dziś będzie maksymalnie od 18 do 20 stopni Celsjusza i też popada, ale już przelotnie. Burze możliwe wciąż na północnym wschodzie kraju.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: A Wojciech Skowroński, dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: To co, jak na przykład tam zajęcia w podgrupach, tak zwane w niepogodne lato deszczowe, to też krzyżóweczki? Czy...
21: Nie, krzyżóweczki nie, ale na przykład książka to tak, albo garaż. Bardzo lubię, ja to zawsze powtarzam, garaż. W garażu sobie posiedzieć, tak? Podłubać. Pan zna ten klimat.
0: Wojtek Maniek, złota rączka po prostu.
21: No z tą złotą rączką to bym nie przesadzał, ale rączka tak.
0: To między złotą rączką a bobem budowniczym jakoś tak mniej więcej. Byśmy,
21: I sąsiadami.
0: I Pomysłowy Dobromir jeszcze mi się
21: dodaje. Tak, sąsiedzi, była taka bajka
0: tak,
21: kiedyś.
0: Tak, oczywiście. A to bardziej w tą stronę, dobrze.
21: No, okay. Też się zdarza. Tak, proszę państwa, minione godziny, zwłaszcza te wieczorne, były niespokojne, a to za sprawą burz, które przechodziły przez nasz region. Pojawiał się także niestety grad. Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec. Tamte gradziny były naprawdę dosyć duże, miejscami powyżej centymetra średnicy, czyli takie gradziny, które już uszkadzały samochody, niestety. Mm-hmm. Tak to wyglądało. A w tym czasie w Wiśle, na południu naszego regionu, było spokojnie i słonecznie. No ale burze mają to do siebie.
0: W Gliwicach też było spokojnie. No to właśnie. Znaczy nie słonecznie, ale spokojnie.
21: Spokojnie. Mm-hmm. Burze mają to do siebie, że w jednym miejscu jest fatalnie, jest kryzys, a w drugim jest słonecznie i nikt o tym nie wie, że tam w sąsiedniej miejscowości właśnie leje i ludzie radzą sobie, próbują poradzić sobie z gradem na przykład. Mm-hmm. Proszę państwa, dziś zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, ale proszę się nie spodziewać już takich burz z intensywnymi opadami, takich niespodziewajek, tylko jeśli pojawi się deszcz, to właśnie taki przelotny. Głównie przed południem. Po południu powinno być już spokojnie. No i niestety nastąpi dalsze ochłodzenie. Nie wiem, czy niestety, bo po tych upałach wszystkich, no to spragnieni jesteśmy tej ochłody. Dziś do 21 stopni, czyli też całkiem nieźle, chociaż ten poranek jest bardzo rześki. 14 stopni pokazują termometry. 13, 14. To jest taka wartość, no, od której chyba już odzwyczailiśmy się w tym sezonie.
0: Po tych tropikalnych nocach na pewno. No.
21: 1009 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy, proszę państwa, zachmurzenie umiarkowane od całkowitego po duże, później znowu będzie się zmieniać do umiarkowanego. Lokalnie możliwe będą znów przelotne opady deszczu. Do 14 stopni, od 11 do 14, tak się przyjmuje, że w nocy tyle pokażą termometry. Wiatr słaby. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie znowu będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Do 25 stopni, czyli już w środę cieplej, wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu, a w czwartek do 29 stopni podobno. Jak spojrzycie na mapę pogody, to na wykres może obrazujący to, co w pogodzie, no to mamy tak, że dziś, gdybyśmy brali pod uwagę temperaturę, to dziś tak 21, później 22, w środę 25, taki wyskok malutki, w czwartek jeszcze większy wyskok do 29 i w piątek do 25 z deszczem, w sobotę do 23, deszcz i słońce, a w niedzielę też 23, ale wtedy już bez deszczu, więcej promieni słonecznych zobaczymy. Tak to wygląda.
0: Czyli wróciło polskie lato po prostu.
21: Tak, tak, tak, tak. Takie normalne, takie, czyli byle jakie.
0: Polskie lato wróciło. No to dobrze, że z powrotem
21: takie
0: się...
21: różne odcienie tej byle jakości będą nam towarzyszyć.
0: No dobrze, no czemu.
21: Ale nie narzekamy, nie narzekamy. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo teraz wiem, odezwą się głosy. Jak to? Czekaliśmy na deszcz, a pan tutaj mówi, że... Spokojnie.
0: Ale czemu byle jakie, proszę pana? To zaskakujące przecież właśnie, takie niespodziewane, że tu o to chodzi. Że
21: element zaskoczenia. wrażenia jest na pewno lepsze od byle jakości.
0: Człowiek nie nudzi w ogóle.
21: Nie wie, czego tu spotka, prawda?
0: Nie wie, co ubrać na siebie. Czy brać parasol, nie brać. To takie jest...
21: Jaki parasol? Bo na przykład wiatr będzie silniejszy, to parasol musi być odporny.
0: Jest ten deszczyk, dreszczyk emocji, prawda?
21: Jest, proszę pana.
0: Właśnie
21: no tak,
0: chodzi,
21: jeśli ktoś lubi emocje, są osoby, które po prostu muszą mieć zapewnione emocje, żeby dobrze funkcjonować, no to będą zadowolone.
0: Otóż to. Jakby się coś w tej pogodzie miało zmienić, a może się zmienić, jeśli wróciło polskie lato, to Wojciech Skowroński powie po godzinie 10:00.
21: Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Jest 8. Ponad 1000 strażackich interwencji w kraju w związku z burzami. Najwięcej było ich w województwie śląskim. W południe rozpoczną się testy na estakadzie w Chorzowie, poprzedzające wznowienie ruchu tramwajów. 17-letni Portugalczyk został zoperowany w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Nastolatek uległ wypadkowi na rowerze w Szczyrku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ponad 1120 strażackich interwencji. Straż pożarna podejmowała działania związane z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju. Prawie 300 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. Wiał silny wiatr, wystąpiły intensywne opady deszczu, a miejscami także gradu, mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie gliwickim, ponad 30, powiecie cieszyńskim, bieruńsko-lędzińskim i Tychach. Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200.
0: W całym regionie z powodu silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych. 5 osób zatrzymanych, przeszukanych 31 miejsc. Śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami innych służb przeprowadzili kolejną operację związaną z nielegalnym składowaniem odpadów. Służby zabezpieczyły dokumentację, sprzęt elektroniczny i mienie o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Policjanci ustalili też majątek podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów złotych. Trwa procedura jego zabezpieczenia. Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, a więcej o tym w kolejnych serwisach.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale i całej aglomeracji. Dziś w południe tramwaje śląskie przetestują ruch po estakadzie zamkniętej ponad rok temu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wznowienie kursów po obiekcie, choć w ograniczonym zakresie, ma nastąpić w sobotę. Dziękuję tramwajom śląskim za współpracę i sprawne przeprowadzenie niezbędnych robót przygotowawczych, mówi Szymon Michałek, prezydent Chorzowa.
3: To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale mieszkańców całej aglomeracji. Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
0: Chorzowska estakada została zamknięta nagle w czerwcu zeszłego roku, po tym jak prezydent miasta otrzymał ekspertyzę, która wskazała, że obiekt jest w stanie przedawaryjnym i kwalifikuje się do rozbiórki w perspektywie 5 lat. Kolejna opinia ekspertów wskazała jednak, że wiadukt zachował nośność. W maju i czerwcu pod estakadą wznowiono ruch pieszych i autobusów. 17-letni Portugalczyk został zoperowany przez ortopedów w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Nastolatek przebywał w Polsce, przygotowując się do międzynarodowych zawodów. W czasie treningu rowerowego w Szczyrku złamał kość udową. Lekarze nastawili i zespolili złamanie specjalnym gwoździem. 17-latek nie mógł bowiem długo czekać na pomoc. Pacjent opuścił już szpital, a po rehabilitacji będzie mógł wrócić na rower. Chłodno dzisiaj w regionie, a maksymalnie w ciągu dnia do 19-21 stopni. Przeważać będą chmury, z których przelotnie popada.
4: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Niewielkie spowolnienia ruchu na autostradzie A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. Zwalniamy też na krajowej drodze 86 na wysokości kopalni Staszic, jadąc w stronę autostrady A4, to między Murckami a Giszowcem. Na tej samej drodze spowolnienia między Tychami a Katowicami na wysokości Czułowa. Na krajowej drodze 44 wolniejsza jazda w Tychach, to przy zjeździe z jedynki na drogę 44 w kierunku Bierunia. Spowolnienia także w przeciwnym kierunku na ulicy Turyńskiej, stanowiącej również fragment krajowej drogi 44, relacji Oświęcim Gliwice przez Bieruń, Tychy, Mikołów. Przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A1 od Bobrownik do Siemoni w obu kierunkach, czyli gdy kierujemy się do Łodzi lub katowickiego lotniska w Pyrzowicach, jak i odwrotnie w kierunku Piekar czy Gliwic. Na południu regionu spowolnienia na ekspresowej S1 na wysokości Lalik w kierunku granicy i w Zwardoniu w stronę przeciwną. Zwalniamy też na krajowej drodze numer 52 w Kozach koło Bielska, jadąc w obydwu kierunkach, czyli do Bielska i w kierunku województwa małopolskiego.
5: kraju jest już 21 pielgrzymów poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Wczoraj wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 osób mogło już wrócić do domu. Pawle, powiedz, w jakim stanie są osoby, które trafiły do szpitali?
6: Są przytomne. Trafiły na oddziały urazowe dwóch rzeszowskich szpitali. To szpital MSWiA oraz wojewódzki szpital kliniczny. Przechodzą tam konieczne badania i zabiegi. Ci, którzy nie trafili do szpitali, ale w objęcia rodzin, a następnie do domów, są jednak w szoku. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewnia o wsparciu psychologicznym dla poszkodowanych i rodzin ofiar.
7: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
6: W szpitalach na Węgrzech nadal przebywa 18 poszkodowanych i rannych w wypadku autokaru. Dwie osoby są w ciężkim stanie.
7: Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
6: W sumie do Polski wczoraj wróciło 26 osób, 21 rządowym samolotem, 5 po wypisaniu z węgierskich szpitali wróciło do Polski z rodzinami na własną rękę.
5: W Rzeszowie jest Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Ponad 1100 strażackich interwencji w całym kraju po nawałnicach, które wczoraj w nocy przeszły nad Polską. Ratownicy usuwali wiatrołomy, naprawiali uszkodzone przez wichurę dachy i pompowali wodę z zalanych posesji i piwnic. Więcej o tym w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
8: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz łódzkim. O działaniach strażaków mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
9: W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burzy w województwie małopolskim.
8: Natomiast od północy do godziny 6 z tej strażacy odnotowali 70 interwencji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Patostreamer Stuart K., znany jako Stu, zostanie jutro przesłuchany i usłyszy zarzuty dotyczące pedofilii. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Do popełnienia przestępstw wykorzystywał popularność w internecie. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa mówi, że w tym przypadku zachodzi tak zwany efekt aureoli.
10: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość w różnych obszarach życia, zaradność.
5: Zdaniem eksperta, mimo zainteresowania tradycyjnych mediów i polityków, afera Pandora Gate nie zmieniła podejścia do influencerów i patostreamerów.
10: Czy patowalki dalej się dzieją? Dzieją się. Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans. Wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
5: Patostreamerowi grozi 12 lat więzienia, śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Liban chce przedłużenia misji ONZ. Dziś zajmie się tym Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Formalnie błękitne hełmy mają się wycofać z południowego Libanu pod koniec grudnia.
11: Petycję do Rady Bezpieczeństwa ONZ podpisało 86 parlamentarzystów, czyli ponad 2/3 libańskiego parlamentu. Wspiera ich prezydent i premier. Apelują oni, aby nie kończyć misji UNIFIL, a jedynie naprawić jej niedociągnięcia. Działająca od końca lat 70. misja pokojowa ONZ w południowym Libanie ma za zadanie pilnować porządku na tzw. błękitnej linii, czyli linii demarkacyjnej między Izraelem a Libanem. Libańczycy argumentują, że obecność błękitnych hełmów jest teraz niezbędna, zwłaszcza w obliczu ciągłych naruszeń ze strony izraelskiej. Według danych UNIFIL w ostatnich 2 tygodniach Izrael znacznie zwiększył aktywność w południowym Libanie. W ostatnich latach Stany Zjednoczone i Izrael dążyły do zakończenia mandatu UNIFIL. Stanie się to pod koniec tego roku. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
5: Wracamy do kraju. Po raz 18 w Nowej Soli rozpoczyna się największy w Polsce festiwal kina niezależnego. W tym roku na Solanin Film Festival twórcy powalczą o nagrody w 5 kategoriach, mówi dyrektor imprezy Karol Kolba.
12: Jeżeli mówimy o głównym konkursie, czyli tym konkursie, który jest wpisany w DNA Solanina bardzo mocno, czyli konkursie filmów krótkometrażowych, w tym roku do selekcji trafiło grubo ponad 600 filmów. Do konkursu trafiło 30, to animacje, filmy niezależne, czyli filmy tych osób do 21 roku życia, dokumenty oraz kino offowe, fabularne, tworzone już przez studentów.
5: Ogłoszenie laureatów w sobotę. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Jest 5 po 8, to czas na sport. Norbert Michalak.
14: W Cincinnati w prestiżowym turnieju grają najlepsze tenisistki. Tej nocy wystąpiły aż 3 Polki. Wygrała tylko Iga Świątek, pokonując Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1.
15: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Parry. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Frank z jedną z faworytek turnieju, kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przeciwniczkę. Cały czas w tych przerwach staram się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Frank Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Mai Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
14: To jeszcze tenis i Cincinnati. Siostry Williams wróciły na kort. Serena i Venus wystąpiły w deblu, jednak Amerykanki przegrały swój pierwszy wspólny mecz od 4 lat. Rywalkami były Marta Kostiuk z Ukrainy i Amerykanka Peyton Stearns. Co ciekawe, legendarny duet miał wystąpić już na tegorocznym Wimbledonie. Oprócz polskich lekkoatletów do kraju wrócili też pływacy. W Mistrzostwach Europy w Paryżu zdobyli 2 medale. Złoto na 50 metrów stylem wywalczyła zmiennym Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów również stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wynik Polaków mógł być lepszy.
16: Uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze.
14: No właśnie, wkradł się mały błąd. Katarzyna Wasik pływa stylem dowolnym.
17: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: 16 stopni ma być dziś maksymalnie w Elblągu, 14 w Busku-Zdroju, 12 w Zakopanem. Niekoniecznie sierpniowa to temperatura. Od 18 do 20 stopni na ogół. Taki to będzie wtorek. Do tego będzie to wtorek deszczowy, chociaż opady mają nie być tak intensywne jak wczoraj.
17: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
18: A Wojciech Skowroński, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
18: To co, jak na przykład tam zajęcia w podgrupach, tak zwane w niepogodne lato deszczowe, to też krzyżóweczki? Czy...
19: Nie, krzyżóweczki nie, ale na przykład książka to tak, albo garaż. Bardzo lubię, ja to zawsze powtarzam, garaż. W garażu sobie posiedzieć, tak? Podłubać. Pan zna ten klimat. Tak.
18: Wojtek Maniak, złota rączka po prostu.
19: No z tą złotą rączką to bym nie przesadzał, ale rączka tak.
18: To między złotą rączką a bobem budowniczym jakoś tak mniej więcej. Byśmy...
19: I sąsiadami.
18: I Pomysłowy Dobromir jeszcze mi się dodaje.
19: Tak, sąsiedzi, była taka bajka
18: tak,
19: kiedyś.
18: Tak, oczywiście. A, to bardziej w tą stronę, dobrze.
19: No, okay. Też się zdarza. Tak, proszę Państwa, minione godziny, zwłaszcza te wieczorne, były niespokojne, a to za sprawą burz, które przechodziły przez nasz region. Pojawiał się także niestety grad. Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec. Tamte gradziny były naprawdę dosyć duże, miejscami powyżej centymetra średnicy, czyli takie gradziny, które już uszkadzały samochody, niestety. Mm-hmm. Tak to wyglądało. A w tym czasie w Wiśle, na południu naszego regionu, było spokojnie i słonecznie. No ale burze mają to do siebie.
18: W Gliwicach też było spokojnie. No to właśnie. Znaczy nie słonecznie, ale spokojnie.
19: Spokojnie. Mm-hmm. Burze mają to do siebie, że w jednym miejscu jest fatalnie, jest kryzys, a w drugim jest... słonecznie i nikt o tym nie wie, że tam w sąsiedniej miejscowości właśnie leje i ludzie radzą sobie, próbują poradzić sobie z gradem na przykład. Mm-hmm. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, ale proszę się nie spodziewać już takich burz z intensywnymi opadami, takich niespodziewajek, tylko jeśli pojawi się deszcz, to właśnie taki przelotny. Głównie przed południem. Po południu powinno być już spokojnie. No i niestety nastąpi dalsze ochłodzenie. Nie wiem, czy niestety, bo po tych upałach wszystkich, no to spragnieni jesteśmy tej ochłody. Dziś do 21 stopni, czyli też całkiem nieźle, chociaż ten poranek jest bardzo rześki. 14 stopni pokazują termometry. 13, 14. To jest taka wartość, no, od której chyba już odzwyczailiśmy się w tym sezonie.
18: Po tych tropikalnych nocach na pewno. No.
19: 1009 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane od całkowitego po duże, później znowu będzie się zmieniać do umiarkowanego. Lokalnie możliwe będą znów przelotne opady deszczu. Do 14 stopni, od 11 do 14, tak się przyjmuje, że w nocy tyle pokażą termometry. Wiatr słaby. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie znowu będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Do 25 stopni, czyli już w środę cieplej, wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu, a w czwartek do 29 stopni podobno. Jak spojrzycie na mapę pogody, to na wykres może obrazujący to, co w pogodzie, no to mamy tak, że dziś, gdybyśmy brali pod uwagę temperaturę, to dziś tak 21, później 22, w środę 25, taki wyskok malutki, w czwartek jeszcze większy wyskok do 29 i w piątek do 25 z deszczem, w sobotę do 23, deszcz i słońce, a w niedzielę też 23, ale wtedy już bez deszczu, więcej promieni słonecznych zobaczymy. Tak to wygląda.
18: Czyli wróciło polskie lato po prostu.
19: Tak. Takie normalne, takie, czyli byle jakie.
18: Polskie lato wróciło. No to dobrze, że z powrotem
19: takie
18: się...
19: Takie różne odcienie tej byle jakości będą nam towarzyszyć.
18: No dobrze, no. No czemu
19: ale nie narzekamy. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo teraz wiem, odezwą się głosy. Jak to? Czekaliśmy na deszcz, a pan tutaj mówi, że... Spokojnie.
18: Ale czemu byle jakie, proszę pana? To zaskakujące przecież właśnie, takie niespodziewane, że tu o to chodzi, że... Takie...
19: Element zaskoczenia jest na pewno lepszy od byle jakości.
18: Człowiek nie nudzi w ogóle.
19: Nie, no bo nie wie, czego tu spotka, prawda?
18: Nie wie, co ubrać na siebie, czy brać parasol, nie brać. To takie jest...
19: Jaki parasol? Bo na przykład wiatr będzie silniejszy, to parasol musi być odporny.
18: Jest ten deszczyk, dreszczyk emocji, prawda?
19: Jest, no, proszę pana. Właśnie no tak, chodzi, jeśli ktoś lubi emocje, są osoby, które po prostu muszą mieć zapewnione emocje, żeby dobrze funkcjonować, no to będą zadowolone.
18: Otóż to. Jakby się coś w tej pogodzie miało zmienić, a może się zmienić, jeśli wróciło polskie lato, to Wojciech Skowroński opowie po godzinie 10.
19: Kłaniam się, do usłyszenia.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z Goldigera.

to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Ruchu pojazdów powyżej 7,5 tony.
1: Jest 9. Kolejne uderzenie w mafię śmieciową. W ręce śląskich policjantów wpadło 5 osób. Bez łowienia ryb czy uprawiania sportów wodnych w części kanału Gliwickiego. Zakaz wydał wojewoda w związku z zakwitem złotej algi i śnięciem ryb. W Sosnowcu zaplanowano dziś testy syren alarmowych.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, w trakcie czynności przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
1: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę i złoto, mienie o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Ustalono także majątek podejrzanych wart ponad 11 milionów złotych, który ma zostać zabezpieczony na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt oraz uprawianie sportów wodnych. Jak poinformowała Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, z kanału odłowiono dotąd ponad 600 kg śniętych ryb. Cały czas prowadzone są patrole kontrolne zarówno od strony wody, jak i lądu. Obejmują cały kanał Gliwicki. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne dla ryb. Według naukowców był on bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
1: W Sosnowcu zaplanowano dziś testy syren alarmowych. Celem jest poprawa całego systemu ostrzegania w przyszłości. Jak mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego ratusza, mieszkańcy nie powinni się obawiać.
4: Chcemy w ten sposób jeszcze raz sprawdzić miejsca, w których są one słabo słyszalne, tak aby w przyszłości właśnie tam zamontować dodatkowe syreny. Podkreślam, to tylko testy. Proszę o przekazanie tej informacji bliskim, rodzinie, aby mieszkańcy naszego miasta wiedzieli, że staramy się zwyczajnie zadbać o to, aby te syreny były słyszane w każdej części Sosnowca.
1: Nie jest wyznaczona jedna pora, w której mieszkańcy mogą usłyszeć syreny. Będą one uruchamiane pojedynczo przez cały dzień, by jak najdokładniej zobrazować to, gdzie potrzebne jest zamontowanie dodatkowych urządzeń. Nowe boisko treningowe do hokeja na trawie powstaje w Siemianowicach Śląskich. Zlokalizowane jest koło tamtejszego stadionu do uprawiania tej dyscypliny sportu. Nowy obiekt będzie służył nie tylko codziennym treningom, ale także rozgrywkom w Hockey Fives, dynamicznej 5-osobowej odmianie tej dyscypliny na trawie, będącej oficjalnym formatem Międzynarodowej Federacji Hokeja. Inwestycja ma być gotowa na przełomie października i listopada. Maksymalnie 19-21 stopni zobaczymy dziś na termometrach w regionie, do tego zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Węgierski sąd zdecyduje o losie kierowcy autobusu, który z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3 w tym kraju. Mężczyzna został przesłuchany i zatrzymany przez policję. Łączymy się z Anną Orzeł, która jest na Węgrzech. Aniu, co śledczy zarzucają kierowcy?
7: Dzień dobry. Kierowcy, który tu na Węgrzech może pozostać w dyspozycji policji 72 godziny, a w Polsce to 48 godzin, zarzuca się nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której życie straciło wiele osób. Obecnie w tej sprawie toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. Jaka kara? Oczywiście tylko i wyłącznie teoretycznie, kodeksowo grozi za taki czyn, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
8: Kary są podobne, aczkolwiek różnica jest w dolnej granicy. W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat. Ale ja jeszcze raz powtarzam, nie można mówić o sprawcy.
7: A wczoraj 21 poszkodowanych wróciło do kraju rządowym samolotem. 18 osób wciąż pozostaje w węgierskich szpitalach.
6: Mówiła Anna Orzeł, dziękujemy za relację. 5 osób zginęło, a 13 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Według komunikatu ukraińskich sił powietrznych Rosjanie użyli do ataków 150 dronów. Z kolei ukraińskie bezzałogowce zaatakowały kolejny magazyn firmy Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataków wybuchł pożar. Ukraińcy używają coraz większej liczby brytyjskich dronów odrzutowych. Rosyjska ambasada w Londynie ostrzegła Wielką Brytanię przed konsekwencjami pomocy wojskowej dla Ukrainy.
9: 150 tysięcy brytyjskich bezzałogowców dla Ukrainy to maszyny różnych typów, również te atakujące cele w odległości kilkuset kilometrów. Już od około pół roku Ukraińcy wykorzystują do ataków na Rosję brytyjskie drony odrzutowe Najan. Informuje o tym, powołując się na własne źródła Times. Rozpiętość skrzydeł Najana to 3 metry, a masa to ponad 70 kg, z czego 20 kg przypada na głowicę bojową. Zasięg zastosowania wynosi ponad 250 km. Zwiększenie dostaw brytyjskich dronów odrzutowych jest ważne w kontekście coraz bardziej masowego wykorzystywania podobnych dronów przez Rosjan do ataków na Ukrainę. Kijów zapowiada wdrożenie do użytku odpowiednich pocisków przechwytujących, również z napędem odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Gang śmieciowy rozbiła śląska policja, zatrzymano 5 osób. Paweł Kasprzak z tamtejszej komendy mówi, że przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem.
6: Zarobki grupy to nie były śmieciówki. Śledczy zabezpieczyli samochody, gotówkę i złoto o wartości ponad 300 tysięcy złotych. Ustalili też, że majątek podejrzanych jest wart ponad 11 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Last minute to częste oferty na ostatnie dni wakacji. O tym, jak z nich rozsądnie korzystać i na co uważać, mówił w Trójce Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10: One nie wszystkie muszą być oczywiście kłamliwe, tylko są trudne do zweryfikowania i przede wszystkim te komunikaty są bardzo ogólne. Ile osób ogląda ten obiekt? Ale to znaczy, że co? Że ogląda ten pokój? Czy ten kierunek? To jest bardzo szerokie. Dlatego warto jednak podejść do takich komunikatów z dużą rezerwą, mimo że one potrafią być wyjątkowo nachalne. Na różnych etapach rezerwacji ta liczba pokojów może się zmniejszać.
6: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
11: Klimat.
6: Jakość powietrza last minute w Polsce jest dobra i bardzo dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 16 do 19 będzie zalecane oszczędzanie prądu, w tym czasie bowiem największa jego część będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. W lasach w całym kraju wciąż zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: A teraz sport i Norbert Michalak.
13: Iga Świątek, zgodnie z planem Polka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4-6-6-1-6-1 i awansowała do 1/8 finału prestiżowego turnieju w Cincinnati. W walce o kolejną rundę Polka zagra z francuską Diane Parry. Już tak dobrze nie było w meczach Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej. Fręch przegrała z wiceliderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną. Polka 4-6-6-7. Z kolei Chwalińska z Rosjanką Dianą Schneider 2-6-6-7. Nie poradziła sobie również Katarzyna Peter, która była jedyną polską deblistką. Z 8 medalami do kraju wrócili z Mistrzostw Europy polscy lekkoatleci, m.in. srebro i brąz. Wywalczyła nasza sprinterka. Najpierw biegł na 100 metrów, a potem w sztafecie 4x100 Ewa Swoboda.
14: Lekkoatletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że No dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę.
15: No wiadomo, kobiety są lepszą płcią. Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać... Lekkoatletyka kobietami stoi.
13: Ewa Swoboda w znakomitym humorze w klasyfikacji medalowej biało-czerwoni na 18 miejscu. Najlepsi Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Na koniec jeszcze piłka nożna i szachy. Były piłkarz Gerard Piqué został udziałowcem indyjskiego zespołu. To część szerszego trendu, bo w szachy inwestują też m.in. Erling Haaland i biegacz narciarski Johannes Klebo. Gwiazdy cenią grę za strategię i trening koncentracji, a dynamiczna Global Chess League przekształca tradycyjne szachy w globalne, komercyjne hit rozrywkowe.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
12: No proszę, w szachy inwestują piłkarze. Podobno Cristiano Ronaldo zainwestował w padla za to. W padla.
13: Spodobał no mu się też padla. Można, ale w szachy zobacz, może jakąś partyjkę rozegramy. A, czemu po audycji, nie? Czemu nie?
12: Po audycji spróbuję, chociaż mogę być trochę zmęczony, jakby co.
13: Ale to wymówka?
12: Cristiano Ronaldo zresztą zapowiedział zakończenie kariery po tym sezonie, zdaje się, piłkarskim,
13: tak,
12: nadchodzącym.
13: Tak, ale to wiesz, nigdy nie można piłkarzom i sportowcom wierzyć.
12: A, never say never again.
13: Tak, tak. Tak, Wojciech Szczęsny, no właśnie, zakończył karierę, a potem znowu. I w końcu...
12: Ronaldo w Barcelonie, powiedział Norbert Michalak. 16 stopni ma być dziś w Elblągu, 14 w Busku-Zdroju, 12 w Zakopanem, czyli chłodno, od 18 do 20 stopni na ogół. Do tego będzie to wtorek deszczowy, chociaż opady mają nie być tak intensywne jak wczoraj.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: A Wojciech Skowroński, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
16: To co, jak na przykład tam zajęcia w podgrupach, tak zwane w niepogodne lato deszczowe, to też krzyżóweczki? Czy...
17: Nie, krzyżóweczki nie, ale na przykład książka to tak, albo garaż. No. Bardzo lubię, ja to zawsze powtarzam, garaż. W garażu sobie posiedzieć, mm-hmm. Tak? Podłubać.
16: No,
17: pan zna ten klimat. Ja tak.
16: Wojtek Maniek, tak. Złota rączka po prostu.
17: No z tą złotą rączką to bym nie przesadzał, ale rączka tak.
16: To między złotą rączką a bobem budowniczym jakoś tak mniej więcej. Byśmy, mm-hmm.
17: I sąsiadami. Mm-hmm.
16: I Pomysłowy Dobromir jeszcze mi się dodaje.
17: Tak, sąsiedzi, była taka bajka,
16: tak,
17: kiedyś.
16: Tak, oczywiście. A to bardziej w tą stronę, dobrze.
17: No, okay. Też się zdarza. Tak, proszę państwa, minione godziny, zwłaszcza te wieczorne, były niespokojne, a to za sprawą burz, które przechodziły przez nasz region. Pojawiał się także niestety grad. Mm-hmm. Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec. Tamte gradziny były naprawdę dosyć duże. Duże, miejscami powyżej centymetra średnicy, czyli takie gradziny, które już uszkadzały samochody, niestety. Mm-hmm. Tak to wyglądało. A w tym czasie w Wiśle, na południu naszego regionu, było spokojnie i słonecznie. No ale burze mają to do siebie.
16: W Gliwicach też było spokojnie. No to właśnie. Znaczy nie słonecznie, ale spokojnie.
17: Spokojnie. Mm-hmm. Burze mają to do siebie, że w jednym miejscu jest fatalnie, jest kryzys, a w drugim jest słonecznie i nikt o tym nie wie, że tam w sąsiedniej miejscowości właśnie leje i ludzie radzą sobie, próbują poradzić sobie z gradem na przykład. Mm-hmm. Proszę państwa, dziś zachmurzenie będzie się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, ale proszę się nie spodziewać już takich burz z intensywnymi opadami, takich niespodziewajek, tylko jeśli pojawi się deszcz, to właśnie taki przelotny. Głównie przed południem. Po południu powinno być już spokojnie. No i niestety nastąpi dalsze ochłodzenie. Nie wiem, czy niestety, bo po tych upałach wszystkich, no to spragnieni jesteśmy tej ochłody. Dziś do 21 stopni, czyli też całkiem nieźle. Chociaż ten poranek jest bardzo rzeźki. 14 stopni pokazują termometry. 13, 14. To jest taka wartość, no, od której chyba już odzwyczailiśmy się w tym sezonie.
16: Po tych tropikalnych nocach na pewno. No.
17: 1009 hektopaskali. Tyle pokazują barometry. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane od całkowitego po duże, później znowu będzie się zmieniać do umiarkowanego. Lokalnie możliwe będą znów przelotne opady deszczu do 14 stopni, od 11 do 14, tak się przyjmuje, że w nocy tyle pokażą termometry. Wiatr słaby. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie znowu będą pojawiać się przelotne opady deszczu do 25 stopni, czyli już w środę cieplej, wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu, a w czwartek do 29 stopni podobno. Jak spojrzycie na mapę pogody, to na wykres może obrazujący to, co w pogodzie, no to mamy tak, że dziś, gdybyśmy brali pod uwagę temperaturę, to dziś tak 21, później 22, w środę 25, taki wyskok malutki, w czwartek jeszcze większy wyskok do 29 i w piątek do 25 z deszczem, w sobotę do 23, deszcz i słońce, a w niedzielę też 23, ale wtedy już bez deszczu, więcej promieni słonecznych zobaczymy. Tak to wygląda.
18: Czyli wróciło polskie lato po prostu.
17: Tak. Takie normalne, takie, czyli byle po, jakie.
18: Polskie lato wróciło. No to dobrze, że z powrotem
17: takie
18: się...
17: Takie różne odcienie tej byle jakości będą nam towarzyszyć.
18: No dobrze, no. No czemu
17: ale nie narzekamy. Nie narzekamy. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo teraz wiem, odezwą się głosy. Jak to? Czekaliśmy na deszcz, a pan tutaj mówi, że... Spokojnie.
18: Ale czemu byle jakie, proszę pana? To zaskakujące przecież właśnie, takie niespodziewane, że tu o to chodzi, że... Takie...
17: Element zaskoczenia jest na pewno lepszy od byle jakości.
18: Człowiek nie nudzi w ogóle.
17: Nie, no bo nie wie, czego tu spotka, prawda?
18: Nie wie, co ubrać na siebie. Czy brać parasol, nie brać. To takie jest...
17: Jaki parasol? Bo na przykład wiatr będzie silniejszy, to parasol musi być odporny.
18: Jest ten deszczyk, dreszczyk emocji, prawda?
17: Jest, no, proszę pana. Właśnie no tak, chodzi, jeśli ktoś lubi emocje, są osoby, które po prostu muszą mieć zapewnione emocje, żeby dobrze funkcjonować, no to będą zadowolone.
18: Otóż to. Jakby się coś w tej pogodzie miało zmienić, a może się zmienić, jeśli wróciło polskie lato, to Wojciech Skowroński opowie po godzinie 10.
17: Kłaniam się, do usłyszenia.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurza.

0: Jest 10. Gmina Rudziniec w powiecie gliwickim sprząta po nawałnicy. Uszkodzonych zostało tam 11 dachów. Gang handlujący sterydami rozbity przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Śledztwo prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. W południe odbędzie się testowy przejazd tramwajów przez Chorzowską Estakadę. Stałe kursy mają wrócić od soboty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Rudzińcu w powiecie gliwickim trwa usuwanie skutków nawałnic. W gminie uszkodzonych zostało 11 dachów na budynkach mieszkalnych. Powalone drzewa i konary zablokowały część dróg oraz uszkodziły infrastrukturę energetyczną. Strażacy usuwają wiatrołomy. Urząd gminy przekazał plan deki i materiały niezbędne do zabezpieczenia uszkodzonych dachów. Na miejscu był także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdzał stan naruszonych budynków. Wójt Rudzińca jest w stałym kontakcie z wojewodą i starostą. Wielkie sprzątanie od rana, także m.in. w Chorzowie i Świętochłowicach, gdzie wczoraj spadł grad. Z powodu zagrożenia pogodowego harcerze z Pszczyny wypoczywające w konopiskach zostali wczoraj bezpiecznie ewakuowani pod dach. Łącznie strażacy w Śląskiem interweniowali wczoraj prawie 300 razy. Gang podejrzany o handel niedozwolonymi substancjami, w tym sterydami anabolicznymi, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W sprawie zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie tą grupą. Jak mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚ, gang prowadził działalność od 10 lat.
2: Według naszych ustaleń proceder prowadzony był od 2016 roku, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych. Podczas działań ujawniliśmy magazyn, w którym znajdowały się nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 miliona złotych.
0: Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu szkodliwych substancji oraz prania brudnych pieniędzy. Zabezpieczono 100 tysięcy złotych w gotówce i zablokowano 50 rachunków bankowych. 4 osoby tymczasowo aresztowano.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale i całej aglomeracji. W południe tramwaje śląskie przetestują ruch po estakadzie, zamkniętej ponad rok temu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wznowienie kursów po obiekcie, choć w ograniczonym zakresie, ma nastąpić w sobotę. Chorzowska estakada została zamknięta nagle w czerwcu zeszłego roku, po tym jak prezydent miasta otrzymał ekspertyzę, która wskazała, że obiekt jest w stanie przedawaryjnym i kwalifikuje się do rozbiórki w perspektywie 5 lat. Kolejna opinia ekspertów wskazała jednak, że wiadukt zachował nośność. W maju i czerwcu pod estakadą wznowiono ruch pieszych i autobusów. Nowe boisko treningowe do hokeja na trawie powstaje w Siemianowicach Śląskich. Zlokalizowane jest koło tamtejszego stadionu do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, to pozwoli rozwijać sportowe talenty.
3: To ważna inwestycja, która stworzy zawodnikom jeszcze lepsze warunki do rozwijania talentu i przygotowania się do kolejnych sportowych wyzwań. Nowy obiekt będzie służył nie tylko do codziennych treningów, będzie można bowiem na nim również rozgrywać mecze tzw. Hockey Fives, czyli szybkiej, dynamicznej i niezwykle widowiskowej 5-osobowej odmiany hokeja na trawie, uznawanej, uwaga, przez Międzynarodową Federację Hokeja.
0: Inwestycja ma być gotowa na przełomie października i listopada. Dziś przelotne opady deszczu i niewielkie przejaśnienia. Temperatura od 19 do 21 stopni. Jutro ma być nieco cieplej.
4: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juśkiewicz. Witam ponownie w Katowicach. Ze spowolnieniami liczyć się musimy na Damrota Francuskiej Jagiellońskiej. Poza tym postoimy też na Kościuszki od Powstańców do Dworcowej oraz na Mikołowskiej od Żwirki i Wigury do Sądowej. W Bieruniu Nowym i w Bieruniu na drodze krajowej 44 mamy korek zarówno w kierunku Tychów, jak i Oświęcimia. Droga wojewódzka 945 Pewel Mała i Leśnia, tutaj spowolnienie jazdy. Podobnie jest przy wjeździe do Żywca od strony S1, to już na drodze wojewódzkiej 946. Jeszcze przez dwa dni do późnych godzin nocnych 20 sierpnia utrudnienia na krajowej drodze numer 40 pomiędzy Łanami a Pyskowicami na blisko 17-kilometrowym odcinku, począwszy od 86 kilometra, pracują drogowcy. Jak zapewniają te roboty szybko postępujące, powodujące jednak zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości do 50 kilometrów.
5: 21 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do Polski. 5 z obrażeniami ortopedycznymi i chirurgicznymi przewieziono do 2 rzeszowskich szpitali, pozostałych odebrały rodziny. W szpitalach na Węgrzech pozostaje 18 rannych, w tym 2 osoby w stanie ciężkim. O tym, kiedy wrócą do kraju kolejni ranni, zdecydują lekarze.
6: Taka informacja gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się wczoraj, że być może ten transport kolejny będzie dziś. Natomiast ja chciałbym zdementować tę informację, ponieważ na pewno pani wojewoda będzie poinformowana w pierwszej kolejności, że jest taka możliwość. My będziemy wówczas kontaktować się ze służbami konsularnymi, ministerialnymi. Zorganizujemy jak najlepszą formę tego transportu.
5: Zapowiadał rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat. Na Węgrzech pracują polscy policjanci i prokurator. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Potwierdzono tożsamość 7 z 12 śmiertelnych ofiar. Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje tymczasem po wypadku autobusu na Węgrzech zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. W Polskim Radiu przypominał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów.
7: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie.
5: Główny inspektorat transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. Prawie 20 razy interweniowali strażacy z Bełchatowa w związku z gwałtownymi ulewami. Niemal wszystkie działania dotyczyły gminy Zelów w Łódzkiem. Woda wdarła się do zespołu szkół ponadpodstawowych w Zelowie.
8: Tam doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych, części tam podpiwniczonej oraz apteki, ale też tej wody nie było na tyle dużo, że mówiło się o wypompowywaniu.
5: Mówił Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. W związku z ulewami w części Zelowa nie było prądu. Strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora. W całym kraju w związku z burzami strażacy mieli ponad 1000 interwencji, najwięcej na południowym zachodzie kraju. Moskwę zaatakowało 600 ukraińskich dronów. Rosyjskie media państwowe napisały, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pożary zarejestrowano w kilku miejscowościach moskiewskiej aglomeracji. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny logistyczne Wildberries, centrum handlowe i kilka domów. Władze Gazy ostrzegają przed katastrofą humanitarną. Alarmują, że Izrael blokuje wjazd odpowiednich namiotów i innych materiałów, które mają pomóc zabezpieczyć się mieszkańcom przed zimą.
9: Władze Gazy podają, że sytuacja jest krytyczna. Prawie 900 tysięcy ludzi, w tym 500 000 dzieci, mieszka w namiotach, które nie nadają się do przetrwania zimy. Władze Gazy, a także organizacje pomocowe apelują o wywarcie międzynarodowej presji na Izrael, by zgodził się na wwiezienie do Gazy odpowiedniej pomocy humanitarnej. Chodzi m.in. o odpowiednio izolowane namioty, a także dźwigi, by usunąć gruz. W gruzy zamienionych jest około 90% tutejszej infrastruktury. Koszty odbudowy 2-milionowej Gazy ONZ szacuje na około 70 miliardów dolarów. Tymczasem Jared Kushner, wysłannik amerykańskiego prezydenta, który przyjechał do Izraela negocjować plan pokojowy dla Gazy, ogłosił wczoraj, że żadnej odbudowy Gazy nie będzie, dopóki Hamas się nie rozbroi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Dzisiaj pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalne burze. Poza tym wiecznie. Na termometrach będzie od 17 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów
11: Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński. Mam nadzieję, że dobre wiadomości przygotował Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Po tych wszystkich zmianach w pogodzie, no przydałoby się trochę spokoju. Spoglądam na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych godzin. Zachmurzenie będzie nam się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Jeszcze porą właśnie taką przedpołudniową, ale proszę się nie obawiać, to nie będą tak intensywne opady jak wczoraj. Może zdarzyć się burza, oczywiście, ale już bez gradobicia, bez takich intensywnych opadów jak wczoraj wieczorem. Niestety nastąpi dalsze ochłodzenie, temperatura maksymalna zaledwie od 19 do 21 stopni, wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie umiarkowane do całkowitego, lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy jednak będzie utrzymywał się nad naszym regionem. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli troszkę cieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu. A w czwartek zachmurzenie zmienne od małego po duże, miejscami opady deszczu do 29 stopni, czyli znowu wróci, wszystko wskazuje na to, ta wysoka temperatura. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Co się będzie działo później? Z prognoz długoterminowych, oczywiście takich, które jeszcze mogą ulec zmianie, wynika, że w piątek będziemy mieć 25 stopni, ale przelotne opady deszczu. W sobotę 23 i podobna sytuacja. Trochę deszczu, trochę słońca. W niedzielę 23 stopnie bez deszczu. Wiele wskazuje na to, że ta fala upałów już do nas w tym sezonie nie wróci, ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze to sprawdzamy na bieżąco, specjalnie dla Państwa oczywiście. Miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
12: Wojciech Skowroński. No dobrze, no musimy zaakceptować taką prognozę. Kolejna dawka wiedzy pogodowej dziś po kwadrans po 14, a później jeszcze kwadrans po 18 i w aplikacji Radia Katowice.

0: Jest 10. Gmina Rudziniec w powiecie gliwickim sprząta po nawałnicy. Uszkodzonych zostało tam 11 dachów. Gang handlujący sterydami rozbity przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Śledztwo prowadzi gliwicka prokuratura okręgowa. W południe odbędzie się testowy przejazd tramwajów przez chorzowską estakadę. Stałe kursy mają wrócić od soboty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Rudzińcu w powiecie gliwickim trwa usuwanie skutków nawałnic. W gminie uszkodzonych zostało 11 dachów na budynkach mieszkalnych. Powalone drzewa i konary zablokowały część dróg oraz uszkodziły infrastrukturę energetyczną. Strażacy usuwają wiatrołomy. Urząd gminy przekazał plan deki i materiały niezbędne do zabezpieczenia uszkodzonych dachów. Na miejscu był także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdzał stan naruszonych budynków. Wójt Rudzińca jest w stałym kontakcie z wojewodą i starostą. Wielkie sprzątanie od rana, także m.in. w Chorzowie i Świętochłowicach, gdzie wczoraj spadł grad. Z powodu zagrożenia pogodowego harcerze z Pszczyny wypoczywające w konopiskach zostali wczoraj bezpiecznie ewakuowani pod dach. Łącznie strażacy w Śląskiem interweniowali wczoraj prawie 300 razy. Gang podejrzany o handel niedozwolonymi substancjami, w tym sterydami anabolicznymi, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W sprawie zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie tą grupą. Jak mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚ, gang prowadził działalność od 10 lat.
2: Według naszych ustaleń proceder prowadzony był od 2016 roku, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych. Podczas działań ujawniliśmy magazyn, w którym znajdowały się nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 miliona złotych.
0: Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu szkodliwych substancji oraz prania brudnych pieniędzy. Zabezpieczono 100 tysięcy złotych w gotówce i zablokowano 50 rachunków bankowych. 4 osoby tymczasowo aresztowano.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale i całej aglomeracji. W południe tramwaje śląskie przetestują ruch po estakadzie, zamkniętej ponad rok temu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wznowienie kursów po obiekcie, choć w ograniczonym zakresie, ma nastąpić w sobotę. Chorzowska estakada została zamknięta nagle w czerwcu zeszłego roku, po tym jak prezydent miasta otrzymał ekspertyzę, która wskazała, że obiekt jest w stanie przedawaryjnym i kwalifikuje się do rozbiórki w perspektywie 5 lat. Kolejna opinia ekspertów wskazała jednak, że wiadukt zachował nośność. W maju i czerwcu pod estakadą wznowiono ruch pieszych i autobusów. Nowe boisko treningowe do hokeja na trawie powstaje w Siemianowicach Śląskich. Zlokalizowane jest koło tamtejszego stadionu do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, to pozwoli rozwijać sportowe talenty.
3: To ważna inwestycja, która stworzy zawodnikom jeszcze lepsze warunki do rozwijania talentu i przygotowania się do kolejnych sportowych wyzwań. Nowy obiekt będzie służył nie tylko do codziennych treningów, będzie można bowiem na nim również rozgrywać mecze tzw. Hockey Fives, czyli szybkiej, dynamicznej i niezwykle widowiskowej 5-osobowej odmiany hokeja na trawie, uznawanej, uwaga, przez Międzynarodową Federację Hokeja.
0: Inwestycja ma być gotowa na przełomie października i listopada. Dziś przelotne opady deszczu i niewielkie przejaśnienia. Temperatura od 19 do 21 stopni. Jutro ma być nieco cieplej.
4: Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński. Mam nadzieję, że dobre wiadomości przygotował.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Po tych wszystkich zmianach w pogodzie, no przydałoby się trochę spokoju. Spoglądam na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych godzin. Zachmurzenie będzie nam się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Jeszcze porą właśnie taką przedpołudniową, ale proszę się nie obawiać, to nie będą tak intensywne opady jak wczoraj. Może zdarzyć się burza, oczywiście. ale już bez gradobicia, bez takich intensywnych opadów jak wczoraj wieczorem. Niestety nastąpi dalsze ochłodzenie, temperatura maksymalna zaledwie od 19 do 21 stopni, wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie umiarkowane do całkowitego, lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy jednak będzie utrzymywał się nad naszym regionem. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli troszkę cieplej, wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu. A w czwartek zachmurzenie zmienne od małego po duże, miejscami opady deszczu do 29 stopni, czyli znowu wróci, wszystko wskazuje na to, ta wysoka temperatura. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Co się będzie działo później? Z prognoz długoterminowych, oczywiście takich, które jeszcze mogą ulec zmianie, wynika, że w piątek będziemy mieć 25 stopni, ale przelotne opady deszczu. W sobotę 23 i podobna sytuacja. Trochę deszczu, trochę słońca. W niedzielę 23 stopnie bez deszczu. Wiele wskazuje na to, że ta fala upałów już do nas w tym sezonie nie wróci, ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze to sprawdzamy na bieżąco, specjalnie dla Państwa oczywiście. Miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
4: Wojciech Skowroński, no dobrze, no musimy zaakceptować taką prognozę. Kolejna dawka wiedzy pogodowej dziś po kwadrans po 14, a później jeszcze kwadrans po 18 i w aplikacji Radia Katowice.
6: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie w Katowicach. Ze spowolnieniami liczyć się musimy na Damrota Francuskiej Jagiellońskiej. Poza tym postoimy też na Kościuszki od Powstańców do Dworcowej oraz na Mikołowskiej od Żwirki i Wigury do Sądowej. W Bieruniu Nowym i w Bieruniu na drodze krajowej 44 mamy korek zarówno w kierunku Tychów, jak i Oświęcimia. Droga wojewódzka 945 Pewel Mała i Leśnia, tutaj spowolnienie jazdy. Podobnie jest przy wjeździe do Żywca od strony S1, to już na drodze wojewódzkiej 946. Jeszcze przez dwa dni do późnych godzin nocnych 20 sierpnia utrudnienia na krajowej drodze nr 40 pomiędzy Łanami a Pyskowicami na blisko 17-kilometrowym odcinku, począwszy od 86 kilometra, pracują drogowcy. Jak zapewniają te roboty szybko postępujące, powodujące jednak zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości do 50 km.
7: Za kilka godzin sąd w węgierskim Miskolcu podejmie decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy polskiego autokaru. W katastrofie na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
8: Dzień dobry.
7: Co nowego wiadomo o śledztwie dotyczącym wypadku?
8: Węgierski portal Blik przekazał, że polski kierowca odmówił składania zeznań podczas policyjnego przesłuchania. Sam nie ucierpiał w wypadku, ale pozostaje w ciężkim szoku po tym, jak dowiedział się o rozmiarach katastrofy i liczbie ofiar śmiertelnych. Adwokat Bila Beresazi twierdzi, że jest za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy jego klient zasnął za kierownicą. Prokuratura będzie analizować dane z tachografów, chociażby długość przerw na odpoczynek w trakcie wyjazdu. Na miejscu wypadku nie widać śladów hamowania autokaru, który powoli, stopniowo zjeżdżał do rowu na autostradzie M3. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zapewnił, że nie zostawi swojego pracownika bez pomocy, a jeszcze nie wiadomo, czy sprawa dotycząca nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym stanie przed polskim czy węgierskim sądem. Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia.
7: A to był z Węgier nasz reporter Michał Makowski. Głuchołazy w województwie opolskim sprzątają po nawałnicy. Służby interweniowały ponad 40 razy, głównie w związku z podtopieniami po zalaniu kanalizacji.
9: Były głównie podtopienia, jeśli chodzi o zalane mieszkania, to dwa takie przypadki.
7: Mówił burmistrz Paweł Szymkowicz, podczas ulewy wylał również potok.
9: wylał potok Bodzanowski, który był robiony przez Wody Polskie po powodzi. I teraz no trudno powiedzieć, czy to, że nie, woda nie wdarła się do mieszkań, to dzięki temu, że potok był zrobiony, pogłębiony i umocnione brzegi, czy też może było tam coś źle zrobione, dlatego woda wylała. Ale proszę pamiętać, że to był deszcz, gdzie pół godziny spadło tyle deszczu, ile w sierpniu spada przez cały miesiąc.
7: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Najwięcej zgłoszeń Straż Pożarna przyjęła w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. 600 ukraińskich dronów zaatakowało Moskwę. Rosyjskie media państwowe donoszą, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pożary zarejestrowano w kilku miejscowościach moskiewskiej aglomeracji. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny Wildberries, centrum handlowe i kilka domów.
10: Atak rozpoczął się wczoraj wieczorem i trwał do świtu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu około 200 ukraińskich bezzałogowców. Najpoważniejsze skutki ataku odnotowano w rejonie pawłowsko-posadzkim. Ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych i około 46 obiektów socjalnych nie ma prądu. W Nagińsku dron uderzył w magazyn Wildberries, powodując pożar. Natomiast w Kołomnie zapalił się jeden z pawilonów centrum handlowego Globus. W kilku innych rejonach moskiewskiej aglomeracji uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Rośnie liczba osób zainteresowanych przyjęciem kanadyjskiego obywatelstwa po przodkach, donosi o tym kanadyjska telewizja CBC. Jak podano, połowa dokumentów jest nadsyłana ze Stanów Zjednoczonych. Kolejka tak zwanych utraconych Kanadyjczyków tak urosła, że na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać 2 lata. Tylko od początku kwietnia do końca maja urzędy wydały ponad 2000 zaświadczeń pozwalających ubiegać się o obywatelstwo. Kanadyjski parlament przyjął w ubiegłym roku ustawę, która stwarza możliwość uzyskania kanadyjskiego obywatelstwa po przodkach, nawet jeśli wyjechali oni z Kanady kilka pokoleń wcześniej. Wymogiem jest udowodnienie pochodzenia. Ustawa jest wynikiem orzeczeń sądów, które uznawały, że nie można ograniczać ludziom prawa do obywatelstwa. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie niewielkie przejaśnienia. Na północnym wschodzie lokalne burze, poza tym wiecznie. W Białymstoku 17 stopni, w Warszawie i Ustce 19, w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 20, a we Wrocławiu 21.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po...

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. Bo ten uśmiech właśnie.
1: Ksią, czerwony alarm.
2: Ona tu jest.

widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech.

0: asfaltową jadąc od strony Godyni, więc uprzedzamy.
1: Jest 12. Trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Strażacy w Śląskiem interweniowali prawie 300 razy. Właśnie rozpoczynają się testy na chorzowskiej estakadzie. W sobotę na wiadukt mają wrócić tramwaje. W Siemianowicach Śląskich stanął pomnik hutnika.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Rudzińcu w powiecie gliwickim trwa usuwanie skutków nawałnic. W gminie uszkodzonych zostało 11 dachów na budynkach mieszkalnych. Powalone drzewa i konary zablokowały część dróg i uszkodziły infrastrukturę energetyczną. Strażacy usuwają wiatrołomy. Urząd gminy przekazał plandeki i inne materiały niezbędne do zabezpieczenia uszkodzonych dachów. Na miejscu był też powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdzał stan naruszonych budynków mieszkalnych. Wójt Rudzińca jest w stałym kontakcie z wojewodą i starostą. Wielkie sprzątanie od rana także w Chorzowie i Świętochłowicach, gdzie spadł grad. Z powodu zagrożenia pogodowego harcerze z Pszczyny wypoczywający w konopiskach zostali bezpiecznie ewakuowani pod dach. Łącznie strażacy w Śląskiem interweniowali wczoraj prawie 300 razy. W najbliższą sobotę po 14 miesiącach przerwy tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Właśnie teraz testowany jest ruch od centrum przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem. To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, mówi pełniący obowiązki prezesa w spółce Tramwaje Śląskie Krzysztof Mikuła.
3: Po roku przerwy tramwaje wracają na estakadę. Przywracamy bezpośrednie połączenie Bytom-Katowice. To zdecydowanie zwiększy komfort podróżnych, komfort wszystkich naszych pasażerów. Dodatkowo deklarujemy, że trasę tą będą obsługiwały nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje PES-y.
1: Jeśli dzisiejsze testy przebiegną pomyślnie, w sobotę ruch tramwajowy zostanie wznowiony na odcinku estakady od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki. Tramwaje będą poruszać się po jednym torze jednocześnie, a na moście będzie mógł znajdować się wyłącznie jeden skład. Wynika to z zasad bezpieczeństwa zawartych w ostatniej ekspertyzie dotyczącej stanu technicznego chorzowskiej estakady.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, w trakcie czynności przeszukano ponad 30 miejsc.
4: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
1: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto, mienie o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Ustalono też majątek podejrzanych wart ponad 11 milionów złotych. Ma upamiętniać dziedzictwo przemysłowe i zakład, który dawał pracę kilku tysiącom mieszkańców regionu. W Siemianowicach Śląskich stanął pomnik hutnika. Instalacja wzorowana jest na zaginionej figurze stalownika, będącego niegdyś ozdobą dyrekcji Huty Jedność i jest w całości odlana z brązu. Chcieliśmy, by powstało coś, co będzie przypominać o fabryce, która zbudowała wszystko dookoła. W tym miejscu powstanie docelowo centrum handlowe, mówi przedstawiciel inwestora Otopark Siemianowice Śląskie Robert Kozubal.
5: Historyczna chwila. Otóż w tym momencie na cokole osadza się pomnik hutnika. Został demokratycznie wybrany i wskazany nam przez hutników. Tu przez ponad 160 lat istniała huta. Huta, która zbudowała Siemianowice. Najpierw nazywała się Hutą Laura, a potem po wojnie przemianowano ją w latach 50. na Hutę Jedność.
1: Oficjalne odsłonięcie figury zaplanowano na 27 sierpnia. Do końca dnia w regionie zmienna pogoda, może jeszcze popadać, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Temperatura do 21 stopni, jutro do 25 i znów niewykluczone opady.
6: I minut przed godziną 13 w Polskim Radiu Katowice z raportem o sytuacji na drogach regionu Wojciech Pacula. Drogówka Śląska przekazała, że do tej pory zgłoszonych oficjalnie ponad 50 zdarzeń z przewagą kolizji, ale przypomnę, rano także doszło do śmiertelnego wypadku. Teraz o stłuczkach z ostatnich mniej więcej 30 minut. A1 bliżej Częstochowy, kierunek Łódź. Po kolizyjne utrudnienie się utrzymuje, ale przejazd jest możliwy obok. Podobnie w Katowicach. Chodzi o Aleję Murckowską. Okolica węzła Murcki. Dojazd do centrum Katowic, a więc w stronę Sosnowca 86. Tutaj po zdarzeniu na prawym pasie dwóch, a może nawet trzech pojazdów utrudniony przejazd, ale da się lewą stroną przejechać. Warunki na drogach, jeśli chodzi o województwo śląskie, w przysłowiową kratkę. Oczywiście przelotne opady deszczu, potem taki przekładaniec, chwilę ze słońcem. Apel do kierowców, łatwo poślizg, jadąc na przykład fragmentem, gdzie jest dnia sucha, a za kilometr bardzo ślisko. Tłoczno w Katowicach teraz na przelotowych trasach. Tych Bieruń, tutaj mamy prace drogowe, wiadomo, w stronę Oświęcimia trzeba rozważyć, jak tutaj się hamuje, no i prędkość zmniejszyć do 50. Takich odcinków naprawdę sporo. Przywołam Będzin na przykład oraz dojazd do Bytomia od Będzina i Czeladzi. 691.
7: Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński. Mam nadzieję, że dobre wiadomości przygotował.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Po tych wszystkich zmianach w pogodzie, no przydałoby się trochę spokoju. Spoglądam na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych godzin. Zachmurzenie będzie nam się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Jeszcze porą właśnie taką przedpołudniową, ale proszę się nie obawiać, to nie będą tak intensywne opady jak wczoraj. Może zdarzyć się burza, oczywiście, ale już bez gradobicia, bez takich intensywnych opadów jak wczoraj wieczorem. Niestety nastąpi dalsze ochłodzenie, temperatura maksymalna zaledwie od 19 do 21 stopni, wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie umiarkowane do całkowitego, lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy jednak będzie utrzymywał się nad naszym regionem. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli troszkę cieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu. A w czwartek zachmurzenie zmienne od małego po duże, miejscami opady deszczu do 29 stopni, czyli znowu wróci, wszystko wskazuje na to, ta wysoka temperatura. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Co się będzie działo później? Z prognoz długoterminowych, oczywiście takich, które jeszcze mogą ulec zmianie, wynika, że w piątek będziemy mieć 25 stopni, ale przelotne opady deszczu. W sobotę 23 i podobna sytuacja. Trochę deszczu, trochę słońca. W niedzielę 23 stopnie bez deszczu. Wiele wskazuje na to, że ta fala upałów już do nas w tym sezonie nie wróci, ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze to sprawdzamy na bieżąco, specjalnie dla Państwa oczywiście. Miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
7: Wojciech Skowroński. No dobrze, no musimy zaakceptować taką prognozę. Kolejna dawka wiedzy pogodowej dziś po kwadrans po 14, a później jeszcze kwadrans po 18 i w aplikacji Radia Katowice.
9: Na razie nie wiadomo, kiedy reszta poszkodowanych w wypadku na Węgrzech zostanie przetransportowana do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewniła, że transport będzie realizowany, kiedy pozwolą na to lekarze. 21 poszkodowanych wróciło wczoraj do kraju. 16 osób mogło wrócić do domów, a reszta została przewieziona do szpitali. Transport dla poszkodowanych jest w gotowości.
10: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe, helikopter medyczny od ministra obrony narodowej. Mamy do dyspozycji samolot CASA. Te środki transportu mogą wystartować w każdej chwili. Wszystkie osoby, które będą mogły być hospitalizowane w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego, będą przywożone.
9: Przyczyny wypadku, do którego doszło w niedzielę, wyjaśnia węgierska i polska prokuratura. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Węgierscy śledczy jednemu z kierowców chcą postawić zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak donosi nasz reporter, który jest na Węgrzech, w ciągu kilku godzin ma zapaść decyzja o jego ewentualnym aresztowaniu. Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku prezesa InPost Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później jego profil został zablokowany. Wicepremier Gawkowski nazwał to cenzurą w najczarniejszym wydaniu.
11: Korporacja Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, wciąż zarabia na reklamach, których celem jest okradanie ludzi, czyli na skamach. Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. I tak się stało w sytuacji Rafała Brzoski. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. Meta musi uporać się z przestępczymi reklamami i tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
9: Szef resortu cyfryzacji przypomina, że przygotowano prawo, które pozwalało karać platformy cyfrowe za takie działania, ale zawetował je prezydent. Obecnie kończą się prace nad pakietem nowych rozwiązań. Wicepremier ma nadzieję, że tym razem prezydent nie stanie po stronie wielkich korporacji. ZUS przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury. Pieniądze dostaną najubożsi emeryci. W tym roku 14. emerytura wyniesie niespełna 2000 zł. Aneta Łuczkowska wie, kiedy można spodziewać się wypłaty.
12: Pierwsi emeryci i renciści 14 dostaną 1 września. Na konta trafi powiększone świadczenie. 14 wyniesie maksymalnie prawie 2000 zł, mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.
13: I tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
12: To oznacza, że nie każdy 14 dostanie. Pieniądze trafią do tych z najniższymi emeryturami.
13: W praktyce oznacza to, że 14 nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 zł brutto.
12: 14 ZUS wypłaca automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków jako ostatni, bo na początku października pieniądze dostaną pobierające świadczenia przedemerytalne. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: Klimat. Powietrze w większości Polski jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 15 do 18 należy oszczędzać prąd, ponieważ będzie produkowany głównie w elektrowniach na gaz i węgiel. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Wtorkowe popołudnie pochmurne i deszczowe. Na Podlasiu i Mazurach miejscami burze, wszędzie dość silny wiatr. Od 17 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku.
14: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
15: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
16: Jestem tu na dożywocie. To tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.

Cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: asfaltową jadąc od strony Godzili, więc uprzedzamy.
1: Jest 12. Trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Strażacy w Śląskiem interweniowali prawie 300 razy. Właśnie rozpoczynają się testy na chorzowskiej estakadzie. W sobotę na wiadukt mają wrócić tramwaje. W Siemianowicach Śląskich stanął pomnik hutnika.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Rudzińcu w powiecie gliwickim trwa usuwanie skutków nawałnic. W gminie uszkodzonych zostało 11 dachów na budynkach mieszkalnych. Powalone drzewa i konary zablokowały część dróg i uszkodziły infrastrukturę energetyczną. Strażacy usuwają wiatrołomy. Urząd gminy przekazał plandeki i inne materiały niezbędne do zabezpieczenia uszkodzonych dachów. Na miejscu był też powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdzał stan naruszonych budynków mieszkalnych. Wójt Rudzińca jest w stałym kontakcie z wojewodą i starostą. Wielkie sprzątanie od rana także w Chorzowie i Świętochłowicach, gdzie spadł grad. Z powodu zagrożenia pogodowego harcerze z Pszczyny wypoczywające w konopiskach zostali bezpiecznie ewakuowani pod dach. Łącznie strażacy w Śląskiem interweniowali wczoraj prawie 300 razy. W najbliższą sobotę po 14 miesiącach przerwy tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Właśnie teraz testowany jest ruch od centrum przesiadkowego do ulicy Metalowców i z powrotem. To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, mówi pełniący obowiązki prezesa w spółce Tramwaje Śląskie Krzysztof Mikuła.
3: Po roku przerwy tramwaje wracają na estakadę. Przywracamy bezpośrednie połączenie Bytom-Katowice. To zdecydowanie zwiększy komfort podróżnych, komfort wszystkich naszych pasażerów. Dodatkowo deklarujemy, że trasę tą będą obsługiwały nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje PESY.
1: Jeśli dzisiejsze testy przebiegną pomyślnie, w sobotę ruch tramwajowy zostanie wznowiony na odcinku estakady od ulicy Krakusa do ulicy Moniuszki. Tramwaje będą poruszać się po jednym torze jednocześnie, a na moście będzie mógł znajdować się wyłącznie jeden skład. Wynika to z zasad bezpieczeństwa zawartych w ostatniej ekspertyzie dotyczącej stanu technicznego chorzowskiej estakady.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, w trakcie czynności przeszukano ponad 30 miejsc.
4: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
1: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto, mienie o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Ustalono też majątek podejrzanych wart ponad 11 milionów złotych. Ma upamiętniać dziedzictwo przemysłowe i zakład, który dawał pracę kilku tysiącom mieszkańców regionu. W Siemianowicach Śląskich stanął pomnik hutnika. Instalacja wzorowana jest na zaginionej figurze stalownika, będącego niegdyś ozdobą dyrekcji Huty Jedność i jest w całości odlana z brązu. Chcieliśmy, by powstało coś, co będzie przypominać o fabryce, która zbudowała wszystko dookoła. W tym miejscu powstanie docelowo centrum handlowe, mówi przedstawiciel inwestora Otopark Siemianowice Śląskie Robert Kozubal.
5: To jest historyczna chwila. Otóż w tym momencie na cokole osadza się pomnik hutnika. Został demokratycznie wybrany i wskazany nam przez hutników. Tu przez ponad 160 lat istniała huta. Huta, która zbudowała Siemianowice. Najpierw nazywała się Hutą Laura, a potem po wojnie przemianowano ją w latach 50. na Hutę Jedność.
1: Oficjalne odsłonięcie figury zaplanowano na 27 sierpnia. Do końca dnia w regionie zmienna pogoda, może jeszcze popadać, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Temperatura do 21 stopni, jutro do 25 i znów niewykluczone opady.
6: Kwadrans po 10, Wojciech Skowroński. Mam nadzieję, że dobre wiadomości przygotował
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Po tych wszystkich zmianach w pogodzie, no przydałoby się trochę spokoju. Spoglądam na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych godzin. Zachmurzenie będzie nam się zmieniać w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Jeszcze porą właśnie taką przedpołudniową, ale proszę się nie obawiać, to nie będą tak intensywne opady jak wczoraj. Może zdarzyć się burza, oczywiście, ale już bez gradobicia, bez takich intensywnych opadów jak wczoraj wieczorem. Niestety nastąpi dalsze ochłodzenie, temperatura maksymalna zaledwie od 19 do 21 stopni, wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie umiarkowane do całkowitego, lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy jednak będzie utrzymywał się nad naszym regionem. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, wiatr słaby przeważnie z południowego zachodu. W środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli troszkę cieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu. A w czwartek zachmurzenie zmienne od małego po duże, miejscami opady deszczu do 29 stopni, czyli znowu wróci, wszystko wskazuje na to, ta wysoka temperatura. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Co się będzie działo później? Z prognoz długoterminowych, oczywiście takich, które jeszcze mogą ulec zmianie, wynika, że w piątek będziemy mieć 25 stopni, ale przelotne opady deszczu. W sobotę 23 i podobna sytuacja. Trochę deszczu, trochę słońca. W niedzielę 23 stopnie bez deszczu. Wiele wskazuje na to, że ta fala upałów już do nas w tym sezonie nie wróci, ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze to sprawdzamy na bieżąco, specjalnie dla Państwa oczywiście. Miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
8: Wojciech Skowroński. No dobrze, no musimy zaakceptować taką prognozę. Kolejna dawka wiedzy pogodowej dziś po kwadrans po 14, a później jeszcze kwadrans po 18 i w aplikacji Radia Katowice.
9: I przed godziną 13 w Polskim Radiu Katowice z raportem o sytuacji na drogach regionu Wojciech Pacula. Drogówka Śląska przekazała, że do tej pory zgłoszonych oficjalnie ponad 50 zdarzeń z przewagą kolizji, ale przypomnę, rano także doszło do śmiertelnego wypadku. Teraz o stłuczkach z ostatnich mniej więcej 30 minut. A1 bliżej Częstochowy, kierunek Łódź. Po kolizyjne utrudnienie się utrzymuje, ale przejazd jest możliwy obok. Podobnie w Katowicach. Chodzi o Aleję Murckowską, okolica węzła Murcki. Dojazd do centrum Katowic, więc w stronę Sosnowca, 86. Tutaj po zderzeniu na prawym pasie dwóch, a może nawet trzech pojazdów utrudniony przejazd, ale da się lewą stroną przejechać. Warunki na drogach, jeśli chodzi o województwo śląskie, w przysłowiową kratkę. Oczywiście przelotne opady deszczu, potem taki przekładaniec chwilą stroną przejechać. Warunki na drogach, jeśli chodzi o województwo śląskie, w przysłowiową kratkę. Oczywiście przelotne opady deszczu, potem taki przekładaniec chwilę ze słońcem. Apel do kierowców, łatwo poślizg, jadąc na przykład fragmentem, gdzie jest dnia sucha, a za kilometr bardzo ślisko. Tłoczno w Katowicach teraz na przelotowych trasach. Tych Bieruń, tutaj mamy prace drogowe, wiadomo, w stronę Oświęcimia trzeba rozważyć, jak tutaj się hamuje, no i prędkość zmniejszyć do 50. Takich odcinków naprawdę sporo. Przywołam Będzin na przykład oraz dojazd do Bytomia od Będzina i Czeladzi. 691.
10: Przed oszustami dzwoniącymi do rodzin, których bliscy zostali poszkodowani w wypadku na Węgrzech, ostrzega wojewoda podkarpacka. Teresa Kubas-Hul powiedziała, że z rodzinami kontaktują się osoby podające się za

0: przedstawicieli służb, zakładów pogrzebowych albo ubezpieczyciela.
1: Apeluję do wszystkich rodzin, uważajcie, jeżeli takie zdarzenie ma miejsce. Zgłaszajcie do nas i my będziemy wam pomagać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, żadnych oświadczeń, bo może się okazać, że to są osoby nieuczciwi, oszuści, którzy próbują na tej wielkiej, wielkiej tragedii coś osiągnąć.
0: Przyczyny wypadku, do którego doszło w niedzielę, wyjaśniają węgierska i polska prokuratura. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Węgierscy śledczy jednemu z kierowców chcą postawić zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W ciągu kilku godzin ma zapaść decyzja o jego ewentualnym aresztowaniu. Wczoraj wieczorem do kraju przetransportowano 21 osób poszkodowanych w wypadku. Kilkanaście nadal jest leczonych na Węgrzech. Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu m.in. projektem ustawy Lex Rolnik. Nowe rozwiązanie ma zakończyć problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją rolną. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co jeszcze jest w tej ustawie i jakie inne tematy są na agendzie.
2: Zgodnie z projektem obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości, łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Drugi projekt, którym zajmie się rząd, to ustawa dotycząca przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi między innymi, jak powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów, o gospodarkę morską.
3: Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Gdyni. Tam są potrzebne działania na morzu, tak aby ten dostęp był łatwiejszy. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę.
2: Ustawa ta obejmuje również inwestycje przeciwpowodziowe w Stroniach Śląskich i rozbudowę lotniska Chopina.
0: A relacjonowała Klaudia Wróblewska. Co najmniej kilkanaście osób cywilnych zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. Najwięcej ofiar przyniosło uderzenie rakietowe w obwodzie charkowskim.
4: Rosyjskie rakiety spadły na kilkutysięczne Peczenichy w obwodzie charkowskim. Rosjanie celowali w jedno z centralnych skrzyżowań osiedla, na którym znajduje się m.in. poczta, sklepy i budynki mieszkalne. Efekt to 10 cywilów zabitych i co najmniej 17 rannych. Także w sąsiadującym z charkowskim obwodzie sumskim ostatniej doby 3 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wyniku eksplozji rosyjskich dronów. 2 cywilów zabitych to z kolei bilans ostatnich godzin w obwodzie zaporowskim. W ostatnim czasie wzrosły straty wśród cywilów spowodowane rosyjską agresją. W lipcu zginęło co najmniej 437 cywilów, a 2610 zostało rannych. To najwyższy bilans od początku wojny. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Włoskie służby szukają wilka, a być może mieszańca wilka z psem, który w okolicach Bari miał zaatakować 3 dzieci. Zwierzę zaobserwowano także w sąsiednich miejscowościach.
5: Po kolejnym ataku, do którego doszło 15 sierpnia, w prefekturze Bari powołano specjalną grupę zadaniową. Do poszukiwań zostaną wykorzystane drony z kamerami termowizyjnymi, a weterynarze dostaną specjalne pułapki do schwytania zwierzęcia. W najbliższych dniach należy unikać aktywności na świeżym powietrzu oraz wyprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt domowych, szczególnie na obrzeżach miast i na terenach wiejskich, przekazał burmistrz Noi Cattaro Raimondo Innamorato. Władze Noi Cattaro wprowadziły też zakaz wstępu wieczorami do miejskich parków i terenów w pobliżu pól oraz wąwozów. We Włoszech wilk jest objęty ochroną od 55 lat. W tym przypadku władze zdecydowały o schwytaniu zwierzęcia. Po odłowieniu ma zostać poddane badaniom genetycznym, które pozwolą ustalić, czy jest to wilk, czy mieszaniec wilka z psem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, na północnym wschodzie lokalne burze. Wiecznie miejscami będzie się jednak przejaśniać. Teraz na termometrach w Zakopanem 13 stopni, w Suwałkach 14, w Kołobrzegu i Warszawie 17, a w Malborku 18.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Jest godzina 14. W powiecie gliwickim trwa usuwanie skutków wczorajszych burz i nawałnic. Mieszkańcy Katowic będą mogli podnosić swoje kwalifikacje m.in. na kursach zawodowych. Według premiera Donalda Tuska Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W regionie trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Gwałtowne zjawiska pogodowe przyczyniły się do znacznych szkód, m.in. w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Wichura i grat uszkodziły tam 11 dachów na budynkach mieszkalnych, powaliły wiele drzew i zerwały linie energetyczne. Część domów wciąż jest bez prądu. Jak mówią sami mieszkańcy, takiej wichury jeszcze w Rudzińcu nie było.
2: Jakaś trąba powietrzna przeszła. Wszędzie jakieś płyty leżą, drzewa powalone. Całkiem dalej i nawet asfalt wyrwało.
3: To był moment. Minuta, dwie i po wszystkim. Ściana deszczu przeszła, wiatr. Koniec.
4: Trąba, grad, wiatr.
5: Grad, no to 5 minut. Biało się zrobiło naraz. Dachówki pozrywało tutaj te linie prądu, to wszystko tam.
4: My w nocy dostali
5: całą
4: światło,
5: noc,
4: a oni jeszcze nie mają.
5: Na dachu chyba, dach ze szkoły też tam coś, bo widziałam, tam już straże były całą noc, na niebiesko się świeciło.
6: Zdążyłem stamtąd, widzi pan, z tych połamanych drzew, od córki samochodem wjechać na podwórko i się zrobiło biało. 10 sekund, aby był po tym drzewami.
0: A w Rudzińcu wciąż trwa szacowanie strat spowodowanych wczorajszą nawet. Na części terenu leśnego w okolicach zalewu Nakło, Chechłoto, powiat tarnogórski, wciąż obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To efekt szkód spowodowanych wichurą, która miała miejsce na początku sierpnia. Jak mówi Justyna Grzeszczyk, rzeczniczka Nadleśnictwa Świerklaniec, od 20 lat jej pracy na terenie lasu nie było takich zniszczeń.
7: Szacujemy na razie, że położyło nam około 10 tysięcy metrów sześciennych. Jesteśmy teraz w fazie sprzątania, dobiliśmy naloty dronami, żeby te szkody jakoś wyszacować. To jest teren w przedłużeniu pasa startowego z lotniska, więc nie zawsze tym dronem tam możemy się wzbić. Musimy to zgłaszać na wieżę kontrolną do Pyrzowic. Oni tam dają nam zezwolenie, ale to są takie krótkie, po prostu parę minut, żeby gdzieś tam między tymi lądowaniami i startami się zmieścić.
0: A zakaz wstępu do lasu obowiązuje tam do odwołania. Mieszkańcy Katowic będą mogli podnosić swoje kwalifikacje m.in. na kursach zawodowych, szkoleniach IT i nowych technologii. Miasto pozyskało dofinansowanie na projekt pod nazwą Postaw na rozwój, podnieś kwalifikacje, który będzie realizowany w przyszłym roku. Dzięki tym środkom z bezpłatnych szkoleń będzie mogło skorzystać 125 osób. Projekt adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących na krótkoterminowych umowach i umowach cywilnoprawnych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, potwierdził to premier Donald Tusk. W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Romanowski własnoręcznie podpisany dokument miał wysłać z Tyraspola, stolicy zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii. Prokuratura krajowa oceniła, że nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku. Donald Tusk poinformował, że informacje o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego przekazały kraje sojusznicze.
8: Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu w regionie będzie pochmurno, możliwe opady deszczu, temperatura do 21 stopni.
9: Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do uwzględniania wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko prokuratury znalazło się w piśmie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokurator zwrócił się też do właściwych organów Rumunii i Mołdawii o ustalenie, czy Romanowski przebywa w tych państwach. Premier Donald Tusk poinformował przed posiedzeniem rządu, że miejsce pobytu Romanowskiego zostało prawdopodobnie ustalone.
8: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
9: W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Bydgoscy policjanci zatrzymali 46-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę, którzy mogą mieć związek z piątkowym atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Konsulat Generalny Ukrainy poinformował, że 14 sierpnia w parku niedaleko dworca kolejowego Bydgoszcz Główna rodzeństwo, 14-letnia dziewczyna i 12-letni chłopak, zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Jak przekazali dyplomaci, mężczyzna i kobieta z małym psem wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. Według relacji matki dzieci przekazanej policji, dorośli zaczepili dzieci, zwracając im uwagę, że bawią się dronem.
10: Policjanci zatrzymali dwie osoby, kobietę i mężczyznę, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. 46-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna przebywają obecnie w jednym z bydgoskich komisariatów, gdzie noszą udziałem. Po ich zakończeniu będziemy mogli doprecyzować, jakie zarzuty i komu zostaną w tej sprawie przedstawione.
9: Mówiła Monika Chlebicz z policji. Jak dodała, sprawa może być prowadzona pod kątem znieważenia na tle narodowościowym i zniszczenia własności. Rosjanie grożą Brytyjczykom konsekwencjami w odpowiedzi na brytyjskie transporty dronów dla Ukrainy. Głos w sprawie zabrała ambasada Rosji w Londynie. Wielka Brytania w tym roku wspomóc ma Kijów 150 tysiącami dronowych bezzałogowców. Według doniesień brytyjskich drony o napędzie odrzutowym już są wykorzystywane przez Ukraińców do ataków w głąb rosyjskiego terytorium. Więcej o tym wie Paweł Buszko.
11: W komunikacie rosyjskiej ambasady napisano, że działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Jak napisano, im głębsze będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższa będzie cena. Do komunikatu odniosły się służby prasowe brytyjskiego MON. Przekazały, że Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i będzie dostarczała jej sprzęt, którego Ukraińcy potrzebują. Według brytyjskich mediów ukraińskie ataki w głąb rosyjskiego terytorium dokonywane są m.in. za pomocą brytyjskich odrzutowych dronów Najan. Uderzenia te wycelowane są w infrastrukturę wojskową i wspierającą wojnę. Ukraińcom udało się w ostatnim czasie zniszczyć m.in. ponad 40% magazynów rosyjskiej firmy Wildberries, największego internetowego dostawcy towarów w Rosji. Paweł Buszko, Radio.
9: W andaluzyjskiej Granadzie i okolicy 6 razy zatrzęsła się ziemia. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 4,8. Prewencyjnie ewakuowano i zamknięto Alhambrę, odwiedzaną dziennie przez kilka tysięcy turystów, perły architektury mauretańskiej w Hiszpanii. Pierwszy wstrząs zanotowano przed 11. Epicentrum znajdowało się w zabytkowej miejscowości Gohar. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Na budynkach w Granadzie, jak relacjonują media, widoczne są uszkodzenia fasad, a na ulicach są zniszczone samochody. Lokalna policja zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz nieprzebywanie w pobliżu budynków. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu i Mazurach zagrzmi i wszędzie wiecznie. W Ełku 17 stopni, w Łodzi 19, w Gorzowie i Zamościu 20, a w Opolu 21.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Mamy kwadrans po godzinie 14. Zapraszamy na pewno za pogody. W studiu razem ze mną Wojtek Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Witam serdecznie.
0: Wczoraj gradobicie takie, że ubezpieczyciele mieli dzisiaj co robić.
1: I wcale z tego powodu nie są zadowoleni. Natomiast rzeczywiście wczoraj, może jeszcze nie o tej porze, tak, ale o 18 to się wszystko zaczęło. Były zjawiska burzowe, tak zwane. Był grad i to różnej wielkości. W Świętochłowicach to nawet taki, o, takiej wielkości. Ale w innych miejscowościach też. Chorzów, Siemianowice, Sosnowiec, tam też te gradziny spadały z nieba. Proszę Państwa, dziś spokojnie, niewykluczone są opady deszczu, ale w innych miejscowościach też. Chorzów, Siemianowice, Sosnowiec, tam też te gradziny spadały z nieba. Proszę Państwa, dziś spokojnie, niewykluczone są opady deszczu, ale spokojnie. To znaczy, sytuacja jest dosyć taka dziwna, bo w wielu miejscach tak się zdarzało w ciągu ostatnich 2 godzin, że świeciło słońce i padał deszcz. No ale to takie nietypowe zjawisko, ale ten deszcz bardzo spokojny i już
0: bierzesz
1: nam kalosze, nie będzie...
0: Bierzesz okulary przeciwsłoneczne,
1: tak,
0: i żyjesz.
1: Olejek do opalania. Ten deszcz nie będzie nam dziś zagrażał. Wraz z tymi wczorajszymi opadami przyszło do nas ochłodzenie, bo dziś na termometrach tylko do 21 stopni, a więc to jest taka temperatura, no, z jednej strony powiemy całkiem niezła, bo taka pokojowa. Taką mamy przecież w mieszkaniu, prawda? Natomiast z drugiej strony, porównując to z tymi upałami i z tą 30, którą mieliśmy nie tak dawno, no to rzeczywiście to zimno jest odczuwalne. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane do całkowitego. Lokalnie możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu. No i rześko, chłodno, do 14 stopni, a w zasadzie od 11 do 14. Wiatr słaby, przeważnie z południowego zachodu. Jutro w środę zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą znów przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj, o kilka stopni, ale jednak wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu. Natomiast proszę Państwa, w czwartek wiele wskazuje na to, że to będzie gorący dzień, bo od 26 do 29 stopni mają pokazać termometry. Zachmurzenie będzie zmienne od małego po duże, ale miejscami mogą wystąpić opady deszczu, czyli rzeczywiście z jednej strony okulary przeciwsłoneczne, a z drugiej parasol, bo wiele wskazuje na to, że będziemy mieć powtórkę z rozrywki, czyli w pełnym słońcu spadnie deszcz, na przykład. Spoglądam na prognozy długoterminowe. W piątek 25, ale też przewidywane przelotne opady deszczu. W sobotę 23, trochę deszczu, trochę słońca. I w niedzielę już bez deszczu, ze słońcem, 23 stopnie.
0: No i później o poniedziałku to już nie będziemy mówić, bo to jest pieśń.
1: Poniedziałek rządzi się swoimi prawami, proszę pana, to jeszcze za wcześnie.
0: Wojciech Skowroński, to była najnowsza prognoza pogody, a więc trochę deszczu, trochę słońca, dla każdego coś dobrego. Ważne, że klimat umiarkowany, raz 40 stopni, raz 11 o poranku. No, tak umiarkowanie,
1: można,
0: prawda?
1: Zwariować.
0: Zobaczmy zatem, co dzieje się w regionie, o tym Wojciech Pacula.
2: No, tę sytuację również na drogach niejako tutaj kształtuje również taki pogodowy przekładaniec, a więc opady deszczu, potem chwilę ze słońcem, no i do końca dnia tak na przemian. Istotne, by nie tracić kontroli nad pojazdem, gdy się jedzie, a więc nie szarżować po prostu. Nawierzchnie dróg po deszczu to w Katowicach śliskie, ponad już 70 wpisanych zdarzeń w meldunek śląskiej drogówki. Autoradio informuje o kilku kolizjach, przywołam krajową 78, to okolice Nagłowic, kierunek Szczekociny-Zawiercie. Tutaj zderzenie dwóch pojazdów. Jeden pas w tę stronę, a więc w stronę również aglomeracji, utrzymane, jeśli chodzi o przejazd. Odpowiednie służby są tam na miejscu. Stłuczkę mamy również na drodze 94. To dojazd do węzła Sulno, konkretnie w Dąbrowie Króliczej, Strzemieszycach, kierunek Sosnowiec-Katowice. O tej porze w aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, no, w wielu miejscach tłoczno, zatory, sporo tych remontowych zwężeń. Trudno tu wszystkie wymieniać. Zatem korki i konieczna cierpliwość za kierownicą, a z tych korków chyba najdłuższe na tę porę, gdy się A4 od Gliwic w okolicy Pławniowic tutaj w stronę Wrocławia jedzie. Korek na A1 obustronny zresztą między Dobieszowicami a Sączowem. Podobnie na trasie S1 na odcinku w okolicy skrzyżowania z drogą krajową 94, to jest węzeł Sulno w Dąbrowie Górniczej, Strzemieszycach. Wszystkim w trasie od autoradia szerokości, no i roztropności oczywiście.
0: Zbliżamy się do 14.30.

Dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach.

Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, bo nie miałem czapki na zimę, no.

0: jeszcze przez rok.
1: Jest godzina 15. Ponad 800 kg śniętych ryb odłowiono już z kanału Gliwickiego. Za chwilę więcej na ten temat. W Kurierze powrócimy także do wczorajszej nawałnicy, która przeszła nad regionem. Od dziś można pobierać bezpłatne wejściówki na wydarzenia w ramach Gliwickiej Nagrody Literackiej 2026.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
1: Piotr Pagieła, zapraszam. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tym razem to ponad 200 kg różnych gatunków, które wyłowili pracownicy Wód Polskich. Ryby wyłowiono z sekcji 6 kanału. Prawdopodobną przyczyną jest zakwit złotej algi. O szczegółach Joanna Opas.
3: Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wytyki. Zabroniony jest także połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt
1: w sekcji 6 kanału. Prawdopodobną przyczyną jest zakwit złotej algi. O szczegółach Joanna Opas.
3: Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłow i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych.
1: A eksperci wskazują, że to właśnie zakwit złotej algi był przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Niekorzystna pogoda zaskoczyła wczoraj wielu

0: mieszkańców naszego regionu. Grad, który towarzyszył silnej nawałnicy, uszkodził część samochodów. Reporter Radia Katowice Artur Zubek sprawdzał dziś w Siemianowicach Śląskich, czy mieszkańcom pogoda dała się we znaki.
1: Oj, bardzo. Ja akurat byłam w drodze i płakałam i jechałam. Mówię, co ja mam teraz robić? Wszystkie auta pod drzewami, wszystkie drzewa zajęte.
2: Zachmurzyło się i w momencie nie było szans, żeby na przykład odjechać gdzieś samochodem.
3: Niech pan spojrzy, jakie wgniecenia na dachu i na masce.
4: Auto do roboty.
5: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Częstochowskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Perasada pozyskało dofinansowanie na realizację nowych projektów. Jesienny turnus aktywizacyjny dla seniorów obejmie 40 osób, które wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach. Będą też wolontariuszami w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki projektowi Wspólna Fabryka Działań stawiamy też na rozwój kadry, mówi prezes stowarzyszenia Krzysztof Mikuszewski.
6: Odbędą się szkolenia dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy, pracowników Domu Pomocy Społecznej. Będzie zbudowana strategia umiejętności pozyskiwania środków darczyńców i sponsorów. Też udało się zdobyć dofinansowanie do takiego programu jak Dobrostan Kadry Siłą Wsparcia. Będą to szkolenia dla pracowników Domu Pomocy oraz dwudniowa wizyta studyjna w Gdańsku.
0: Projekt będzie realizowany przez 3 lata dzięki blisko 500 000 dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Od dziś można pobierać bezpłatne wejściówki na wydarzenia w ramach Gliwickiej Nagrody Literackiej 2026. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Katowice. Jak mówi Juliusz Pielichowski, przewodniczący Rady Programowej Nagrody, przygotowano wiele atrakcji dla miłośników literatury.
7: Zaplanowaliśmy panel dyskusyjny, który odbędzie się pod auspicjami Instytutu Książki w gronie bardzo ciekawych gości. Między innymi będzie Piotr Siemion, z nami będzie Agnieszka Wolny-Hamkało. Dyskusję poprowadzi Anna Marchewka. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak łowić talenty literackie. To będzie taka dyskusja, myślę, najbardziej naukowa wokół samej idei nagrody, wokół idei konkursu. Ale po południu już ruszymy ze spotkaniami autorskimi.
0: A wydarzenia odbędą się 4 września w kinie studyjnym Amok w Gliwicach. Po południu pochmurno w całym regionie, możliwe opady deszczu, temperatura do 21 stopni.
8: I przed godziną 16 jeszcze w Radiu Katowice drogowy raport. Wojciech Pacula, to szczegóły tego raportu. Kilka zdarzeń z ostatnich kilkudziesięciu minut to dachowanie aut akurat, aut osobowych konkretnie. 2 takie przypadki teraz przywołuję. Nie ma rannych, jak wiemy. Jedno z nich to powiat myszkowski, niedaleko miejscowości Leśniki. Fragment wojewódzkiej drogi 793, to jest kierunek Myszków. Są już służby na miejscu, wielkiego dramatu nie ma, auto w rowie będzie wyciągane. Podobne zdarzenie to są Małe, niedaleko Mstowa, również teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kierujący samochodami w obu przypadkach samodzielnie pojazdy opuścili. Są służby na miejscu, też będzie można auto za chwilę odholować z rowu. Ostatnie zgłoszenie jeszcze mamy z Bytomia, ulica Strzelców Bytomskich. Tych zdarzeń ponad 90 i tu informacje mam dosłownie z ostatnich 30 sekund. A4, autostrada A4 pod Gliwicami, kierunek Wrocław. Wiemy o stuczce, nie wiemy ilu pojazdów, ale kierunek wrocławski teraz mocno zakorkowany. Proszę uważać, nadjeżdżając tutaj od Katowic właśnie w tym kierunku Gliwice, dalej Wrocław. A w aglomeracji i w samych Katowicach na tę parę fragmenty oczywiście przykorkowane autostrady A4 jadą w stronę Krakowa za węzłem Murckowska. Podobnie jest na S1 w okolicy Porąbki, jadą w stronę węzła Podwarpie. Takich prac drogowych więcej na drogach zatem.
9: Prokuratura Krajowa nie ma potwierdzenia, że Marcin Romanowski przekroczył granicę mołdawską, rumuńską lub ukraińską, przekazał rzecznik instytucji prokurator Przemysław Nowak. Śledczy skierowali do sądu stanowisko, w którym sprzeciwiają się wydaniu poszukiwanemu politykowi listu żelaznego. Przed prokuraturą krajową jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, czym prokuratorzy uzasadniają swoją decyzję?
10: Dzień dobry. Śledczy podkreślają, że samo oświadczenie polityka o pobycie w Naddniestrzu nie wystarczy, a oficjalne rejestry nie odnotowały jego obecności na granicach, mówi prokurator Przemysław Nowak.
11: Uzyskaliśmy informację, na razie wstępną, iż nie przekraczał on granicy Mołdawii, nie przekraczał on granicy Rumunii ani Ukrainy.
10: Prokuratura wskazuje też na brak wiarygodności podejrzanego.
11: Brak jest rękojmi, iż w przypadku

0: wydania tego listu żelaznego podejrzany rzeczywiście będzie się stawiał na wezwanie sądu lub prokuratora.
1: Prokurator argumentuje to też tym, że Marcin Romanowski uciekł z Polski, następnie przebywał na Węgrzech, a po zmianach politycznych na Węgrzech stamtąd uciekł. Polscy śledczy skierowali już wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Mołdawii i Rumunii. Ostateczną decyzję w sprawie listu żelaznego podejmie Sąd Okręgowy w Warszawie.
2: A o tym wszystkim Piotr Durys. Dziękuję za relację. Są najnowsze informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanych i rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsza z pięciu osób, które wczoraj trafiły do szpitali w Rzeszowie, wróciła do domu. Wieczorem rządowym samolotem na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce przeleciało 21 osób. 16 z nich odebrały rodziny. 5 trafiło do placówek medycznych.
3: Osoby, które prosto z płyty lotniska karetkami zostały przetransportowane do szpitali, mają złamania, ale też urazy związane z potężnym uderzeniem. 3 osoby leczone są w wojewódzkim szpitalu klinicznym, 1 w szpitalu MSWiA. Teraz podkarpackie służby przygotowują się do transportu rannych, którzy pozostają na Węgrzech. To 18 osób, tłumaczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe. Mamy do dyspozycji samolot KASA.
3: Dziś zakończy się proces identyfikacji ciał ofiar wypadku. Jak na razie potwierdzono tożsamość 7 z 12 osób, dodaje wojewoda podkarpacka.
4: Członek ostatniej rodziny naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
3: Na stronach Urzędu Wojewódzkiego pojawiło się ostrzeżenie przed próbami oszustwa w związku z wypadkiem. Oszuści dzwonią do bliskich ofiar i poszkodowanych, próbując wyłudzić pieniądze, oferując fikcyjną pomoc. Rzeszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie dla kierowcy autokaru. Więcej o tym powiemy w kolejnym serwisie. Na Śląsku trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic, m.in. w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Wichura i grat uszkodziły tam 11 dachów na domach, powalonych jest wiele drzew, zerwane są linie energetyczne. Takiej wichury jeszcze w Rudzińcu nie było, mówią mieszkańcy.
5: Jakaś trąba powietrzna przeszła. Wszędzie jakieś płyty leżą, drzewa powalone. Całkiem dalej i nawet asfalt wyrwało.
6: To był moment, minuta, dwie i po wszystkim. Ściana deszczu przeszła, wiatr. Koniec.
7: Trąba, grat, wiatr.
8: Grat, no to 5 minut. Biało się zrobiło naraz. Dachówki pozrywało tutaj te linie prądu, to wszystko tam.
7: My w nocy dostali
8: całą
7: światło,
8: noc,
7: a oni jeszcze nie mają.
8: Na dachu chyba, dach ze szkoły też tam coś, bo widziałam, tam już straże były całą noc, na niebiesko się świeciło.
9: Zdążyłem stamtąd, widzi pan, z tych połamanych drzew, od córki samochodem wjechać na podwórko i się zrobiło biało. 10 sekund, aby był po tym drzewami.
2: W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1000 razy, najwięcej na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Rosjanie w wieku poborowym nie wyjadą za granicę. Ograniczenia w sposób niejawny wprowadzono już w kilku dużych miastach. To przygotowania do większej operacji, która ma zwiększyć liczbę żołnierzy kontraktowych w rosyjskiej armii, tłumaczą rosyjscy niezależni eksperci wojskowi.
10: Według działaczy, a też na lotniskach w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu prowadzona jest filtracja. Mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na dodatkowe kontrole i przetrzymywani tak długo, żeby nie zdążyli na swoje rejsy. Dotyczy to również mężczyzn, którzy oficjalnie nie mają żadnych ograniczeń do podróżowania za granicę. Działacze, a też napisali w Telegramie, że służby graniczne dostały polecenia, by prowadzić filtrację ostrożnie i w sposób niejawny, żeby nie doszło do protestów na tym tle. Wcześniej eksperci wojskowi zwracali uwagę, że rosyjska armia ma poważne kłopoty z kadrami. Władimir Putin chciałby ogłosić mobilizację, ale jego współpracownicy, obawiając się protestów, odradzają podejmowanie takiej decyzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
11: Klimat.
2: Powietrze w większości Polski jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Złym powietrzem oddychają tylko mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, a do wieczora na północnym wschodzie lokalne burze. Na termometrach teraz od 17 do 21 stopni.
13: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą, idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę, pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty, raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

0: Inforadio. Minęła 16. Ponad 800 kg śniętych ryb odłowiono już z kanału Gliwickiego. Za chwilę więcej na ten temat. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, jakie przeszły ostatnio nad województwem śląskim. Na koniec powrócimy do sprawy listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tym razem to ponad 200 kg różnych gatunków. Przyczyną jest prawdopodobnie zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda śląski wydał wczoraj zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. To odcinek tej drogi wodnej między śluzą Łabędę a basenem portu Gliwice. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody. Zakazane są też kąpiele, uprawianie sportów wodnych i turystyki. Zabronione jest połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych. Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłowiono ich ponad 800 kg. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, jakie przeszły nad województwem śląskim. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów gliwickiego, cieszyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego oraz z Tychów. Ponad 200 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru. Odnotowano 22 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych. Poszkodowane osoby mogą liczyć na wsparcie, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Taka osoba ma możliwość ubiegania się o zasiłek do kwoty 8000 zł na zapewnienie bieżącego potrzeb. Gdyby trzeba było odbudowywać budynek, wtedy można się ubiegać o dotację do wysokości 200 tysięcy złotych. W bardzo wielu przypadkach te uszkodzenia są naprawiane w takim systemie doraźnym, albo uważają, że te prace jakby no nie są tak bardzo kosztowne, żeby wymagały zabiegania o jakieś zewnętrzne środki.
0: Jak dodaje wojewoda śląski, wszystkie gminy zostały poinformowane o tym, w jaki sposób zbierać wnioski i jakie są kryteria udzielanego wsparcia. 17-letni Portugalczyk został zoperowany przez ortopedów w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Nastolatek przebywał w Polsce, przygotowując się do kolejnych międzynarodowych zawodów. W czasie treningu rowerowego w Szczyrku złamał kość udową. Lekarze nastawili i zespoili złamanie specjalnym gwoździem. 17-latek nie mógł czekać dłużej na pomoc. Po wyleczeniu i rehabilitacji będzie mógł wrócić na rower.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prokuratura Krajowa stara się o uzyskanie dowodów w sprawie Marcina Romanowskiego. Premier Donald Tusk potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura nie potwierdza jednak tych informacji. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnia, że informacje posiadane przez premiera o Romanowskim nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w sprawie.
3: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granicę, a przede wszystkim, czy przebywa pod wskazanym adresem w Tyraspolu. A więc ta pozorna sprzeczność wynika wyłącznie z tego, że mówimy o różnych płaszczyznach współpracy i różnej wartości dowodowych tych informacji. My jesteśmy ograniczeni do ustalenia pewnych faktów w taki sposób, jak wymagają tego przepisy.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Do końca dnia pochmurno, możliwy słaby deszcz, a temperatura do 21 stopni.
4: I przed godziną 16 jeszcze w Radiu Katowice drogowy raport. Wojciech Pacula, to szczegóły tego raportu. Kilka zdarzeń z ostatnich kilkudziesięciu minut to dachowanie aut akurat, aut osobowych konkretnie. Dwa takie przypadki teraz przywołuję. Nie ma rannych, jak wiemy. Jedno z nich to powiat myszkowski, niedaleko miejscowości Leśniki. Fragment wojewódzkiej drogi 793 to jest kierunek Myszków. Są już służby na miejscu. Wielkiego dramatu nie ma. Auto w rowie będzie wyciągane. Podobne zdarzenie to są Małysy Małe, niedaleko Mstowa, również teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kierujący samochodami w obu przypadkach samodzielnie pojazdy opuścili. Są służby na miejscu, też będzie można auto za chwilę odholować z rowu. Ostatnie zgłoszenie jeszcze mamy z Bytomia, ulica Strzelców Bytomskich. Tych zdarzeń ponad 90 i tu informacje mam dosłownie z ostatnich 30 sekund. A4, autostrada A4 pod Gliwicami, kierunek Wrocław. Wiemy o Stuczce, nie wiemy ilu pojazdów, ale kierunek wrocławski teraz mocno zakorkowany. Proszę uważać, nadjeżdżając tutaj od Katowic właśnie w tym kierunku Gliwice, dalej Wrocław. A w aglomeracji i w samych Katowicach na tę parę fragmenty oczywiście przykorkowane autostrady A4 jadą w stronę Krakowa za węzłem Murckowska. Podobnie jest na S1 w okolicy Porąbki, jadą w stronę węzła Podwarpie. Takich prac drogowych więcej na drogach zatem.
5: Sąd w Miszkolcu na Węgrzech nakazał aresztowanie kierowcy polskiego autokaru, który spowodował wypadek na autostradzie M3. W katastrofie w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów. 10 osób zostało poważnie rannych. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, jakie jest uzasadnienie decyzji sądu?
6: Sąd wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z jezdni, a następnie przewrócił się na poboczu autostrady. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Rzeczniczka sądu Tunde Majoros poinformowała, że w ocenie sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania kierowcy, polskiego kierowcy, istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazi dowody na szwank. Jogellenesen befolyásolná és ezzel a bizonyítást veszélyeztetni. 62-letni Robert M. wraz ze swoim obrońcą złożyli apelację od decyzji sądu. Sąd nakazał miesięczne aresztowanie kierowcy. Adwokat Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
5: Z Miszkolca Michał Makowski. Dziękuję za relację. W Krakowie trwa zabezpieczanie niewybuchu. Pocisk lotniczy o długości 70 cm i średnicy 35 został znaleziony w okolicy Ronda Barei na prądniku czerwonym tuż obok budynku Straży Miejskiej. Policja i Straż Pożarna czekają na przyjazd saperów, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
7: Z uwagi na bliską odległość ujawnienia niewybuchu od budynku Straży Miejskiej podjęto decyzję o ewakuacji. Łącznie było to 20 osób.
5: Nie wybuch także na warszawskiej Woli. Saperzy pracują u zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej. To niemal w tym samym miejscu, co w ubiegłym tygodniu. Nie wybuch wykryto przy przebudowie ulicy, mówi Marta Sulowska ze stołecznej policji.
8: Droga aktualnie w tym miejscu jest nieprzejezdna. Policjanci zabezpieczają ten teren. Na miejscu również pracuje patrol saperski.
5: Policja ewakuowała dwa pobliskie budynki. Całkowicie wyłączony jest przejazd ulicą Żelazną. Na objazdach są autobusy linii 106 i 157. Jeśli potwierdzi się, że to Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, powołując się na zagraniczne służby, powiedział, że polityk PiSu na 99% znajduje się w zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Kolejnym etapem nie jest czerwona nota Interpolu, lecz wniosek o ekstradycję, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Czerwona nota Interpolu to nie byłby ten etap, to by należało by wysłać po prostu wniosek do Mołdawii o zatrzymanie i ekstradycję. To jest krok, który rozważany był również teraz. Prokurator zdecydował się na razie ustalić, czy przebywa, czy przekraczał granicę. W przypadku ustalenia lub uprawdopodobnienia kolejnym krokiem, no bo już nie byłyby czynności poszukiwawcze, tylko należało po prostu zwrócić się do państwa ustalonego o zatrzymanie i przekazanie, czyli o ekstradycję.
5: Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał prokuraturze krajowej kopię wniosku o wydanie listu żelaznego. Podejrzany Marcin Romanowski napisał w nim, że obecnie przebywa w Tiraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Martwy rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura na miejscu działała od pierwszej w nocy. Jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, nic nie wskazuje na udział osób trzecich.
10: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób. Jeszcze dziś zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
5: Siergiej Własienko po wybuchu wojny w Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski, początkowo na wizie turystycznej, później uzyskał azyl polityczny. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Polska więcej niż się spodziewałeś.
11: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw. where my heart is.
12: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w trzy postaci. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
13: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na pięciu rynkach, czterech europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Mamy badania, wyszło nam ewidentnie, że wyłącznie pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność organiczną na poziomie we wszystkich krajach badanych.
14: Bardzo się cieszę, że mogę być częścią kampanii. Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
5: Spoty będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: 6 minut po 16, teraz w trójce wcielający się w rolę serwisanta sportowego Krzysztof Łoniewski.
16: Chciałbym powiedzieć, że Polskę świetnie reklamuje za oceanem, między innymi Iga Świątek, a kibice tenisa śledzą, jak idzie jej w tysięczniku WTA w Cincinnati. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open. Nie gra tu lider światowego rankingu Jannik Sinner. Myślimy oczywiście o imprezie ATP. Nie grał też we wcześniejszym turnieju w Montrealu. Dokucza mu prawe kolano. Trwa walka z czasem. Włoch przechodzi wzmożone zabiegi fizjoterapeutyczne w klinice w Turynie i wyda Wydawało się, że stanie na nogi za 5.12. Tymczasem La Gazzetta dello Sport informuje, że podróż Sinnera za ocean stoi pod dużym znakiem zapytania. Teraz piłka i ofensywne problemy Lecha Poznań. Pojutrze Kolejorz gra w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Rywalem mistrz Szwajcarii FC Thun i trzeba będzie sobie radzić bez Michaela Isaka. Najlepszy napastnik Lecha naciągnął mięsień dwugłowy i ma grę o stawkę na jakieś 3 tygodnie z głowy. To oczywiście oznacza, że w rewanżu też nie wystąpi. Jakby tego było mało, kolejny z napastników Kolejorza, Janik Aniero, ma problemy wizowe. Klub za późno zaczął się starać się o taki dokument dla Iworyjczyka i formalności mogą sprawić, że nie będzie mógł wylecieć do Szwajcarii na spotkanie rewanżowe. Kibice piłki krajowej, ale raczej ci wytrawni, mogą kojarzyć Arnała Ortiza. Hiszpan grał w Śląsku Wrocław w sezonie przed spadkiem z PKO Ekstraklasy. Potem jeszcze nieco krócej na zapleczu Ekstraklasy. Widać było, że ma talent, ale nie przekuwał tego na bramki. Wtedy przeniósł się do rezerw Atletico Madryt i tam pod skrzydłami samego Fernando Torresa, mówiąc w cudzysłowie, odpalił. Został królem strzelców trzecioligowych rozgrywek. W zamian Diego Simeone włączył go do pierwszej drużyny. Tu gra i strzela w przedsezonowych sparingach i pewnie nie dostanie szansę na grę w topowym klubie La Liga.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
15: Czeka nas temperatura od 10 do 15 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to w nocy, w najchłodniejszym jej momencie. Jutro w ciągu dnia ma być od 19 do 25, najcieplej na południu, ale miejscami można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na północy i w centrum kraju możliwe będą jutro również burze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Radio. Minęła 16. Ponad 800 kg śniętych ryb odłowiono już z kanału Gliwickiego. Za chwilę więcej na ten temat. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, jakie przeszły ostatnio nad województwem śląskim. Na koniec powrócimy do sprawy listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tym razem to ponad 200 kg różnych gatunków. Przyczyną jest prawdopodobnie zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda śląski wydał wczoraj zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. To odcinek tej drogi wodnej między śluzą Łabędy a basenem portu Gliwice. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody. Zakazane są też kąpiele, uprawianie sportów wodnych i turystyki. Zabronione jest połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych. Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłowiono ich ponad 800 kg. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, jakie przeszły nad województwem śląskim. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów gliwickiego, cieszyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego oraz Stychów. Ponad 200 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru. Odnotowano 22 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych. Poszkodowane osoby mogą liczyć na wsparcie, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Taka osoba ma możliwość ubiegania się o zasiłek do kwoty 8000 zł na zapewnienie bieżących potrzeb. Gdyby trzeba było odbudowywać budynek, wtedy można się ubiegać o dotację do wysokości 200 tysięcy złotych. W bardzo wielu przypadkach te uszkodzenia są naprawiane w takim systemie doraźnym albo uważają, że te prace jakby no nie są tak bardzo kosztowne, żeby wymagały zabiegania o jakieś zewnętrzne środki.
0: Jak dodaje wojewoda śląski, wszystkie gminy zostały poinformowane o tym, w jaki sposób zbierać wnioski i jakie są kryteria udzielanego wsparcia. 17-letni Portugalczyk został zoperowany przez ortopedów w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Nastolatek przebywał w Polsce, przygotowując się do kolejnych międzynarodowych zawodów. W czasie treningu rowerowego w Szczyrku złamał kość udową. Lekarze nastawili i zespoili złamanie specjalnym gwoździem. 17-latek nie mógł czekać dłużej na pomoc. Po wyleczeniu i rehabilitacji będzie mógł wrócić na rower.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prokuratura Krajowa stara się o uzyskanie dowodów w sprawie Marcina Romanowskiego. Premier Donald Tusk potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura nie potwierdza jednak tych informacji. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnia, że informacje posiadane przez premiera o Romanowskim nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w sprawie.
3: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granicę, a przede wszystkim, czy przebywa pod wskazanym adresem w Tiraspolu. Tak więc ta pozorna sprzeczność wynika wyłącznie z tego, że mówimy o różnych płaszczyznach współpracy i różnej wartości dowodowych tych informacji. My jesteśmy ograniczeni do ustalenia pewnych faktów w taki sposób, jak wymagają tego przepisy.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Do końca dnia pochmurno, możliwy słaby deszcz, a temperatura do 21 stopni.
4: A szczegóły przekaże Wojciech Pacula.
5: 100 kilkanaście zdarzeń drogowych pisano jak do tej pory w meldunek śląskiej drogówki. Według policji kończyć powinny się problemy z przejazdem gliwickim fragmentem A4 w stronę Wrocławia. Jak się okazuje, tu w zdefektowaną ciężarówkę po południu uderzyło lekko, ocierając się osobowe auto. Zablokowany jeden pas ruchu w stronę Wrocławia jeszcze, ale według przekazu policyjnego wszystko powinno się lada moment już naprawdę unormować. Takich remontowych utrudnień także sporo w regionie oczywiście. Trzeba odstać swoje w korkach na A1 między Dobieszowicami a Siemonią, jadą w stronę węzła Pyrzowice-Celiny. W Katowicach na przelotowej 79 w stronę Mysłowic i Sosnowca zrobiło się już zdecydowanie luźniej. To samo dotyczy Alei Murckowskiej i to w obie strony teraz przejazd. Będzin tutaj na tym wspólnym fragmencie 86 i 94, gdzie trwa remont i jeszcze chwilowy korek. Korek trzyma też na fragmencie S1 w pobliżu skrzyżowania z drogą 94, to w Dąbrowie Gruncie i Strzemieszycach konkretnie. i sznur autu od południa, od Sosnowca po Rąbki właśnie dalej na północ, na Częstochowy i do 94 jedzie. Bez kłopotów jedziemy A4 w stronę Krakowa od Katowic, ale sygnalizujemy, że zatłoczony teraz fragment obwodnicy Krakowa i korek przykładowo też na A4 w okolicy Balic, w obie strony zresztą. Punkt poboru opłat niestety przytkany na tym odcinku. Północ regionu jeszcze pod lupą autoradia, Blachownia niedaleko Częstochowy, droga 46. Tu jeszcze zator mamy za sprawą prac drogowych w obie strony. Nie narzekamy i jakoś jedziemy. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie.
6: Dzięki za raport. Minęła 17.30. Czas na informacje w skrócie. Piotr Pagieła.
0: Ponad 1200 kg śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. W ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. wprowadzono zakaz żeglugi w 5 sekcji oraz zakaz korzystania z 6 sekcji kanału. Osoby poszkodowane w wyniku wczorajszej gwałtownej burzy w naszym regionie mogą liczyć na pomoc. Taką deklarację złożył dziś wojewoda śląski Marek Wójcik. W wyniku wichury odnotowano 22 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych. Gang podejrzany o handel niedozwolonymi substancjami, w tym sterydami, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z innymi służbami. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty. W węgierskich szpitalach nadal przebywa 17 poszkodowanych osób w wypadku polskiego autokaru. W wypadku na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów. Według ustaleń policji kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy.

0: Polskie władze przygotowują się do transportu kolejnych osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory 21 osób przyleciało do kraju. W węgierskich szpitalach nadal jest 17 poszkodowanych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Wiceszef MSZ-u potwierdził również, że zidentyfikowano ciała 10 z 12 ofiar. Identyfikacja pozostałych zakończy się prawdopodobnie wieczorem. A 2 godziny temu sąd w Miszkolcu zdecydował o zastosowaniu miesięcznego aresztu wobec kierowcy autokaru Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna miał zasnąć za kierownicą. Feralnym autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje. 12 osób zginęło. W ciągu ostatnich 25 lat w drodze do i z Medjugorje śmierć poniosło w sumie 45 pielgrzymów. Eksperci tłumaczą to pośpiechem, niskim budżetem i nieostrożnością pasażerów. Specjalista do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym Maciej Bednik zwraca uwagę, że podczas takich wyjazdów często pasażerowie nie zapinają pasów lub robią to nieprawidłowo.
2: Mamy tak zwane kolce biodrowe, czyli pod brzuchem, na biodrach takie wystające kości. To jest miejsce idealne do tego, żeby założyć pasy. One powinny biec również przez nasz bark i powinny być dociągnięte. O tym wielu, nie tylko kierowców, ale i pasażerów zapomina.
0: Maciej Bednik podkreśla, że kierowcy autokarów na dalekich trasach powinni być wypoczęci i regularnie się zmieniać, czemu nie sprzyja napięty grafik pielgrzymek. Wetariatu medjugorskiego Kudo Sanktuarium przyjeżdża od 2 do 3 milionów pielgrzymów, wśród nich jest Polak najliczniejszy. Z niewarodowości nielesnej usłyszała czternia kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastolatków z Ukrainy. Kobietę zatrzymano dziś wraz z 30-mężczyzną.
3: Czatka wadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
0: Powiedziała Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. 14-letnia dziewczyna i 12-letni chłopiec bawili się dronem w pobliżu dworca w Bydgoszczy. Jak informował konsulat generalny Ukrainy, zostali zaatakowani po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta mieli ich wyzywać i grozić im. Wykręcili też dziecku rękę. Rząd przyjął ustawę chroniącą rolnicze funkcje produkcyjne wsi. Nowe przepisy mają utrudnić skargi na hałas i zapachy z gospodarstw. Ministrowie przyjęli także ustawę dotyczącą przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
4: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
5: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie miasto Tarnów, a także budowę zbiornika Międzyrzecze w gminie Jasienica oraz odbudowę suchego zbiornika retencyjnego w stronie śląskiej.
4: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji...
0: Materiał przygotowała Klaudia. Donalda Trumpa szoruje po dnie. Spadło do 33%. To najniższy w badaniach agencji Reutera i Instytutu Ipsos od początku drugiej kadencji. Powodem niskich notowań są m.in. gospodarka i wojna z Iranem.
6: Pracę prezydenta Stanów Zjednoczonych źle ocenia 64% Amerykanów. W ciągu 2 tygodni poparcie dla niego spadło o kolejne 2 punkty procentowe. Procent aprobaty to najgorszy wynik w całej prezydenturze Trumpa. Gdy w styczniu ubiegłego roku obejmował urząd, popierało go prawie 50% Amerykanów. Poparcie dla Trumpa spada od początku jego drugiej kadencji, m.in. z powodu niezadowolenia Amerykanów z rosnących kosztów życia. Na to zjawisko nałożyły się konsekwencje wojny z Iranem. Benzyna kosztuje w tej chwili ponad $4 za galon, czyli o 1/3 więcej niż przed wojną. Trump przekonuje, że warto zapłacić więcej za paliwo, żeby Iran nie zdobył broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: prawie 6 po 5, Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
9: Przed godziną mówiliśmy, że występ Janika Sinnera w US Open jest zagrożony. Podobnie sprawy mają się z Carlosem Alcaraz, pauzuje ze względu na kontuzję nadgarstka. Miał wrócić na trwający turniej w Cincinnati, nie zdążył i z imprezą na Flushing Meadows może być podobnie. Gdyby nie wystąpił w Nowym Jorku, należy się już go spodziewać niemal na pewno na Laver Cup pod koniec września. Takie informacje płyną z jego obozu.

0: Carlitosa w akcji brakuje wielu kibicom tenisa, w tym mówiącego te słowa. Kibicom Lecha Poznań będzie brakować Mikaela Isaka. Kapitan i najlepszy napastnik zespołu ma naciągnięty mięsień dwugłowy uda i będzie pauzował najpewniej jakieś 3 tygodnie. Ominą go zatem obydwa spotkania z FC Thun w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Bolesna absencja. Katarzyny Wasik nie ominęło tymczasem euforyczne powitanie w Warszawie po powrocie z pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Nasza kraulistka zdobyła w wyścigu na dystansie 50 metrów po raz pierwszy w swojej długiej karierze złoty medal. Sama podkreślała, że była najstarszą uczestniczką imprezy i że po tym jak dopłynęła do mety nie była w stanie uwierzyć, że zwyciężyła.
1: Tak, faktycznie. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I no jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
0: Mówiła fantastyczna, prawdziwa i prawie zawsze pogodna Katarzyna Wasik. W dużo gorszym humorze jest nasza ciągle nastoletnia mistrzyni świata juniorek biegu na 400 metrów Anastazja Kuś. Bardzo liczyła, że wystąpi w mityngu Diamentowej Ligi, czyli Memoriale Kamili Skolimowskiej w ten weekend w Chorzowie. Nie otrzymała zaproszenia i nie chce wierzyć w zapewnienia organizatora i jednocześnie jej menedżera Marcina Rosengartena, że ten był pod ścianą i musiał w pierwszej kolejności wpisać na listę wyżej notowane zawodniczki ze światowego topu. Zrobiła się umowna chryja. Sport wróci w ZD3 jeszcze za godzinę.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: W nocy, głównie na zachodzie i północy kraju, przelotne opady deszczu, a temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, a na północy i w centrum kraju także możliwe burze. A temperatura maksymalna jutro od 19 do 25 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastu.

0: To radio. Minęła 16. Ponad 800 kg śniętych ryb odłowiono już z kanału Gliwickiego. Za chwilę więcej na ten temat. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, jakie przeszły ostatnio nad województwem śląskim. Na koniec powrócimy do sprawy listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tym razem to ponad 200 kg różnych gatunków. Przyczyną jest prawdopodobnie zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda śląski wydał wczoraj zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. To odcinek tej drogi wodnej między śluzą Łabędę a basenem portu Gliwice. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody. Zakazane są też kąpiele, uprawianie sportów wodnych i turystyki. Zabronione jest połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych. Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłowiono ich ponad 800 kg. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, jakie przeszły nad województwem śląskim. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów Gliwickiego, Cieszyńskiego i Bieruńsko-Lędzińskiego oraz z Tychów. Ponad 200 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru. Odnotowano 22 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych. Poszkodowane osoby mogą liczyć na wsparcie, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Taka osoba ma możliwość biegania się o zasiłek do kwoty 8000 zł na zapewnienie bieżące potrzeb. Gdyby trzeba było odbudowywać budynek, wtedy można się ubiegać o dotację do wysokości 200 000 zł. W bardzo wielu przypadkach te uszkodzenia są naprawiane w takim systemie doraźnym, albo uważają, że te prace jakby nie są tak bardzo kosztowne, żeby wymagały zabiegania o jakieś zewnętrzne środki.
0: Jak dodaje wojewoda śląski, wszystkie gminy zostały poinformowane o tym, w jaki sposób zbierać wnioski i jakie są kryteria udzielanego wsparcia. 17-letni Portugalczyk został zoperowany przez ortopedów w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Nastolatek przebywał w Polsce, przygotowując się do kolejnych międzynarodowych zawodów. W czasie treningu rowerowego w Szczyrku złamał kość udową. Lekarze nastawili i zespoili złamanie specjalnym gwoździem. 17-latek nie mógł czekać dłużej na pomoc. Po wyleczeniu i rehabilitacji będzie mógł wrócić na rower.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prokuratura Krajowa stara się o uzyskanie dowodów w sprawie Marcina Romanowskiego. Premier Donald Tusk potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura nie potwierdza jednak tych informacji. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnia, że informacje posiadane przez premiera o Romanowskim nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w sprawie.
3: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granicę, a przede wszystkim, czy przebywa pod wskazanym adresem w Tyraspolu. Tak więc ta pozorna sprzeczność wynika wyłącznie z tego, że mówimy o różnych płaszczyznach współpracy i różnej wartości dowodowych tych informacji. My jesteśmy ograniczeni do ustalenia pewnych faktów w taki sposób, jak wymagają tego przepisy.
0: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Do końca dnia pochmurno, możliwy słaby deszcz, a temperatura do 21 stopni.
4: Miesiące polskiego tragicznym wypadkiem MZ podjął sąd w Miszkolcu. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów. 10 osób zostało ciężko rannych. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Michał Makowski.
5: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
6: Nie ma nas innych okazji do tej soko sabo mig.
5: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić dowody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Inspektorzy transportu drogowego sprawdzają stan techniczny pojazdów i uprawnienia kierowców. Tylko w Wielkopolsce od początku wakacji wzięli pod lupę ponad 110 autobusów. Co dziesiąta kontrola zakończyła się postępowaniem administracyjnym, ale w niewielu przypadkach były to poważne usterki pojazdów, mówi Kamil Gromek z ITD w Poznaniu. Dodaje, że sprawdzany jest także czas pracy kierowców.
7: Kontrolujemy też dane z zapisy z tachografu, czyli widzimy, jak pojazd się poruszał, jak i dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek. Sporadycznie, ale się zdarzy, że kierowcy korzystają z innych, cudzych kart kierowców i próbują wydłużyć ten swój czas pracy.
4: Inspektorzy przypominają także o obowiązku zapinania pasów w autokarach. Czy system kaucyjny wymusi podwyżki opłat za śmieci? Samorządy i podległe im spółki komunalne ostrzegają przed takim scenariuszem i apelują o przyspieszenie prac nad przepisami, które pozwolą obniżyć stawki za wywóz odpadów.
8: Jest drogo, ale może być jeszcze drożej, ostrzegają samorządy. Ostrzega też Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.
9: Mówi się o tym, że te kwoty mogą przekroczyć

0: według szacunków bodajże Związku Miast Polskich około 60 zł za mieszkańca.
1: Dlaczego miałoby być jeszcze drożej? Ano dlatego, że ruszył system kaucyjny. A ten zabrał z naszych śmietników cenny plastik z butelek PET, który można sprzedać.
0: Te pieniądze w jakimś tam sensie stabilizowały ceny na odbiórnie odpadów.
1: Nie ma co płakać, kontruje Filip Piotrowski z Waste Free Oceans i kwituje.
2: My system kaucyjny w Polsce mamy dlatego, że to samorządy sobie nie radziły z selektywną zbiórką.
1: Gminy i miasta osiągały po 45%, a Unia nakłada na nas już poziom 77%. A od roku 2029 zacznie wymagać 90%.
3: A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Puma pojawiła się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego, Kowej na Dolnym Śląsku. Zwierzę uchwyciła fotopułapka, a zdjęcie ma datę 9 sierpnia. Leśnicy nie wiedzą, gdzie puma jest teraz, mówi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
4: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników nadleśnictwa, było z datą sierpnia, więc no naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
3: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę. Z kolei policja w Ostrołęce rozpoczęła postępowanie w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego pojawienia się pumy. Okazało się, że zgłoszenie w sprawie drapieżnika na terenie gminy Goworowo było żartem jednego z mieszkańców.
5: Celem jest przede wszystkim dokładne zweryfikowanie wszystkich informacji oraz ustalenie, czy w związku z tą sytuacją mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu przez mieszkańca powiatu ostrołęckiego.
3: Powiedział rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Za fałszywy alarm może grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 18. Krzysztof Łoniewski i Sport w Trójce.
8: To będzie poważne osłabienie Lecha Poznań. Piłkarze Mistrza Polski w czwartek grają u siebie pierwszy mecz decydującej rundy eliminacji Ligi Europy z mistrzem z Szwajcarii FC Thun. Zarówno pojutrze, jak i w rewanżu nie wystąpi kapitan i najlepszy napastnik kolejorza Mikael Isak. Szwed naciągnął mięsień dwugłowy uda w prawej nodze i będzie pauzował około 3 tygodni. Nie wiadomo, kiedy skończy się pauza Carlosa Alcaraza. Zjawiskowy tenisista z Murcji od kilku miesięcy leczy uraz nadgarstka. Już miał grać w trwającym turnieju w Cincinnati. Zrezygnował. Z US Open miało być kolejnym celem. Znów nie wiadomo. Pewniejszy wydaje się udział Hiszpana w Laver Cup pod koniec września. Z czasem walczy też jego największy rywal, Jannik Sinner. Też nie ma go teraz w Ohio i też pod znakiem zapytania stoi jego występ na Flushing Meadows. On z kolei zmaga się z urazem prawego kolana. Zdrów jest Fabian Drzyzga i po 2 latach spędzonych w Fenerbahce Stambuł wraca do Plus Ligi. Dwukrotny mistrz świata w siatkówce będzie rozgrywającym Kuprum z Tilonu Gorzów. To dość sensacyjny transfer ekipy z miasta, w którym tramwaje na ulicę miasta wyjechały po raz pierwszy pod koniec XIX wieku, 9 lat wcześniej niż w Warszawie.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami pojawi się przelotny deszcz. Na północy i w centrum Polski możliwe są burze, to znaczy jutro będą możliwe. A temperatura maksymalna ma wynieść od 19 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu naszego kraju.
9: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Sto kilkanaście zdano jak do tej pory w meldunek śląskiej drogówki. Według policji kończyć powinny się problemy z przejazdem gliwickim fragmentem A4 w stronę Wrocławia. Jak się okazuje, tu w zdefektowaną ciężarówkę po południu uderzyło lekko, ucierając się osobowe auto. Zablokowany jeden pas ruchu w stronę Wrocławia jeszcze, ale według przekazu policyjnego wszystko powinno się lada moment już naprawdę unormować. Takich remontowych utrudnień także sporo w regionie oczywiście. Trzeba odstawić

0: Swoje w korkach na A1 między Dobieszowicami a Siemonią, jadąc w stronę węzła Pyrzowice-Celiny. W Katowicach na przelotowej 79 w stronę Mysłowic i Sosnowca zrobiło się już zdecydowanie luźniej. To samo dotyczy Alei Murckowskiej i to w obie strony teraz przejazd. Będzin tutaj na tym wspólnym fragmencie 86 i 94, gdzie trwa remont i jeszcze chwilowy korek. Korek trzyma też na fragmencie S1 w pobliżu skrzyżowania z drogą 94, to w Dąbrowie Gruncie i Strzemieszycach konkretnie. I sznur autu od południa, od Sosnowca, Porąbki, właśnie dalej na północ, w stronę Częstochowy i do 94 jedzie. Bez kłopotów jedziemy A4 w stronę Krakowa od Katowic, ale sygnalizujemy, że zatłoczony teraz fragment obwodnicy Krakowa i korek przykładowo też na A4 w okolicy Balic, w obie strony zresztą. Punkt poboru opłat niestety przytkany na tym odcinku. Północ regionu jeszcze pod lupą autoradia, Blachownia niedaleko Częstochowy, droga 46. Tu jeszcze zator mamy za sprawą prac drogowych w obie strony. Nie narzekamy i jakoś jedziemy. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie.
1: Dzięki za raport. Minęła 17.30. Czas na informacje w skrócie. Piotr Pagieła.
2: Ponad 1200 kg śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. W ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. wprowadzono zakaz żeglugi w 5 sekcji oraz zakaz korzystania z 6 sekcji kanału. Osoby poszkodowane w wyniku wczorajszej gwałtownej burzy w naszym regionie mogą liczyć na pomoc. Taką deklarację złożył dziś wojewoda śląski Marek Wójcik. W wyniku wichury odnotowano 22 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych. Gang podejrzany o handel niedozwolonymi substancjami, w tym sterydami, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z innymi służbami. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty. W węgierskich szpitalach nadal przebywa 17 poszkodowanych osób w wypadku polskiego autokaru. W wypadku na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów. Według ustaleń policji kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy.

0: Good luck.
1: Chapel Rome i Radio Katowice.
2: W czasie wakacji podopieczni Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo uczestniczyli w licznych warsztatach. Reporterzy Radia Katowice Magdalena Pańczyk i Wawrzyniec-Sobota postanowili zaszczepić w dzieciach pasję do dźwięku. O pasji właśnie będzie to wspólne, zrealizowane nagranie.
3: I słuchajcie, dobra, w takim razie skoro to już jest wszystko nagrywane, to ja też usłyszałam, że do was przez wakacje przychodzili przeróżni ludzie i opowiadali o różnych rzeczach. Zgadza się? Były tak. Warsztaty?
4: Tak. Mi się przypomina spotkanie z takimi dziewczynami, co graliśmy na instrumentach. Ciekawe doświadczenie.
3: Słuchajcie, my właśnie w radiu też po to jesteśmy, żeby naszym słuchaczom otwierać różne szuflady i pokazywać świat z różnych perspektyw. Tak, żeby każdego zaciekawić. A teraz chciałabym się dowiedzieć o waszych pasjach. Czym na przykład ty się pasjonujesz?
4: No u mnie tak, piłka nożna, pływanie, bo jestem dwukrotnym mistrzem Polski w pływaniu. Lubię czytać rzeczy, lubię dobrą muzykę.
3: Wspaniale, jaką muzykę lubisz?
4: Ojejku, u mnie trochę roku, na przykład Kings of Leon. No dużo tego mam, więc bym musiał zrobić długą listę tego.
2: A czym ty się interesujesz?
5: Ja się interesuję wszystkim tak naprawdę, co jest związane z informatyką, z komputerami, cyberbezpieczeństwem bardzo. Ostatnio korzystam ze sztucznej inteligencji. Czasem zdarzy mi się nagrać jakiś podcast, czasem...
2: Wow. Trochę na radiu można powiedzieć, że się znasz. To nie jest taka nowość dla ciebie, zarówno ten aspekt techniczny, jak i samo tworzenie podcastów. O czym te podcasty są?
5: Tworzyłem przede wszystkim o cyberbezpieczeństwie, o w ogóle nowoczesnych technologiach, o tym, co dzieje się aktualnie w świecie cyfrowym.
6: Ja lubię czytać książki.
3: Jakie?
6: O krainach świata.
2: Ola, no to jaka jest twoja pasja, powiedz?
7: Robienie bransoletek z gumek i koralików.
2: Gdzie masz bransoletki? Bo nie widzę, żebyś miała na ręce.
7: Nie noszę teraz, ale mam pochowane.
2: Aha, a to są jakieś kolekcje? Na przykład jest kolekcja na lato, a teraz nie. Zbliża się jesień, to będzie kolekcja na jesień?
7: Nie, po prostu robię jak mi przypadnie. Mhm.
2: I co, wszystkie sobie zostawiasz, czy na przykład tutaj obdarowujesz kolegów i koleżanek?
7: Już.
3: Każdy jak mówi o własnej pasji, to się uśmiecha. Ta pasja, ona nam daje każdego dnia, niezależnie gdzie jesteśmy, właśnie takie słońce wewnętrzne? Ja jestem chyba u was po raz drugi i za każdym razem mówię, Jezu, jak tu jest ładnie, jak tu jest kolorowo. Za co lubicie to miejsce? Opowiecie mi?
4: Ja lubię po prostu za towarzystwo, że się tu odnalazłem i ja pamiętam, gdy to byłem pierwszy raz i się bałem, ale później spełniłem swoje marzenie. Po prostu, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, a w szkole, ale wtedy byłem w podstawówce, to mnie nikt nie lubił, w ogóle z klasy nawet.
2: I tutaj znalazłeś przyjaciół.
4: Tak, zdecydowanie tu jeden przyjaciel siedzi obok mnie.
2: A co was tak połączyło w tej przyjaźni?
5: Po prostu nam się bardzo dobrze rozmawia. Szymon jest zawsze entuzjastyczny, zawsze uśmiechnięty.
2: Widać Szymon, prawda? Szymon cały czas się uśmiecha.
5: Więc to tak jakoś samo wyszło. Nawiązaliśmy po prostu też taką nić porozumienia, że tak powiem.
3: Macie tutaj fajną ekipę. Po prostu.
2: Chcecie zrobić wywiad z paniami.
8: No dobra, to w takim razie.
3: Kto by chciał porozmawiać z panią i zrobić pierwszy wywiad radiowy?
4: Jak się tutaj podoba praca w Świetlikowie, bo niedawno się tu dołączyło do nas?
9: No, praca w Świetlikowie to najlepsza praca na świecie. Można powiedzieć, że też spełniam swoją pasję. Wstaję z uśmiechem rano. Ludzie są tutaj wspaniali, no ale przede wszystkim jest to moja pasja. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
10: Jak się pani czuje dzisiaj?
9: Świetnie.
10: Jakie pani ma nastroje?
11: Bardzo dobre, chociaż lekko się stresuję. Pierwszy raz tutaj biorę właśnie udział w takich warsztatach radiowych.
10: No, ja rozumiem jak każdy.
3: Są ludzie, którzy są ciekawi świata. Są ludzie, którzy mają pasję. I dzisiaj było wspaniale się o tym przekonać, więc ja wam bardzo za to dziękuję.
2: Każdy ma trzy zdania i może je spożytkować w dowolny sposób.
3: Chcę.
2: Może kogoś pozdrowić, a może coś dodać.
5: jest coś, o czym się mało mówi, a prawda jest taka, że świetlikowo to nie jest tylko dla nas świetna sprawa, ale też dla naszych rodziców i opiekunów, którzy też mogą trochę odpocząć.
7: Pozdrawiam moją psiapsi i mojego chłopaka.
4: Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja bym chciał bardzo pozdrowić moją dziewczynę Weronikę, z którą jestem bardzo szczęśliwy i cieszę się, że ją poznałem.
3: Ktoś by chciał jeszcze właśnie taką puentę, na przykład życzenia?
7: Żeby się uśmiechali i żeby mieli dużo empatii.
6: Życzę ładnego nastroju, żeby zawsze byli uśmiechnięci.
3: 3, 2, 1.
0: Świetlikowo pozdrawia Radio Katowice.
3: Pięknie, brawo. Sami sobie musicie przybić też to brawo.
2: To nagranie przygotowali Wawrzyniec Sobota, Magdalena Pańczyk i podopieczni Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Pozdrawiamy podopiecznych, bo na pewno słuchają. Fundacja buduje teraz drugie hospicjum, ale niestety brakuje na ten cel środków. Można w tym pomóc, zaglądając na ich stronę internetową i media społecznościowe.

siebie.

0: Jest 19. Już ponad tonę śniętych ryb wyłowiono od weekendu z kanału Gliwickiego. Powodem zakwit złotej algi. Rząd przyjął ustawę nazywaną Lex Rolnik. Ma uregulować kwestie sporów między sąsiadami. W informacjach także o realizacji projektu Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start realizowanego w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sytuacja w kanale Gliwickim ulega dalszemu pogorszeniu. Od soboty służby wyłowiły z wód już ponad tonę i 200 kg śniętych ryb. Głównie sandacze, leszcze, karpi i karasi. W szóstej sekcji kanału stężenie toksycznej złotej algi utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W odpowiedzi na zagrożenie wojewoda śląski wprowadził bezwzględny zakaz korzystania z szóstej sekcji, obejmujący między innymi kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt, uprawianie sportów wodnych czy podlewanie. Z kolei Wody Polskie wstrzymały ruch jednostek pływających w piątej sekcji, chroniąc przed zanieczyszczeniem sąsiedni zbiornik Dzierżno Duże oraz zatrzymywały przepływ wód. Służby wciąż utrzymują gotowość do ewentualnego zastosowania nadtlenku wodoru, który we wcześniejszych testach na kłodnicy zredukował populację glonu o ponad 90% i to bez negatywnego wpływu na pozostałą faunę i florę. Rząd przyjął tak zwany Lex Rolnik, projekt ustawy mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rolnicy nie powinni obawiać się konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw.
2: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
0: Projekt tak zwanego Lex Rolnik zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowie trwa realizacja projektu Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start, którego całkowity koszt opiewa na blisko 17 milionów złotych. Jednym z jego kluczowych elementów jest utworzenie przez Zespole Szkół Technicznych inteligentnego, nisko- lub zeroemisyjnego budynku, mającego obrazować nowoczesne warunki w budownictwie. Jak informuje Włodzimierz Tutaj z Częstochowskiego Urzędu Miasta, obiekt jest obecnie w fazie projektowania, a jego ukończenie zaplanowano na jesień przyszłego roku.
3: Obiekt ma obrazować nowoczesne kierunki w budownictwie, uwzględniać modelowe rozwiązania w zakresie technologii budowlanych, odnawialnych źródeł energii i inteligentnego zarządzania budynkiem. Ciekawie zaplanowano zadaszenie budynku. Jedna jego część urządzona zostanie jako dach zieleni oraz świetlik nad salą wyciszeń dla młodzieży. Druga część będzie dachem solarnym z fotowoltaiką.
0: Nowy budynek, którego koszt wyniesie niecałe 2 miliony złotych, pomieści salę dydaktyczno-warsztatową, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze dydaktyczne. Inwestycja wpisuje się w szersze działania na rzecz lokalnej edukacji zawodowej. Dotychczas w ramach całego projektu zmodernizowano 28 pracowni praktyki nauki zawodu i warsztatów oraz przygotowano 11 sal przeznaczonych do edukacji włączającej. 6 spektakli zawalczy o laur Konrada podczas 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, który rozpocznie się w połowie października w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Hasło 23. Festiwalu Interpretacje to słowa jego patrona, Konrada Siniawierskiego. Prawda jest pomiędzy. Ma zachęcać do poszukiwania przestrzeni dialogu między odpowiednimi estetykami, doświadczeniami i sposobami opowiadania o świecie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego. Miejscami będą możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 11 na północnym wschodzie województwa do 14 na południowym zachodzie.
4: Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech służby przygotowują się do ewakuacji medycznej kolejnych 12 pacjentów węgierskich szpitali. Pierwsza grupa lekko rannych pasażerów już wróciła do kraju. Kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął. Dziś węgierski sąd nakazał aresztowanie mężczyzny na 30 dni. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na Węgry, Michałem Makowskim. Michale, co wiemy o kolejnej planowanej ewakuacji?
5: Dobry wieczór. Najprawdopodobniej pacjenci zostaną wypisani ze szpitali w Egerze, Miszkolcu i Debreczynie już jutro. Obecnie trwają przygotowania, aby zapewnić im bezpieczny powrót, na przykład na pokładzie wojskowej kasy albo dwóch samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego, które pomieszczą po trzech pacjentów.
6: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy zostały już zidentyfikowane, a polskie władze wystąpiły do Węgier o odstąpienie od pewnych procedur, na przykład obowiązkowej sekcji zwłok, tak aby ciała zmarłych mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jeszcze trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. Podkarpacki Urząd Wojewódzki wysłał na Węgry samochód z psychologami, którzy mają służyć wsparciem ofiarom wypadku i ich rodzinom.
4: Michał Makowski, dziękuję za relację. Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. W zeszłym tygodniu wniosek o to trafił do warszawskiego sądu. Został wysłany z Naddniestrza i miał być podpisany własnoręcznie przez Romanowskiego. Dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości nie świadczy o tym, że stawiałby się na przesłuchaniach, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
7: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego. Iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wyzwanie sądu i prokuratora.
4: Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Gdyńska policja sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek bądź jej najbliższych. W weekend w trakcie jazdy odpadło jedno z kół w samochodzie, śruby kolejnego były poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem podróżował mąż Aleksandry Kosiorek z trójką dzieci. Prezydent Gdyni złożyła w tej sprawie zawiadomienie na policję.
8: W tym momencie biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania się tych śrub, natomiast raczej uważają, że nie. No, policja kwalifikuje na ten moment tą sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Prezydent Gdyni przyznała także, że dostawała pogróżki. Policja zaproponowała Aleksandrze Kosiorek ochronę. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tym razem to ponad 200 kg różnych gatunków. O szczegółach Joanna Opas.
9: Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłowiono ich już ponad 800 kg. Przyczyną odłowu zwierząt jest zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał wczoraj rozporządzenie o zakazie korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody, zakazane są też kąpiele, uprawianie sportów wodnych i turystyki. Zabroniony jest także połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych.
4: Eksperci przypominają, że to właśnie zakwit złotej algi był przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Problemy techniczne były przyczyną niebezpiecznego startu samolotu Vietnam Airlines w Monachium. W sobotę podczas jazdy po pasie startowym Boeing przestał nabierać prędkości.
10: Przez 2 sekundy samolot nie przyspieszał, potem nabrał prędkości, lecz znów zaczął ją tracić. Piloci uznali, że nie ma już miejsca, by bezpiecznie wyhamować i zdecydowali o starcie. Jak wynika z ustaleń wietnamskiego urzędu lotniczego, w ostatniej chwili maksymalnie podnieśli dziób maszyny. Tył samolotu zahaczył o ziemię, a koła uderzyły o elementy oświetlenia. Boeing wzniósł się bezpiecznie w powietrze, ale system pokładowy wykazał uszkodzenia podwozia. Po 2 przelotach nad lotniskiem, podczas których technicy na ziemi potwierdzili uszkodzenia kół oraz po zrzuceniu paliwa, samolot wylądował awaryjnie z powrotem w Monachium. Zniszczone opony sprawiły, że lądowanie było twardsze niż zazwyczaj i pojawił się dym na zewnątrz maszyny. Nikt jednak nie odniósł obrażeń. Ustalenia wietnamskich służb oparte na odczytach pokładowych i zeznaniach pilotów zostaną wzięte pod uwagę przez niemieckich śledczych wyjaśniających okoliczności sobotniego zdarzenia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu. Nad ranem od 9 stopni nad Zatoką Gdańską do 12 w centrum i 14 na Opolszczyźnie.
11: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 20. Zaginął 52-letni mieszkaniec Katowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu. Trwa gruntowna termomodernizacja krytej pływalni Delfin w Skoczowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowiccy policjanci poszukują zaginionego 52-latka. Krzysztof Szlachta 28 lipca miał wyjechać do Niemiec, skąd 3 dni później zadzwonił do znajomego z informacją, że wraca do Polski pieszo. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Zaginiony ma 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, brązowe oczy, krótkie siwe włosy oraz charakterystyczny tatuaż smoka na plecach. Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny zostało opublikowane na stronie internetowej katowickiej policji. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem ataku było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Państwa Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu. O szczegółach Milena Rashid-Szahab.
2: Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju. Ostatni raz w marcu. Abu ad-Duhur oddalony jest od granicy o ponad 300 kilometrów. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym niesprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec, jak się wyraziła, narastającej agresji Izraela.
0: Izraelskie władze dotąd nie skomentowały ataku na Syrię. Baza w Abu ad-Duhur pełni obecnie funkcję szkoleniową. Izraelskie media, powołując się na źródła w administracji, twierdzą, że Tel Awiw jest zaniepokojony przyspieszeniem odbudowy syryjskich sił powietrznych, w tym rekrutacji i szkoleń nowych pilotów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Trwa gruntowna termomodernizacja krytej pływalni Delfin w Skoczowie. Koszt tej wyczekiwanej i jednej z największych gminnych inwestycji sięga niemal 20 milionów złotych. Remont obiektu, który służy mieszkańcom regionu od ponad ćwierć wieku, był konieczny ze względu na znaczne zużycie instalacji oraz powtarzające się awarie i przestoje. O szerokim zakresie trwających prac mówi burmistrz miasta Rajmund Dedio.
3: Wymiany docieplenia dachu, stolarki okiennej, docieplenie niecki basenowej, wymianę całej armatury związanej z utrzymaniem odpowiedniej jakości wody, jak również nawiewy, całą instalację wymiany powietrza w pływalni.
0: W obiekcie pojawią się między innymi pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna oraz nowa zjeżdżalnia. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się za rok. Mieszkańcy Katowic zyskają możliwość bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach projektu Postaw na rozwój, podnieś kwalifikacje, na które miasto pozyskało dofinansowanie. Program ruszy z początkiem przyszłego roku i pozwoli na przeszkolenie 125 osób. Wsparcie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz cywilnoprawnych. W ofercie znajdą się m.in. kursy zawodowe, szkolenia z zakresu IT oraz nowoczesnych technologii. Każdy uczestnik rozpocznie udział w projekcie od indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, co pozwoli na elastyczne dopasowanie edukacji do potrzeb i celów zawodowych. Jutro rano na niebie same chmury nad regionem, ale później pojawią się przejaśnienia. Miejscami możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 kresek.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób. Identyfikacja ma się zakończyć prawdopodobnie dziś wieczorem. Jak informuje wiceminister Wojciech Zajączkowski, polscy dyplomaci zwrócili się do strony węgierskiej o poprowadzenie śledztwa tak, żeby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
5: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
4: Sąd w Miszkolcu zdecydował o 30-dniowym areszcie tymczasowym wobec kierowcy autokaru. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji Robert M. miał zasnąć za kierownicą. Są zarzuty dla 46-letniej kobiety za napaść w Bydgoszczy na ukraińskie dzieci. Podejrzana została zatrzymana razem z 34-letnim mężczyzną. Został on przesłuchany w charakterze świadka. Do incydentu doszło w piątek w pobliżu dworca Bydgoszcz Główna.
6: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca, powodując zadrapania. O zarzutach mówi rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji, młodszy inspektor Monika Chlebicz.
7: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
6: A tak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier. Bydgoszcz, Damian Klich.
4: Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju, które pełni funkcję szkoleniową. Państwa Bliskiego Wschodu i Stany Zjednoczone potępiły ataki, przestrzegły przed dalszą destabilizacją regionu. Izraelskie władze nie odniosły się na razie do ataku.
2: Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju. Ostatni raz w marcu. Abu ad-Duhur oddalony jest od granicy o ponad 300 kilometrów. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym niesprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec, jak się wyraziła, narastającej agresji Izraela. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
4: Problemy ze zdrowiem psychicznym są drugą najczęstszą przyczyną długich nieobecności w pracy. W pierwszym półroczu Polacy spędzili z tego powodu na zwolnieniach 18 200 000 dni. To więcej niż z powodu urazów czy przy porodzie i ciąży.
8: Często jest tak, że to jest efekt oddziaływania wielu negatywnych czynników. Przeciążenia informacyjnego, przeciążenia cyfrowego, nieumiejętności regeneracji po pracy. To jest też ważne. Mamy urlopy, a wiele osób nie potrafi odciąć się od swojego miejsca pracy w taki sposób, żeby nie sprawdzać maila.
4: Mówi Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. ZUS i Instytut podpisały porozumienie, by wspólnie pomagać pracownikom m.in. w radzeniu sobie ze stresem, przeciążeniem i wypaleniem zawodowym. Mówi prezes zakładu Liwiusz Laska.
9: My też jako zakład widzimy, ile ludzi korzysta ze zwolnień związanych ze zdrowiem psychicznym i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem. W skali kraju widzimy, że to jest rosnący problem. No to rozpoczynamy tą akcję.
4: Na początek pomoc ma trafić do pracowników ZUS. Od przyszłego tygodnia będą mogli korzystać z webinarów na temat zdrowia psychicznego, przeciążenia cyfrowego czy kontaktów z trudnym klientem. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl.
13: Dlaczego

0: Jest 20. Zaginął 52-letni mieszkaniec Katowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu. Trwa gruntowna termomodernizacja krytej pływalni Delfin w Skoczowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowiccy policjanci poszukują zaginionego 52-latka. Krzysztof Szlachta 28 lipca miał wyjechać do Niemiec, skąd 3 dni później zadzwonił do znajomego z informacją, że wraca do Polski pieszo. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Zaginiony ma 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, brązowe oczy, krótkie siwe włosy oraz charakterystyczny tatuaż smoka na plecach. Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny zostało opublikowane na stronie internetowej katowickiej policji. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem ataku było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Państwa Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
2: Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju. Ostatni raz w marcu. Abu ad-Duhur oddalony jest od granicy o ponad 300 kilometrów. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym niesprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec, jak się wyraziła, narastającej agresji Izraela.
0: Izraelskie władze dotąd nie skomentowały ataku na Syrię. Baza w Abu ad-Duhur

0: Pełni obecnie funkcję szkoleniową. Izraelskie media, powołując się na źródła w administracji, twierdzą, że Tel Awiw jest zaniepokojony przyspieszeniem odbudowy syryjskich sił powietrznych, w tym rekrutacji i szkoleń nowych pilotów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Trwa gruntowna termomodernizacja krytej pływalni Delfin w Skoczowie. Koszt tej wyczekiwanej i jednej z największych gminnych inwestycji sięga niemal 20 milionów złotych. Remont obiektu, który służy mieszkańcom regionu od ponad ćwierć wieku, był konieczny ze względu na znaczne zużycie instalacji oraz powtarzające się awarie i przestoje. O szerokim zakresie trwających prac mówi burmistrz miasta Rajmund Dedio.
2: Wymiany docieplenia dachu, stolarki okiennej, docieplenie niecki basenowej, wymianę całej armatury związanej z utrzymaniem odpowiedniej jakości wody, jak również nawiewy, całą instalację wymiany powietrza w pływalni.
0: W obiekcie pojawią się między innymi pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna oraz nowa zjeżdżalnia. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się za rok. Mieszkańcy Katowic zyskają możliwość bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach projektu Postaw na rozwój, podnieś kwalifikacje, na które miasto pozyskało dofinansowanie. Program ruszy z początkiem przyszłego roku i pozwoli na przeszkolenie 125 osób. Wsparcie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz cywilnoprawnych. W ofercie znajdą się m.in. kursy zawodowe, szkolenia z zakresu IT oraz nowoczesnych technologii. Każdy uczestnik rozpocznie udział w projekcie od indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, co pozwoli na elastyczne dopasowanie edukacji do potrzeb i celów zawodowych. Jutro rano na niebie same chmury nad regionem, ale później pojawią się przejaśnienia. Miejscami możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 kresek.
3: Prokuratura przesłucha jutro głównego podejrzanego w sprawie zwanej Pandora Gate. YouTuber stewardka ma usłyszeć zarzuty za doprowadzanie nastolatek do czynności o charakterze seksualnym i rozpijanie małoletnich. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski.
4: Stew zdobył popularność nagrywając materiały z gry Minecraft. Stworzył także projekt Team X, czyli reality show dla osób znanych z internetu. Później inny polski YouTuber, Sylwester Wardenga, opublikował dowody na niestosowne relacje stewardaka ze swoimi fankami. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa zwraca uwagę, że młodzi ludzie są podatni na wpływ idoli z sieci.
5: Bo dla wielu odbiorców tych influencerów to są takie relacje paraspołeczne, czyli odbiorca, followers czuje podświadomie, że zna tego influencera.
4: Warszawska prokuratura zamierza postawić Stew zarzuty za czyn o charakterze pedofilskim z 2015 roku, a także za namawianie nastolatek do spożywania alkoholu w 2018 roku. Może grozić mu nawet 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, podkreśla premier. Donald Tusk ujawnił, że informacje o miejscu pobytu poszukiwanego byłego ministra sprawiedliwości przekazały kraje sojusznicze.
6: Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
3: W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski własnoręcznie podpisany dokument miał wysłać z Tiraspola, stolicy zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii. Strażacy ugasili pożar w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona, a w trudno dostępny teren dotarli helikopterem Topru.
7: Wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji. Jak do tej pory Straż Pożarna w rejonie działania Tatrzańskiego Parku Narodowego pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
3: Jak dodaje brygadier Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem, pożar w tym rejonie jest nietypowym zjawiskiem ze względu na wilgotność terenu. Ogień wybuchł najprawdopodobniej przez uderzenie pioruna. Informacje o unoszącym się dymie przekazali turyści. Rząd przyjął tak zwany Lex Rolnik. Projekt ustawy ma chronić przed sąsiedzkimi roszczeniami. Rolnicy nie będą musieli obawiać się konfliktów z powodu uciążliwego hałasu lub zapachów z ich gospodarstw, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
8: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
3: Projekt zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak zapachy czy praca maszyn. Po fali upałów we Włoszech nadchodzi wyraźna zmiana pogody. W ostatnich dniach pojawiły się gwałtowne burze. W samej Toskanii w ciągu 6 godzin odnotowano ponad 21 tysięcy wyładowań.
9: Burze przechodziły między innymi nad wybrzeżem w rejonie Livorno oraz wyspami Gorgona i Elba. Od czwartku sytuacja ma się pogorszyć. Zmiany spowodowane nadejściem frontu obejmą północne Włochy i część wybrzeża Morza Tyreńskiego. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami, silnymi burzami i gradem. Zgromadzone po wielu tygodniach upałów ciepło i wilgoć sprzyjają gwałtownym zjawiskom. Temperatury spadną, szczególnie na północy, ale upał jeszcze nie odpuści całkowicie. W większości miast temperatura wciąż będzie się utrzymywać powyżej 30 stopni. W środę pomarańczowy alert będzie obowiązywać w Rzymie i Anconie, a w czwartek także w Bari, Bolonii i Campobasso. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
10: Klimat.
3: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko 14% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
12: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i wielkiego transferu FC Barcelony. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie ogłosił porozumienie z Manchesterem City w sprawie transferu Rodriego. 30-letni mistrz świata i zdobywca złotej piłki z 2024 roku podpisał kontrakt obowiązujący 4 najbliższe sezony. Kwota transferu opiewa na niespełna 70 milionów euro. Pomocnik ma dołączyć do Dumy Katalonii tuż przed pierwszym meczem ligowym. Barça inauguracyjne spotkanie zagra 23 sierpnia na wyjeździe z Elche. A teraz siatkówka. Po 2 latach spędzonych w tureckim Fenerbahçe do Polski wraca Fabian Drzyzga. Transferowy hit rozgrywającego ogłosił dziś Kuprum Stilon Gorzów. Drzyzga dwukrotnie sięgał z reprezentacją Polski po Mistrzostwo Świata w 2014 i w 2018 roku. W biało-czerwonych barwach zdobywał także medale Mistrzostw Europy, Ligi Narodów i Pucharu Świata. Siatkarze rozpoczną ligowe zmagania 17 października. Polscy koszykarze zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym przed drugą rundą kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Naszym najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Mateusz Ponitka. Kapitan reprezentacji uzbierał 21 punktów. W składzie naszych reprezentantów zabrakło 3 zawodników. Jordan Lloyd, Andrzej Pluta i Łukasz Kolenda mają dołączyć do drużyny jeszcze w tym tygodniu. Był to pierwszy z 3 zaplanowanych na sierpień sparingów. Kolejne mecze Polacy rozegrają w Sarajewie z Bośnią i Hercegowiną oraz z Grecją w Atenach. Na koniec tenis ziemny. Organizatorzy US Open ogłosili nazwiska zawodników, którym przyznano dzikie karty. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Amerykanki Venus Williams i Sloane Stephens, Francuz Gael Monfils i Australijczyk Aleksiej Popyrin. Pewne miejsce w głównej drabince turnieju ma 6 reprezentantów Polski. Turniej w Nowym Jorku rozpocznie się 30 sierpnia, a na kolejny serwis sportowy zapraszamy o 23.
3: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
13: Autopromocja.
14: 3 godzina.
15: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
16: Czy wiecie, co oznacza?

0: jest 21. Od tygodnia zawierciańska policja szuka zaginionego 34-latka. Teraz o pomoc prosi mieszkańców regionu. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ruszył zbiorowy proces kilku amerykańskich stanów przeciwko koncernowi Meta, właścicielowi takich platform jak Facebook czy Instagram.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kolejna zaginiona osoba i policyjne poszukiwania. Godzinę temu informowaliśmy o 52-letnim Krzysztofie Szlachcie, który 28 lipca miał wyjechać do Niemiec, skąd 3 dni później zadzwonił do znajomego z informacją, że wraca do Polski pieszo. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi, jego poszukiwania trwają. Teraz zawierciańska policja opublikowała komunikat z prośbą o pomoc w poszukiwaniach kolejnej osoby. Tym razem to 34-letni Mateusz Kaczmarczyk. Mężczyzna także wyjechał do Niemiec. Miało to miejsce 9 sierpnia. Pracę podjął we Frankfurcie. Dzień po ostatniej rozmowie telefonicznej 13 sierpnia opuścił hotel pracowniczy z zamiarem powrotu busem do Polski. Jednak od tamtej pory jego telefon pozostaje nieaktywny. Zaginiony ma 170 cm wzrostu oraz krótkie włosy w kolorze ciemny blond. W momencie zaginięcia ubrany był w ciemny t-shirt, koszulkę w kratę, krótkie dżinsowe spodenki i czarne buty. Zdjęcia obu poszukiwanych mężczyzn zostały opublikowane na stronach internetowych Zawierciańskiej i katowickiej policji. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu ich pobytu proszone są o kontakt z policją lub numerem alarmowym 112.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy i internistów, co uniemożliwia pacjentom całodobowej

0: podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, które regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim łódzkim szpitalu specjalistycznym nr 3 oraz szpitalu nr 2, także w piekarskim centrum medycznym. Słówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wejść normalnie od września. Strażacy ugasili pożar drzew w okolicy Polany w Tatrach. Po raz pierwszy do tego celu drona. Zastępca oficera prasowego Państwa Pożarnej w Zakopanem, brygadier Krzysztof Leja, przekazał
1: niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji. Jak do tej pory Straż Pożarna w rejonie działania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teraz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
0: Pożar został spowodowany najprawdopodobniej przez uderzenie pioruna. Przed sądem federalnym w Kalifornii rozpocznie się przesłuchanie w kluczowym procesie przeciwko firmie Meta Platforms, właścicielowi serwisów takich jak Facebook czy Instagram. Poszczególne amerykańskie stany domagają się miliardów dolarów odszkodowania za rzekome szkody wyrządzone dzieciom przez media społecznościowe.
2: Prokuratorzy generalni Kalifornii, Colorado, Kentucky, New Jersey domagają się kary finansowej, która teoretycznie może sięgnąć blisko 1,5 biliona dolarów, a także zmian w sposobie, w jakim firma zarządza serwisami Facebook i Instagram. Wspomniane stany należą do grupy 29, które w 2023 roku pozwały technologicznego giganta w związku z kwestiami bezpieczeństwa dzieci i ochrony prywatności. Sprawy pozostałych 25 stanów zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Firma mierzy się również z pozwami w sądach stanowych. Pozew zarzuca gigantowi mediów społecznościowych przyczynianie się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży przez świadome i celowe projektowanie funkcji uzależniających dzieci od swoich platform. Wskazuje również, że Meta rutynowo gromadzi dane na temat osób poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, co stanowi naruszenie prawa federalnego. Jesteśmy dumni z naszych działań na rzecz obrony nastolatków korzystających z naszych platform oraz ogromnego wysiłku, jaki przez lata, jeszcze przed wniesieniem tych pozwów i aż do dziś, włożyliśmy w opracowywanie mechanizmów ochronnych. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości przedstawienia tych faktów sędziemu i ławie przysięgłych, poinformowała Meta w pisemnym oświadczeniu.
0: A te informacje zebrał Jan Pachlowski. Na razie zachmurzenie umiarkowane, ale w nocy będzie wzrastać od zachodu województwa. Będą też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 11 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie województwa.
3: Łowca skór z łódzkiego pogotowia jest na wolności, ustalił portal Onet. Karol B. dostał półroczną przerwę w odbywaniu 25-letniej kary ze względu na stan zdrowia. To jeden z czterech pracowników łódzkiego pogotowia skazanych w głośnej aferze.
4: Ta afera to nieodłączna część historii i lat 2000, choć nadal dyskutuje się o niej w łódzkim środowisku. Na początku 2002 roku dziennikarze Gazety Wyborczej Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak oraz dziennikarz Radia Łódź Przemysław Witkowski ujawnili, że pracownicy łódzkiego pogotowia przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W śledztwie wyszły też na jaw zabójstwa z użyciem pawulonu, czyli leku, który medycy podawali ofiarom, żeby przyspieszyć ich śmierć. Za zabójstwa 5 pacjentów skazano 2 sanitariuszy. Andrzej N. dostał dożywocie, a wspomniany już Karol B. 25 lat więzienia. 2 lekarzy skazano natomiast za umyślne narażenie pacjentów na śmierć. Joanna Karp, Radio Łódź.
3: Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezeskę Międzynarodowego Trybunału Karnego Japonkę Tomoko Akane oraz starszego prawnika instytucji, poinformował o tym amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio w komunikacie podkreślił, że według administracji Donalda Trumpa MTK jest skorumpowanym i skrajnie upolitycznionym ponadnarodowym sądem, który celowo i w złej woli nadużywa swoich uprawnień i przekracza powierzony mu mandat. Zapowiedział, że USA nie będzie tolerować jego ataku na suwerenność państwową. Amerykańska administracja już wcześniej ogłosiła sankcje wobec licznych sędziów i prokuratorów Trybunału, głównie w związku ze ściganiem przez MTK premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz byłego izraelskiego ministra obrony. Węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie tymczasowym dla kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji Robert M. prawdopodobnie zasnął za kierownicą. O tym, że jest on doświadczonym kierowcą, mówi zmiennik, który jechał z nim z pielgrzymami z Podkarpacia. Drugi kierowca autokaru, Grzegorz Wojtoń, mówi, że jego zdaniem Robert M. nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
5: Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ale myślę, że to jakaś chwilowa niedyspozycja, bo kierowca, który był de facto

0: pierwszym kierowcą, w tym można być pierwszym oficerem na pokładzie. Naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, z niezwykłym taką kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Bardzo uczynny, bardzo taki no i sympatyczny. Można powiedzieć wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał. Nawet no, można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
1: W wypadku na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Polskie służby przygotowują się do ewakuacji medycznej kolejnych 12 Polaków z węgierskich szpitali. Jak zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, mają jutro wrócić do kraju. Od jutra do końca sierpnia bytomski szpital specjalistyczny wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy, które nie pozwalają całodobowej opieki. Polskiej placówki ograniczonej dostępność specjalizacji na rynku pracy i prowadzi on wstrzymanie przyjęcia obejmuje zerowanych w trybie nagłym. Od jutra też wypisywanie osób leczonych na nich, jak informuje szpital w Bytomiu, trafi do innych placówek. Ostatni olsztyński pamiętają rel z przestrzeni miejskiej. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce Fundacji Klasyczna Jazda.
2: Było dużo pracy, wydawało się początkowo, że to będzie kilka dni. Zrobiło się troszeczkę więcej, kiosk już na lawecie. Odrestaurujemy go tak, aby na targach motoryzacyjnych głównie był eksponatem przypominającym stare czasy, aby wkomponował się w nasze stare samochody zabytkowe.
3: Taki jest plan, aby nie umarł. Ten kiosk na pewno nie idzie na żyletki, nie idzie na złom, nie idzie na przetopienie. Chcemy, aby był elementem naszej ekspozycji, bo gdy my jako grupa, jako fundacja jeździmy na targi motoryzacyjne, to zawsze oprócz wystawienia pojazdów stawiamy coś z epoki.
1: Mówią przedstawiciele Fundacji Klasyczna Jazda. Na razie PRL-owski kiosk czeka renowacja. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć ku... Sony Sweet Little Luru, nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. By syna na ospę, cóż, może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta celebrytom.

0: słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Tremski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.
2: Z 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 23. 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jutro ma wrócić do kraju. Śląscy policjanci poszukują dwóch mężczyzn, którzy zaginęli w podobnych okolicznościach po wyjeździe do Niemiec. Wichura zaskoczyła wczoraj wielu mieszkańców regionu. Dziś przyszedł czas na liczenie strat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jutro do Polski powróci dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego dr Marcin Podgórski przekazał, że na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz.
2: Będziemy to realizować z dwoma samolotami Learjet-75 konfiguracji trzynoszowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować trzech pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są o dwa transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
0: Marcin Podgórski podkreślił, że pierwszy samolot wystartuje na Węgry jutro rano. Ranni zostaną przetransportowani do Rzeszowa.
2: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie. To będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
0: Do wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Śląscy policjanci poszukują dwóch mężczyzn, którzy zaginęli w podobnych okolicznościach po wyjeździe do Niemiec. Z oboma urwał się kontakt, gdy planowali powrót do Polski. Katowiccy funkcjonariusze prowadzą poszukiwania 52-letniego Krzysztofa Szlachty, który 28 lipca wyjechał za granicę, a trzy dni później poinformował znajomego, że wraca do kraju obcowniczy z zamiarem powrotu busem do Polski, ale od tego momentu pozostaje nieaktywny. Poszukiwany ma 170 cm wzrostu, krótkie włosy w kolorze ciemny blond, a w chwili zaginięcia miał na sobie ciemny t-shirt, koszulę w kratę, krótkie

0: Jeansowe spodenki i czarne buty. Zdjęcia obu mężczyzn zostały opublikowane na stronach internetowych komend w Katowicach i Zawierciu. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionych, proszony jest o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112.
1: Polskie Radio.
0: Wichura zaskoczyła wczoraj wielu mieszkańców regionu. Grad, który towarzyszył silnej nawałnicy, uszkodził...
2: Drzewami wszystkie drzewa zajęte. Zachmurzyło się i w momencie nie było szans, żeby na przykład odjechać gdzieś sam.
3: Niech pan spojrzy, jakie wgniecenia na dachu i na masce.
4: Auto do roboty, cały dach.
5: Pobijane gradobiciem, szyby porozbijane. Auto stało takie wczoraj bordowe, też miało reflektory rozbite.
0: W związku z nawałnicami strażacy w Śląskiem interweniowali wczoraj prawie 300 razy. Mieszkańcy gminy Kozie Głowy będą mogli liczyć na wyższą jakość wody w kranach. W Pińczycach przebudowane zostanie lokalne ujęcie wody, a obok niego powstanie nowoczesna stacja uzdatniania. Inwestycja ma zagwarantować wyższe standardy sanitarno-epidemiologiczne, uszczelnić system dystrybucji oraz zwiększyć niezawodność całej infrastruktury. Prace zakończą się w przyszłym roku, a przedsięwzięcie otrzymało niemal 2 250 000 zł unijnego dofinansowania. Przed nami noc z rosnącym zachmurzeniem i przelotnym słabym deszczem, podczas której słupki rtęci spadną do poziomu od 11 do 14 stopni. Jutro jednak czeka nas ocieplenie. Na termometrach zobaczymy od 23 do 26 stopni. Choć rano niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, w ciągu dnia zaczną pojawiać się przejaśnienia z jedynie lokalnym deszczem.
6: Jutro do Polski wróci 12 kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka, pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Na pokładzie każdego samolotu będzie lekarz i pielęgniarz, powiedział nam dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski.
7: Będziemy to realizować dwoma samolotami Learjet-75 konfiguracji trzynoszowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować trzech pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są po dwa transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
6: W wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany.

0: na 30 dni. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu w Mieszkolcu. Michał Makowski.
1: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
2: Nie ma nas innych okazji, soko sabą bądź mig.
1: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić dowody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezydentkę Międzynarodowego Trybunału Karnego, Japonkę Tomoko Akane, jednego z czołowych oskarżycieli. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że Waszyngton będzie dążył do rozmontowania Trybunału. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Sankcje nałożono na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Objęły one Japonkę Tomoko Akane, która kieruje Trybunałem, oraz prawnika procesowego z Senegalu. Departament Stanu twierdzi, że oboje uczestniczyli w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Marco Rubio nazwał haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Nie będziemy tolerować zamachu na suwerenność państw, oświadczył. Rubio zapowiedział, że kampania przeciwko Trybunałowi obejmie całą administrację i będzie zakrojona na szeroką skalę. Waszyngton objął już wcześniej restrykcjami kilkoro sędziów i prokuratorów Trybunału. Powodem był m.in. nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zarzuty usłyszała 46-letnia kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastolatków z Ukrainy. Podejrzaną zatrzymano razem z 34-letnim mężczyzną. Do incydentu doszło w piątek w pobliżu dworca kolejowego.
4: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
0: Mówi Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Kobieta otrzymała policyjny dozór. 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec bawili się dronem, jak informował.
5: Udało się zlokalizować miejsce pożaru, które okazało się trudno dostępne dla strażaków. Ratownicy zostali przetransportowani tam na pokładzie śmigłowca. Wodę do gaszenia pożaru nie można było dostarczyć bezpośrednio z wozów strażackich, więc transportowano je w podwieszanych pod drony pojemnikach.
6: Z wykorzystaniem drona ze służb tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji.
5: Mówi zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem brygady.
6: Na samo miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji.
5: Mówi zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem brygadier.
6: Zgodność terenu.
5: Pożar powstał najprawdopodobniej na...
0: Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Polska więcej niż się spodziewałeś.
7: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw. Where my heart is.
8: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w trzy postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
9: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Mamy badania, wyszło nam ewidentnie, że wyłącznie pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność organiczną na poziomie we wszystkich krajach badanych.
10: Bardzo się cieszę, że mogę być częścią kampanii. Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
0: Spoty poza Stanami Zjednoczonymi będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
12: Dobry wieczór. Zaczynamy od tenisa ziemnego. Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke Johnsonem odpadli z turnieju ATP Masters w Cincinnati. W pierwszej rundzie gry podwójnej przegrali z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Edouardem Rogerem Vasselinem 1-2. Zieliński był ostatnim z naszych reprezentantów w męskim turnieju. Wcześniej z imprezą pożegnali się nasi singliści Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Pozostajemy przy tenisie. Niespełna 2 tygodnie pozostały do ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. Udziału w dalszym ciągu nie są jednak pewni Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Włoch nie wystąpił w 2 ostatnich turniejach, w Montrealu oraz Cincinnati z powodu urazu kolana. Jak podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, ostateczna decyzja ma zapaść na dniach po przeanalizowaniu wyników testów sprawnościowych. Na liście zgłoszeń do US Open wciąż widnieje Carlos Alcaraz. Dla Hiszpana trwa walka z czasem. Jeśli nie uda mu się wyleczyć nadgarstka, tenisista wróci do gry dopiero na Laver Cup pod koniec września. Do Polski po Mistrzostwach Europy wrócili nasi lekkoatleci. Biało-czerwoni wywalczyli w Birmingham 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Aż 7 z nich przypadło w udziale naszym reprezentantkom. Wśród nich srebro w biegu na 100 metrów i brąz w sztafecie 4x100 metrów zdobyła Ewa Swoboda.
13: No, lekka atletyka jest kobietą, więc jakby jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no, dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków, może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekka atletyka kobieta mi stoi.
12: W klasyfikacji medalowej reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce. Naszych lekkoatletów ponownie będzie można podziwiać już w najbliższą niedzielę podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który stanowi część cyklu Diamentowej Ligi.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
14: Autopromocja.
15: Trzecia godzina.
16: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
17: Czy wiecie, co oznacza czaszka?

0: Wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 oraz w Szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w Piekarskim Centrum Medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk. 4 minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie będzie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura Krajowa odrzuciła wniosek w tej sprawie. Został on wysłany z Naddniestrza i miał być podpisany własnoręcznie przez Marcina Romanowskiego. List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości nie świadczy o tym, że stawiałby się on na przesłuchaniach.
5: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego, iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wezwanie sądu i prokuratora. A więc te zapewnienia słyszeliśmy już zarówno w lipcu 2024 roku, jak i na jesieni 2024 roku, w sytuacji, gdy my wysłaliśmy do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
4: Jeżeli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa na Naddniestrzu, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania i będzie wniosek o ekstradycję. Polityk PiSu jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ochrona rolników i usprawnienie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo państwa. Rząd przyjął dwie ustawy o działalności rolniczej i w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
6: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
7: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie miasto Tarnów.
6: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba przekazał, że na tym etapie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci.
8: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób. Zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
4: Dziś ma odbyć się sekcja zwłok mężczyzny oraz badania toksykologiczne. Własienko w latach 80. był deputowanym na Dalekim Wschodzie. Po wybuchu wojny na Ukrainie wyjechał do Polski i uzyskał azyl polityczny.
1: To są aktualności jedynki.
4: Nie maleje napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dwie irańskie rakiety balistyczne zostały przechwycone przez tamtejszą obronę powietrzną. Nie wyrządziły szkód. To pierwszy taki atak na Emiraty od maja. Kraj uważany jest za jednego z największych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie.
9: Jak podały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obie rakiety spadły do morza, nie wyrządzając materialnych szkód. Może to być jednak szkoda dla procesu pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Po tym jak negocjacje utknęły w martwym punkcie, obie strony zdają się zmieniać taktykę. Irańczycy zapowiedzieli przejście do ofensywy militarnej. Donald Trump ogłosił natomiast, że stawia na naciski ekonomiczne związane z amerykańską blokadą irańskich portów. Zapowiedział również, że wkrótce ogłosi cieśniny Ormus terytorium USA. Tymczasem w cieśninie Ormus nadal trudna sytuacja. Ruch ograniczony jest do zaledwie kilku statków dziennie, bo większość armatorów boi się podjąć ryzyko żeglugi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
4: Ptaki poczuły już jesień. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem jest dla nich coraz krótszy dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
10: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe.
4: Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze na zimowiska, ale ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Noc pochmurna z rozpogodzeniami na centrum kraju, przelotne opady deszczu na Podlasiu oraz w południowej Polsce. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu i na Podhalu, 11 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Jest środek.
11: Tu Radio Dźwięk.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.